sosna wiecznie rozdarta na połowę, wiatr zwalił jej.

Serduszku moje czasem ty, słońce zawsze jest gdzieś, a czasem czuję też przez sen, dobrze jest.

Boys, Bad Brains albo De La Soul. Ogólnie, zwyczajowo jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku. A ja lubię młodzież.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko. Sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry wam bardzo serdecznie, 6:30 już na zegarach, aferanek, budzimy się tutaj. Program poranny dokładniej, Radia Afera. Ja wam muszę się do czegoś przyznać, ja nie jestem rannym ptaszkiem totalnie. A dzisiaj jakoś tak się i wyspałem, może nie zdradzę wam ile godzin spałem, bo to nadal nie jest ilość godzin dla przykładu, żeby brać z niej przykład może. Ale wstałem przed budzikiem, zrobiłem sobie śniadanie, takie tutaj, żeby zabrać i gdzieś tam między piosenkami zjeść. No i jakoś tak, nie wiem, żywy się czuję. Boże kochany, nie wiem co się stało. Zazwyczaj tak to nie wygląda. Sam Fender to na początek Get You Down. Dzień dobry, raz jeszcze do 10:00. Aferanek.

Wtorek 13 mamy dzisiaj, ale to nic strasznego, ponieważ poniedziałek już przeżyliśmy, już tylko z górki będzie oczywiście dzisiaj. Za realizację będzie odpowiadać Ida Mikołajczak, serwis informacyjny to Michalina Pellowska, a ja nazywam się Mikołaj Pokorzyński. Dzień dobry raz jeszcze. Dzisiaj obchodzimy kilka świąt, kilka ważnych, kilka mniej ważnych, może tak bym stwierdził, ponieważ mamy tak, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych, to jedno. Drugie, Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Te drugie święto bierze się z pierwszego. Takie przeobrażenie bardziej. I o tym, od razu wam zapowiem, o tym będzie dzisiejsza rozmowa o godzinie 9:05 z profesorem Bogdanem Chojnickim. Porozmawiamy o suszy. No właśnie. Mimo deszczu, a sucho czasami. No i te deszcze takie intensywne, a nic z nich nie zostaje. No to niestety właśnie o tym będziemy rozmawiać, jak to ograniczać. Ale dobrze, bo to nie czas, żeby się rozwijać na ten temat. Dzień Dawcy Szpiku, no to również DKMS. Polecam taką stronę, można się zapisać, zarejestrować bez bólu, bez przymuszania, że tak powiem, ale zachęcam. Dzień Ratownictwa Medycznego to już czwarte święto, no i uwaga, piąte i szóste. Dzień bez stanika oraz Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Powiem tak, jedno święto obchodzę, drugie nie. Teraz można się domyślać, które z nich obchodzę, z które z tych ostatnich, ale garnituru na sobie nie mam, no i stanika po prostu też nie. Tak to wygląda przy mnie, przy sobie. To Molk teraz na antenie.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
4: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pop-

Słuchajcie, Michalina Pelowska dzisiaj na serwisach informacyjnych również ma swojego padawana. Tak to się chyba mówi, jeśli chodzi o Star Warsy. Alina Jankowiak jest tym padawanem albo po prostu przyuczającą się osobą na serwisy informacyjne. No to trzeba było przecież wymienić. A co dzisiaj w programie jeszcze? Oprócz wymieniania wszystkich nazw, imion i tak dalej. No to przegląd prasy to godzina 7.05, 7.30 to serwis komunikacyjny. 25 minut do godziny 8.00. Wtedy zajrzymy do 13 października. Co się wtedy działo, jeśli chodzi o tą historię taką historyczną, wiadomo, że jakieś tam ważne wydarzenia, albo muzycznego, no to wtedy pod koniec. 12 minut do 8:00, przegląd wydarzeń sportowych, głównie tenis i piłka dzisiaj będzie, o, to wam od razu zdradzę. Płyta tygodnia to godzina 8:05, 8:20, trochę kultury na antenie, potem 8:30 to, gadka z mleczkiem, no przecież, tam Szymon Kamuda i Antonina Borczyńska Bednarek opowiedzą nam, zdradzą jakieś sekrety z ich przepisów. Może tak to dzisiaj będzie wyglądać. Godzina 9.05. To tak jak zapowiadałem już, rozmowa z profesorem Bogdanem Chojnickim o suszy. Potem 9.30. To mózg afera. I tak jakoś przetrwamy również do godziny 10.00. Mam nadzieję, że w jak najlepszym klimacie mimo wszystko. A najprawdopodobniej teraz nowość od Marceliny.

Raporty pogodowe właśnie spadły na mój stół i żadnego problemu tutaj nie widzę. 5 stopni na termometrach w tej chwili w Poznaniu, 12 dzisiaj ma być maksymalnie, a to odczuwalna, nawet nieco większa. No proszę, jak nas rozpieszcza dzisiaj pogoda. Ciśnienie atmosferyczne to 1020 hektopaskali, wieczorem lekko spadnie, no ale wiatru praktycznie nie ma. Tak naprawdę znikomy, bo w porywach do 18 km na godzinę to dzisiaj najwięcej. Jutro z kolei będzie wiać i wiać i wiać bardzo sporo. Dzisiaj mgły, tak jak wczoraj już zdążyliśmy was ostrzec, nawet do godziny 12 te mgły mogą potrwać, no ale powiem wam, że robią klimat niesamowity. Jak jechałem mostem Świętego Rocha, ta Politechnika z zegarem takim czerwonym, cała ugaszona, że tak powiem, żadnego światła tam praktycznie nie było, no i ta mgła rozprzestrzeniająca się po warcie. Coś cudownego, można się rozmarzyć.

0: 3 minuty zostały do godziny 7.
1: Michalina Pelowska, zapraszam. Troje Polaków zagra w drugim etapie 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To Sara Dragan, Wojciech Niedziołka i Zofia Anna Olesik. Jury wyłoniło 24 uczestników spośród 48 skrzypków, którzy przystąpili do rywalizacji. Przesłuchania do pierwszego etapu trwały 4 dni. Drugi rozpoczyna się dziś i potrwa do czwartku. Muzycy zaprezentują rozbudowane recitale, a na następne najlepszych czekają kolejne etapy walki o zwycięstwo i nagrody. Konkurs Wieniawskiego jest organizowany od 1935 roku i należy do najważniejszych wydarzeń wiolinistycznych na świecie.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Poznańscy radni przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Batorego, który umożliwia wyburzenie pasażu Opińskiego i postawienie w jego miejscu nowego osiedla. Oznacza to ponad 450 mieszkań w budynkach liczących maksymalnie 6 pięter. Decyzja wywołała spore poruszenie wśród mieszkańców.
3: Pasaż Opińskiego to niezwykła działka budowlana, to tętniące życiem do tej pory serce handlowo-usługowe całego Piątkowa. Od ponad ćwierć wieku to właśnie tam mieszkańcy, seniorzy, rodzice z dziećmi robią codzienny zakup bez konieczności wyprawiania się do odległych centrów handlowych.
1: Mówił członek spółdzielczej Rady Osiedla Batorego Grzegorz Kałuszko. Podczas sesji Rady Miasta za przyjęciem planu głosowało 24 radnych. Przeciw było 8, a jedna wstrzymała się od głosu. Ponad 700 mieszkańców Poznania nie zdążyło wykupić swoich mieszkań komunalnych. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Mieszkania wspólnie z politykami Prawa i Sprawiedliwości apelują do prezydenta Jacka Jaśkowiaka o wznowienie sprzedaży i przedstawienie harmonogramu. Chodzi o lokatorów, których rodziny mieszkają w tych lokalach od pokoleń. Część obawia się utraty stabilizacji, a nawet eksmisji. Wykup mieszkań z bonifikatą wstrzymano w Poznaniu w 2017 roku. Wcześniej najemcy mogli nabywać lokale za ułamek ich wartości. Spór dotyczy tego, czy miasto powinno sprzedawać swój majątek ze zniżką, czy zachować mieszkania w zasobie komunalnym.
2: Głos natury na 98,6.
1: Zakwitające jesienią rośliny, czy ponownie pojawiające się owoce poza sezonem, to przyrodnicze anomalie, które coraz częściej wiążą się ze zmianami klimatu. Podobne zjawiska obserwujemy także w lasach.
4: W ostatnich dniach mówiliśmy o tym, że w poznańskim ogrodzie botanicznym zakwitły krokusy, ale również w lasach zdarza się, że drzewa, rośliny potrafią właśnie jak jest ciepła jesień również rozkwitnąć. I takie przypadki mieliśmy w Puszczy Noteckiej 2 lata temu, gdy powtórnie pojawiły się podczas jesieni jagody.
1: Mówił przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak. Wydłużający się sezon wegetacyjny wpływa na roślinność, ale zmienia również leśne ekosystemy. Pojawiają się w nich nowe gatunki, takie jak szopracz, który może niszczyć lęgi rzadkich ptaków. Leśnicy przypominają też, by nie wyrzucać odpadów zielonych do lasu. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No my może rannymi ptaszkami nie jesteśmy, ale zdam taką jedną. Proszę bardzo.

0: ty, Michalino, chcesz powiedzieć, że szopy niszczą jeszcze raz? Co tam niszczą?
1: Systemy lęgowe.
0: Ptakom?
1: Tak.
0: Jak tak można?
1: Nie wiem, no skandal.
0: Skandal. Panie szopie, proszę tak nie robić. No nie wiem, ale chyba w sumie kura to w kurniku śpi i żadnego takiego nie ma gdzieś tam z szopem zatargów chyba, co?
1: Nie, bardziej z lisem.
0: Bardziej z lisem, no właśnie, ach, te lisy. No dobrze, Michalino, my się widzimy za 29 minut jakoś w serwisie komunikacyjnym. Bardzo dziękujemy. Godzina 7:01 już na zegarach, 13 dzień października, wtorek. Edward Teofil Daniel Magdalena Mikołaj. O, proszę, i do twoje nazwisko obchodzi imieniny. Chyba tak to można nazwać. Wacław, Wacława, Maurycy, January, Gerald, Wenancjusz, Wenanty, Honorat, Faust, Florencjusz i Florenty. Najlepszego życzymy w takim razie. Tych świąt dzisiaj mamy sporo. Dzień Dawcy Szpiku i Dzień Ratownictwa Medycznego. O, może te wymienię, bo warto, jak najbardziej. My szykujemy się już do prasy, lecimy, co tam słychać właśnie od rana. Trzeba kupić ją oczywiście, świeżutką, pachnącą, no i naczytać, żeby wam to wszystko streścić. To już niedługo.

5 minut po godzinie 7 udało się kupić tą prasę i faktycznie wszystkie 4 gazety mamy. Zaczynamy oczywiście od Gazety Wyborczej, tam na jedynce o komisji Pegasusa, która kończy pracę. 10 zawiadomień do prokuratury. Taki tytuł tego artykułu Wojciecha Czuchnowskiego. To już nie jest skandal, to zbrodnia. Zbrodnia stanu, tak wczoraj premier Donald Tusk podsumował dowody zebrane przez komisję i ujawnione przez prokuraturę po zbadaniu umowy na zakup Pegasusa zawartej przez służby rządu PiS-u. Tusk wystąpił przed posiedzeniem, na którym komisja miała przedstawić swój raport końcowy. Zapłaciliśmy za to ponad 60 milionów złotych, z tego 25 milionów z Funduszu Sprawiedliwości. Te pieniądze miały iść na ofiary przestępstw, a wydali to na totalne oprzyrządowanie cybernetycznej inwigilacji. No przecież równolegle z nagraniem Tuska badającym sprawę Pegasusa, zespół numer 3 Prokuratury Krajowej wydał komunikat. Wynika z niego, że w umowie o zakup i stosowaniu Pegasusa pominięto podstawowe względy bezpieczeństwa. O tym więcej przeczytacie na jedynce właśnie Gazety Wyborczej i rozwinięcie tego tekstu na stronie 7. Tam również o tym, że państwo jak prywatny folwark oraz o zarzutach dla Ziobry i jego współpracowników również. Gary Kasparow to kolejny element jedynki wyborczej. Putin chce zastraszyć Europę. Wywiad właśnie z nim na stronie 8 i 9. My przechodzimy do gazety Rzeczpospolita. Tam, o proszę, Karol Nawrocki się do nas uśmiecha. Nie, żeby to coś nowego, on zawsze się do nas uśmiecha. Znam granice swojej władzy. Wywiad z nim przeprowadził Michał Kolanko. Na stronie 4 i 5 znajdziecie. Nie widzę drastycznej zmiany zagrożenia rosyjskiego. No, no to druga strona spojrzenia na tą sytuację. Sektor finansów publicznych i rejestr pustych kont. To z kolei tekst Norberta Nowotnika. 1/3 kont urzędów czy instytucji publicznych założonych w Centralnym Rejestrze Umów nie zawiera żadnych informacji. Mamy lukę w przepisach, mówią eksperci o wydatkach, które osiągają równe zero. No i pytanie takie również zostało zadane. Skąd się wzięło 70 tysięcy? To na stronie 11 znajdziecie rozwinięcie tego tekstu. NATO pokazuje plan obrony. Sojusz nie szuka wojny, ale ma scenariusz na wypadek ataku. Podczas Warsaw Security Forum naczelny dowódca sił NATO w Europie przedstawił teorię zwycięstwa. Przed NATO stoją też wyzwania. Trzeba brać pod uwagę nasilenie przez Rosję działań hybrydowych, a rosnące znaczenie Niemiec w europejskiej obronności może otworzyć debatę o przywództwie w sojuszu. Utrzymanie jedności członków będzie więc w najbliższych latach równie ważne jak zdolności wojskowe. To na trzeciej stronie rozwinięcie tego tekstu. Nobel za stabilizację. Tutaj chodzi o ekonomię. Robert E. Hall i Michael Woodford dostali Nagrodę Nobla z ekonomii za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. No jak to pięknie brzmi. Strona 15 dla chętnych, jak zaglądam do dziennika Gazety Prawnej. Tam o Trumpie, który jedzie do wyborów na rosyjskim dieslu. Perspektywa wznowienia eksportu oleju napędowego przez Rosję sprawiła, że ponownie że w poniedziałek przed południem jego hurtowe ceny w Europie spadły o 6%. To Donald Trump chce umożliwić powrót rosyjskiego diesla na światowe rynki. Czego ten rudzielec nie wymyśli? Pozwolenie jest, ale plan ogólny i tak zablokuje inwestycje. To tekst z kolei Renaty Krupiej-Dąbrowskiej. Pozwolenie na budowę nie gwarantuje, że w przyszłości będzie można rozbudować dom lub postawić kolejny budynek. Plan ogólny może zablokować takie inwestycje, obniżyć wartość działki i utrudnić jej sprzedaż. Problem dotyczy działek, które trafią do strefy otwartej, choć leżą w sąsiedztwie domów lub mają wydanie pozwolenia na budowę. Ten tekst na stronie 4. Jeśli się budujecie, no to trzymam za was kciuki. Niełatwe czasy. Szkoły szykują się na ryzyko. To Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmiany w prawie, by poprawić bezpieczeństwo w szkołach. To efekt oczywiście fali ataków nożowników, do których doszło w ostatnich dniach w całej Polsce. Karina Strzelińska właśnie rozpisała się na ten temat. W tym momencie jeszcze
Ministerstwo Edukacji Narodowej pokaże pierwszy projekt zmian. Mam na myśli jeszcze w tym tygodniu. O, no to czekamy w takim razie, a my na koniec zaglądamy do Głosu Wielkopolskiego. No i tam w sumie kontynuacja, można powiedzieć, tego tematu. Bo Głos Wielkopolski

że nam nic nie grozi, bo nie pomożemy nikomu, jeśli jeśli nam samym coś się stanie. Po prostu. No i krok szósty. Jeśli na miejsce przyjechały służby, stosuj się do ich poleceń. I to tyle, jeśli chodzi o jedynkę tak naprawdę Głosu Wielkopolskiego. Więcej w Głosie na stronie trzeciej. No to o patrolach policji, które pojawiły się w szkołach. Czyli dalej ten sam temat. Strona piąta. Wznowiono proces policjanta z Konina. A strona trzecia jeszcze. To nadal Konin, ale chodzi tutaj o współpracowniczki Michała Kołodziejczaka, no bo przecież ten poseł jest z Wielkopolski, oskarżyły go o przemoc i branie narkotyków, była asystentka, wspomina go jednak dobrze. No to ciekawe, na pewno dobrze będzie go wspominał Rutkowski, no bo takiego sobie wziął reprezentanta. Ach, taka para to po prostu, no, na Instagrama idealna, perfekto. 12 minut po godzinie 7 zostało i kończymy przegląd porannej prasy.

0: Autopromocja.
1: Ej, chyba się przypala.
2: Jeszcze nie.
1: A ten dym?
2: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie

0: Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Kiedyś jak było radio, to można było słuchać tylko w radiu. A teraz? Proszę cię bardzo, jak to wygląda pięknie. 98,6 to oczywiście jest nasz adres, jeśli chodzi o fale radiowe właśnie. Afera.com.pl, tam zachęcam zaglądać. Chociażby można tam naczytać o nowościach w zakładce muzyka. 61 875 0213. To z kolei numer telefonu, pod który możecie dzwonić zawsze. Czasami możemy nie odebrać, bo czasami nie ma nikogo w studiu, ale zazwyczaj na Aferanku jesteśmy oczywiście. Za 10 minut to już serwis komunikacyjny, więc właśnie możecie dzwonić, żeby dać znać, jak sytuacja na drogach wygląda. Kolejny nasz adres, można powiedzieć, to aferanek@afera.com.pl. Tam zachęcam do pisania i do gadania z nami do godziny 10. A taka Karolina Błońska nadal potrafi powiedzieć, że nie ma nas. Ha! Bezczelna.
1: Ledwo poznaję w lustrze tę twarz. Masz inne oczy, naszyjnik z kłamstw.

właśnie, co zostawił. Nie, no mówić, że Karolina Błońska jest bezczelna, to jest oszczerstwo. Ja sobie wypraszam. To oczywiście nasza nowość. No i piękny utwór, jeśli może nie taki na rozbudzenie, ale na kołysanie jeszcze w korkach. Przypominam, to już niedługo 61 875 0213. Można dzwonić, można informować, a ja przypomnę jeszcze jeden inny numer. 7148. To może się tak zdarzyć, że jeśli pod ten numer wyślecie wiadomość, to zgarniecie koncert, który już jutro w klubie pod Minogą. Tam zagra Hit and Hunt i Midnight Fortress. Tak jest, jutro środa, 14 dzień października. 7148 to właśnie bramka SMS-owa. W treści wpisujecie afera, podajecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie. Ja was dzisiaj spytam, gdybyście mieli nosić do końca świata jeden outfit, jakby on wyglądał? Kalendarz nam tak przypomina, że dzisiaj takie dwa dni, jeden, że czegoś nie można ubierać, drugi, że coś trzeba nosić, więc ja was pytam, jaki taki zestaw ubrań mielibyście nosić do końca świata? Jeśli jeden taki miałby być złotówka i 23 grosze, to koszt wiadomości już z VAT-em liczony, a do godziny 10 czekam na wasze najkreatywniejsze odpowiedzi, no to zwycięzca się jutro wybierze właśnie na ten koncert. 7148.

0: serwis komunikacyjny.
1: Jest 7:30. Michalina Pylowska, zapraszam. Obecnie termometry wskazują 5 stopni Celsjusza, jednak maksymalnie wskażą 13 kresek. Wiatr ma być umiarkowany, a szanse na opady dość niskie. Słońce będzie nam się chować za chmurami. W komunikacji miejskiej bez większych zmian, jednak szykują nam się zmiany w organizacji ruchu. Południowa jezdnia ulicy Wyszyńskiego zostanie zamknięta, a ruch zostanie przeniesiony na północną. Na skrzyżowaniu ulicy Mary Panny i Wieżową zmieni się organizacja ruchu, ale prawoskręty i przejście dla pieszych pozostaną dostępne. Zobaczmy, co dzieje się na poznańskich drogach. Dość mocno zakorkowane jest ścisłe centrum miasta. Z pewnością dłużej postoicie na skrzyżowaniu ulic Święty Marcin z Aleją Niepodległości, ale też Nowowieńskiego z Solną. Musicie się też uzbroić w cierpliwość na rondzie Obornickim, na rondzie Kaponiera i rondzie Rataje. Drogi A2 i S11 pozostają przejezdne. A jeśli macie dla nas jakieś informacje z dróg i nie tylko, dzwońcie pod 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu.

Serwis od Michaliny komunikacyjne to już za nami. Wiemy, gdzie jechać, gdzie nie jechać i jak jechać i że uwaga, że mgły. The News od Paramore to również za nami, a przed nami teraz zajrzenie w dzień 13 października. W historię zaglądamy 1918 rok. Wtedy utworzono Republikę Zakopiańską i cóż to był za twór? Twór państwowy istniejący właśnie do 16 listopada tego samego roku, więc miesiąc i trzy dni dokładnie trwał. Kolejna data to 1963 rok. Wtedy na rozgrywanych we Wrocławiu Mistrzostwach Europy w koszykówce mężczyzn reprezentacja Polski zdobyła tytuł wicemistrzowski. O, jak ładnie, ale przegrywając w finale z Sowietami. To już nieładnie. Tego nie lubimy w takim razie. No proszę, ZSRR już nie ma, a takie ambicje nadal imperialne. Wariaci zostaną wariatami. 1978 rok, przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu otwarto pierwszy sklep nocny. Tak się zastanawiam, czy on jeszcze istnieje w ogóle, tym bardziej jeśli teraz te regulacje będą wchodzić odnośnie sprzedaży alkoholu. No a nocą to pewnie głównie to rok 1998. Wystartowała wtedy emisja sitcomu Miodowe Lata. O, to coś, to jakaś gratka tak dla Puchatka. Miód lubi, jakoś tak, nieważne. 1941 rok to Paul Simon. Wtedy się urodził, no to my gramy w takim razie. Niezwykły hit, You Can Call Me All. To 25 minut, do 8.00.

0: Autopromocja.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.

Zachęcam was również do odwiedzenia strony afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy na notowanie 1763. Ależ ten czas leci. Samo notowanie to o godzinie 20, no ale do 12 możecie oddawać swoje głosy na chociażby nowość, którą słyszymy już teraz. Od Dildo Bagginsa. Samotny wuj 2 się zwie i polecam.

No to zaglądamy do świata sportowego w takim razie na 13 minut do godziny 8. Inne pytanie wielu sobie zadaje, na co jeszcze stać hurkacza? No to zobaczymy dzisiaj. Dzisiaj zagra z Aleandro Dawidowiczem Fokiną. To mecz czwartej rundy tegorocznej edycji turnieju ATP w Szanghaju. Spotkanie zaplanowano na godzinę 13, ale pewnie gdzieś tam chwilę po 13 powinno się rozpocząć. Trzymamy kciuki. Jeśli chodzi o panie z kolei, to tutaj mała niespodzianka. Będzie polski pojedynek w prestiżowej imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan. W drugiej rundzie po dwóch stronach siatki staną Iga Świątek i Magdalena Fręch. Tak to się wszystko wylosowało. Dla pierwszej z nich będzie to premierowe spotkanie w chińskich zmaganiach. Iga została bowiem rozstawiona z numerem 7, dzięki czemu w 1/64 finału miała wolny los. Fręch natomiast w Wuhan ma za sobą już 3 mecze. Wcześniej brała udział w eliminacjach, w których najpierw awansowała po meczu Japonki, po kreczu, przepraszam, Japonki Moyuki Ujimy, a następnie odpadła po porażce z inną tenisistką z kraju kwitnącej wiśni, Aoi Ito. To spotkanie już jutro, mam na myśli oczywiście Świątek versus Fręch. No to czekamy w takim razie. Maja Chwalińska ma na koncie 2 porażki z rzędu. Rozpoczęła turniej WTA rangi 1000 w Wuhanie. Właśnie w tej chwili gra. Jej przeciwniczką jest niżej notowana w światowym rankingu Egipcjanka Majar Sherif. No i zerkamy w takim razie do Maji Chwalińskiej. No i póki co wygrywa 4-3. I ten kolejny game jest rozgrywany 15-15. Póki co, no to będę wracał na pewno z informacjami, jak z Mają Chwalińską sytuacja wygląda. Kibicujemy i trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki również za Jana Zielińskiego. On gra z kolei debla w ATP w Szanghaju. To 1/8 finału. Gra z Markiem Polmansem, a jego i właśnie Polmansa przeciwnikami jest Cash i Glaspol. To spotkanie właśnie również trwa. Rozpoczęło się już prawie 2 godziny temu. No i tak, 7-6, jeśli chodzi o set pierwszy, 4-6 przegrali set drugi, 9-8 w secie trzecim, to chyba musiało być 6-6 i to jest ta dogrywka, tak to ujmę. Chyba tak, no i czekamy w takim razie z tym. W takim razie też będę wracał z informacją o Zielińskim. I chyba to tyle, jeśli chodzi o świat tenisa. Tak. Z Chwalińską i z Zielińskim będę wracał w takim razie. Wszystko na bieżąco się dzieje teraz właśnie w kraju środka. Zaglądamy do piłki nożnej w takim razie. Trzecia kolejka zakończyła się. Mam na myśli oczywiście spotkanie, które zostało rozegrane po czasie, przełożone. GKS Katowice pokonał Wieczystą 2-1, a Motor Lublin, to spotkanie zaległe z kolejki 10, pokonał Radomiaka 3-2. Jeśli chodzi o tabelę, no to GKS wskoczył na 5. miejsce. Nic nie zmienia się, jeśli chodzi o Lecha. Ten nadal ma 22 punkty, tyle samo co Legia Warszawa, która plasuje się na 2. miejscu. No ale jeden mecz zaległy cały czas ma Kolejusz, także czekamy i żeby się plasował jak najwyżej. Zaglądamy do Ligi Europy tak na szybko, przypominając, że w czwartek 15 października o 18:45 przy Bułgarskiej spotkanie Kolejorza z Bayerem Leverkusen. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to ona startuje już dzisiaj. Spotkań mamy dużo. O 18:45 2. Chociażby Lens zagra ze Sportingiem, a Sabah Baku ze Slawią Pragą. W tych dwóch meczach spodziewamy się co najmniej dwóch Polaków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dokładnie. 21. Tych spotkań już jest więcej. Galatasaray z FC Barceloną zagra. Lipsk z PSV. Arsenal z Lille. Atletico Madrid z United. Villarreal z Napoli. Viking podejmie u siebie Bayern Monachium. Dalej zerkam. Inter z Klub Bruges o 21. również zagra. No i to wszystkie w sumie spotkania. Kolejne spotkania tej drugiej kolejki Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o tą po eliminacjach fazę, że tak powiem, jeszcze nie pucharową, no to więcej spotkań już jutro, też kilka ciekawych będzie można obejrzeć. No i to wszystko, jeśli chodzi o świat sportu. Jeszcze zajrzę
Nie, Zieliński nadal nie wygrał trzeciego seta, a Chwalińska 5-3 w tej chwili z Majarą Sheriff. No to trzymamy kciuki, 8 minut, nawet 7 zostało do godziny 8.

0: Michalina Pellowska jest już z nami w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Witam.
0: Na studia wróciłaś?
1: Wróciłam.
0: Jak?
1: Dobrze, bo studiuję zaocznie, więc na razie weekendowo nie zdążyłam się jeszcze rozpędzić.
0: No dobrze, i co to znaczy?
1: Że jest dobrze. Że jest dobrze. Poprzednio studiowałam 3 lata dziennie, więc... Ale teraz pracuję, więc...
0: No, czyli
1: na jedno wychodzi.
0: Zajęte tygodnie, zajęte weekendy, w sensie dni powszednie, no i wszystko się zgadza, nie? Jesteś
1: tak.
0: Zajętą osobą po prostu.
1: Nie ma czasu na głupoty.
0: Nie ma czasu na głupoty. W serwisie informacyjnym również 3 minuty do godziny 8 zostały.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Jasne zasady odpowiedzialności za dzikie zwierzęta i lepsza współpraca samorządów. To główne tematy 2. Kongresu Praw Zwierząt, który odbył się na międzynarodowych targach poznańskich. Był to dobry moment na podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz zwierząt w Sejmie, o których odpowiedziała posłanka na Sejm RP Katarzyna Kierzek-Koperska.
2: Przyjęto już na tą chwilę, mówię o sytuacji, w której przeprocedowaliśmy i prezydent podpisał taką ustawę, czyli weszła w życie 3 ustawy. Przede wszystkim ustawę o hodowli zwierząt futerkowych, ustawę o zakazie trzymania zwierząt na uwięzi oraz ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
1: Podczas debat rozmawiano też o skuteczniejszym przeciwdziałaniu cierpieniu zwierząt, działaniach służb oraz konfliktach między ludźmi a dziką przyrodą w rozrastających się miastach.
3: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: Od dzisiaj zmienia się organizacja ruchu na ulicy Wyszyńskiego w Poznaniu w rejonie Mostu Chrobrego. Ruch nadal zostaje otwarty w obu kierunkach, ale kierowcy pojadą teraz zmienionym torem. Zamknięta zostanie południowa jezdnia między mostem a końcem przystanku tramwajowego Katedra, a ruch zostanie przeniesiony na jezdnię północną. Zmiany obejmą również skrzyżowanie z ulicami Panny Marii i Wieżową, gdzie zachowane będą prawoskręty. Przejście dla pieszych pozostanie dostępne. Na budowie mostu zakończono już montaż stalowej konstrukcji północnej części przeprawy. Trwają przygotowania do betonowania płyty, na której powstaną jezdnia, chodnik i droga rowerowa. Poznań zwiększa bezpieczeństwo pieszych, przede wszystkim po zmroku. Większość prac jest już wykonana, a po zakończeniu wszystkich inwestycji dodatkowe oświetlenie będzie mieć łącznie 172 przejścia w mieście.
4: Tylko w tym roku Zarząd Dróg Miejskich zaplanował poprawę bezpieczeństwa przy 34 zebrach. 19 z nich jest już oświetlonych. Są to przejścia dla pieszych m.in. na ulicy Szydłowskiej, Łozowej, Palacza, Słowiańskiej, Strużyńskiego oraz Dolnej Widzie. Kolejne zebry są w trakcie projektowania, a ostatnie 9 lokalizacji będzie zrealizowane na przełomie roku.
1: Mówił przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich Bartosz Jankowski. O lokalizacjach lamp decydują m.in. rady osiedli, a przy wyborze miejsc brane są pod uwagę wypadki, prędkość samochodów i widoczność na drodze. W działania na rzecz bezpieczeństwa włączyli się również mieszkańcy. W ciągu ostatnich lat miasto i rady osiedli przeznaczyły na doświetlenie przejść blisko 7 milionów złotych.
3: Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Po roku przerwy na poznańskie ulice wraca tradycyjny korowód z okazji ulicy imieniem Święty Marcin. W ubiegłym roku z niego zrezygnowano, m.in. ze względów bezpieczeństwa. Teraz orszak znów przejdzie przez centrum miasta, ale w zmienionej formule. 11 listopada o godzinie 14 prezydent przekaże klucze do miasta Świętemu Marcinowi, a korowód ruszy ulicą Święty Marcin, Składową i Towarową, a następnie Aleją Niepodległości. W wydarzeniu weźmie udział nawet 300 osób z 24 organizacji. Impreza nadal będzie miała status masowej, a na uczestników czekają kontrole przy wejściach. W programie także koncerty, kiermasz rogali i występ Katarzyny Nosowskiej. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Lampa jak... O, kura, to godzina 8.

Mamy wtorek, 13 dzień października, dzień ograniczenia klęsk żywiołowych, o tym więcej za godzinę, dzień bez stanika, dzień noszenia garnituru, dzień dawcy szpiku i dzień ratownictwa medycznego. Obchodzimy do tego imieniny. Dzisiaj ma Edward i Teofil, no i z tym Edwardem jedno przysłowie dzisiaj się uplasowało. W Edwarda jesień twarda. Jak ładnie.

Czas na niezbędny punkt programu. Oli zaprezentował nam Incredibly Soft Spoons. My też już prezentowaliśmy kilka razy na antenie, no ale jeszcze nie na aferanku. No to czas najwyższy. Tytuł wydawnictwa nawiązuje do dialogu z kultowego filmu Matrix. Zamiast jednak radykalnie stwierdzić, że łyżka nie istnieje, artystka wyobraziła sobie opuszczony przez nią dom pełen łyżek. Miękkich łyżek. Dowodów na to, że przeszłość wciąż istnieje. No i ta okładka polecam sobie sprawdzić. Bardzo artystyczna. Taki dom można tam zobaczyć. W piwnicy takie łyżki, ja tak przynajmniej to widzę, że to w piwnicy jest, do tego list, do tego dinozaur, wszystko się tam zgadza, polecam. Bardzo kreatywna, to na pewno. Zaglądamy pod numer 4 i niesamowity utwór, no bo ja już go słuchałem, a co? No oczywiście, że tak. What's the Blue Sky od Oli. To płyta Incredibly Soft Spoons.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Ej, chyba się przypala.
4: Jeszcze nie.
3: A ten dym?
4: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja.
6: Aferanek.

Przymrozek od rana zaskoczył kierowców. Ja mam wrażenie, że my kierowcy, jakakolwiek pogoda by nie była, to będziemy zaskoczeni. No właśnie, skrobaczki poszły już w ruch w Poznaniu i w okolicach. Tak naprawdę wiele zdjęć takich można od was zobaczyć. Na aferanek@afera.com.pl też pożalić się czasami można. Wylać żale, żeby to nie trzeba było gdzieś tam później na ulicy ich wylewać. Nic z tych rzeczy, jeśli chodzi o temperaturę, która jeszcze dzisiaj właśnie będzie nam towarzyszyć, to do godziny tak naprawdę 15, jeszcze 10 stopni później, 12 i cieplej, no ale mgły też do tej 12 potrwają. Jeśli wam przeszkadzają mgły, to można chociażby płynąć nad chmurami, jak nasza nowość od Dagadany.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Skoro jest już październik, skoro zaczęły się zajęcia, to trzeba szukać powodów, by na nie nie chodzić. Kilka propozycji przedstawię Ci ja, Michalina Janas.
0: Przynęta kulturalna.
2: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. A gdyby Sandra Haller miała mundur, to by była żołnierzem. Tak to właśnie wygląda w filmie pod tytułem Róża, XVII wiek. Wojna 30-letnia i tajemniczy żołnierz, który pojawia się w protestanckiej wiosce i podaje się za spadkobiercę dworu. Nic więcej nie powiem, bo więcej musisz wpaść do kina. Seans Róży możesz zobaczyć w kinie pałacowym o 20. Generalnie dramat, czyli warsztaty twórczego pisania. We wrześniu i październiku Teatr Nowy organizuje warsztaty twórczego pisania, podczas których z językowych przyzwyczajeń, rodzinnych powiedzonek, internetowych skrótów, regionalizmów, sporów i nieporozumień uczestnicy zbudują dramat, którego autorów będzie wielu, a bohaterem stanie się sam język. Teatr Nowy od 17.30 do 20.30. Pożegnanie z tytułem, czyli ostatnie spektakle o mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych w Teatrze Polskim. Maria Konopnicka, uwielbiana właściwie przez wszystkich. Za to, że napisała Rotę oraz za to, że ostatnie 20 lat swojego życia spędziła u boku kobiety. O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych jest fantazją na temat Konopnickiej, która wyrywa się wizerunkom i oczekiwaniom. Skoro chcesz poznać taką Marię Konopnicką, to musisz przyjść do teatru. Teatr Polski, godzina 19.
3: Aferanek.

0: Mamy Polaka w ćwierćfinale, jeśli chodzi o turniej ATP w Szanghaju. No i Odebla, Zieliński w parze z Polmansem wygrał z Kaszem i z Glaspolem. 7-6, 4-6 i 12-10. Taki wynik został właśnie... Zakończył się ten mecz dość niedawno. 2-1 w każdym razie w setach. No i przechodzi Zieliński właśnie razem z Markiem Polmansem do ćwierćfinału ATP w Szanghaju. Przypominam, no i spotkanie Mai Chwalińskiej również trwa, być może niedługo się nawet zakończy. Wygrała pierwszy set 6-3, teraz w drugim wygrywa 5-1. W takim razie no trzymamy kciuki, bo to już 30-30 teraz widzę w tym być może ostatnim gemie. Trzymamy kciuki w takim razie jeszcze z tą informacją. Oczywiście wrócę na ten moment. To wszystko, proszę Państwa.
1: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy i wróci.

0: 8:30 można jeść śniadanie, jak najbardziej można też wcześniej, nie żebym ja zabraniał, ale chodzi o to, że teraz taka audycja o jedzeniu, chociaż trochę też o... no właśnie, o ostatnim życzeniu, może tak.
1: Ej, chyba się przypala.
2: Jeszcze nie.
1: A ten dym?
2: To kwestia interpretacji. O jedzeniu. Mądrze, głupio i bez zadęcia. Gadka z mleczkiem. W każdy wtorek o 8:30.
1: Wyobraźcie sobie, że zostało wam kilka godzin życia. Nie musicie się zastanawiać, jak to wpłynie na wasz żołądek i czy was na to stać. Możecie zjeść absolutnie wszystko, na co macie ochotę. Bez ograniczeń, bez wyrzutów sumienia i bez patrzenia na cenę. Jest tylko jeden haczyk. Możecie wybrać zaledwie 3 dania. Co trafia na wasz talerz? Smaki dzieciństwa? Coś wykwintnego? A może po prostu schabowy z ziemniakami i mizerią? Ja nazywam się Antonina Borczyńska-Bednarek.
2: A ja Szymon Kamoda.
1: A dzisiaj zastanowimy się, co zjedlibyśmy, gdyby jutra miało nie być.
2: O, bardzo piękne wprowadzenie z tym jutrem, prawda, którego miałoby prawda? Nie być. Takie poetyckie wręcz. Natomiast poetycka, no powiedziałbym, że poetycka nie jest śmierć, ale ona też jest bardzo romantyczna i poetycka. Myślę, że moje propozycje będą nieco mniej takie pisane wierszem, bardziej prędzej prozą. Ponieważ, tak jak mówiłaś, że niektórzy by poszli w dania wykwintne, niektórzy by poszli w jakieś dania ciekawe. Ja poszedłem w takie smaki, które po prostu od zawsze są takim, nie wiem, moim guilty pleasure, moim takim bezpiecznym punktem, bezpieczną przystanią.
1: Aha, czyli masz takie od bardzo dawna już te dania w głowie, tak?
2: Wiesz co, to nawet był taki problem, bo nie umiem chyba wybrać 3. Ja mam taką listę 10-15, które bardzo lubię, ale spośród tej listy 10-15 nie jestem w stanie wybrać 1, 2 czy 3, które są moimi najulubieńszymi.
1: Bo ja podeszłam do tego w ten sposób, że po prostu... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, bo potem jak im dłużej się zastanawiałam...
2: Tak, to jeszcze więcej przychodzi
1: tak,
2: do głowy,
1: dwoiły
2: nie?
1: się i troiły te dania, także nie, pierwsze 3, które przyszły do głowy i koniec.
2: Mhm. To ja to podzieliłem po prostu na taką triadę zupy, drugiego dania i deseru i wprowadziłem sobie ewentualność jakąś w każdej z tych rubryk. Więc zaczynając od zup, no to do głowy przyszedł mi taki domowy, gęsty, na stojącą łyżkę po prostu żur na takim porządnym zakwasie, który byłby gęsty, z jakąś wędzonką.
1: Jakoś tak się spodziewałam takich smaków u ciebie.
2: Z odpowiednio dobrze znalezioną białą kiełbasą, jeszcze z takim jajkiem, które jest dobrze ugotowane, że to białko jest ścięte, a żółteczko w środku jeszcze takie w pół. I do tego jakaś tam skibka chleba. To po prostu więcej, jeżeli chodzi o zupę, nie potrzebuję. Ewentualnie, tak jak już mówiłem, ta druga opcja to byłby po prostu domowy rosołek.
1: No widzisz, jeden z moich głównych wyborów nie leży aż tak daleko, bo dla mnie to jest ramen.
2: O, no to faktycznie, taki rosół, ale
1: tak,
2: z innego kraju.
1: Tak, sycący i najlepiej z pieczoną kaczką, marynowanym jajkiem również, to już też jajko, kolendrą, imbirem, anyżem, no to jednak ja mam takie bardzo sprecyzowane to danie, ale tak, to jest jedno z tych. I nieważne, czy to by było lato, zima, czy jaka pora roku, to jest tak, ramen to po prostu wjeżdża jak dziki za każdym razem.
2: Czyli widzę, że taka nasza rozmowa na razie obywatelka świata kontra narodowy szowinista. Tak
1: no zobaczymy dalej. Trochę tak u mnie jest z tego, co widzę, chociaż jedno danie jest takie, że jest też u nas popularne.
2: Mm-hmm. Jeśli chodzi u mnie o drugie danie, to poszedłem w sumie rodem ze statystykami, których nie będę przytaczał, bo za dużo czasu by nam to zajęło, ale pójdę w takiego chamskiego fast fooda deep fried, czyli po prostu jakieś piersi z kurczaka albo polędwiczki z kurczaka w panierce z głębokiego tłuszczu. Do tego frytki, ale koniecznie grube, takie stekowe, które będą 3-4 razy obsmażone, żeby były takie super ultra chrupiące. I do tego jakieś sosy, koniecznie majonezowe, bo to jest takie moje guilty pleasure. Jakiś taki sos, taki złoty sos z pewnej słynnej restauracji fast foodowej, albo po prostu jakiś taki czosnkowy, taki mocno, mocno majonezowy. To...
1: No widzisz, to tutaj się na pewno nie spotkamy i nie wiem w takim razie, czy wybierać się z tobą na wspólne jedzenie. Gadanie o jedzeniu nam dobrze wychodzi, ale zdecydowanie zaczynam się zastanawiać.
2: Kolacja mogłaby być dosyć problematyczna.
1: Tak, no tak, w sumie w restauracji można wybrać każde, co się chce.
2: Jeszcze te koncepty talerzykowe, to dałoby się dogadać.
1: Dałoby się. Ja nie mam dania głównego, bo u mnie daniem głównym można powiedzieć, że był ten ramen.
2: No tak.
1: Ale jest za to przystawka.
2: O.
1: I to jest najśmieszniejsze, że to jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. I pewnie tu cię zaskoczę, bo to jest tatar.
2: A wiesz, że ja go chciałem ująć, ale stwierdziłem, że zupy będą ładniejsze do opowieści, więc po prostu wyrzuciłem tego tatara, ale miałem go w głowie jako
1: nie,
2: takie
1: tatar
2: honorable
1: mention. To jest takie, tylko że oczywiście musi być bardzo dobrze zrobione. Może być wołowy.
2: A wolisz cienko siekany czy mielony?
1: Na to pytanie tobie nie potrafię odpowiedzieć.
2: Okay.
1: Na pewno nie lubię tych nowych wariacji kaparowo różnych. Tak, lubię takiego klasyka z cebulką,
2: cebulka,
1: z żółtkiem.
2: Ogórek, żółtko.
1: Tak, i ogóreczek. To jest to. No i musi być naprawdę bardzo dobrej jakości wołowina, ale...
2: Czyli wagyu tutaj by weszło.
1: Bardzo lubię też tatar z łososia.
2: A, słyszałem, że jest świetny.
1: I szczególnie na przykład w sushi, czy też sam po prostu tak podany, no... Dla mnie to jest taki smak, który naprawdę zostaje na języku przez długi czas.
2: To w sumie jest prawda. I jakbym mógł rozszerzyć jeszcze tą listę, ale wtedy nasz podcast zajął godzinę, to zdecydowanie na pewno też tego tatara bym ujął. Ja od siebie dorzucę, że jakbym ominął jednak te smażone polędwiczki, to wziąłbym klasycznie znowu polskie, ruskie, koniecznie...
1: Nie, nie, nie, ej, tak nie ma. Tak nie robimy. Nie,
2: no
1: tak
2: dobrze,
1: nie robimy. Miały być
2: no dobrze,
1: trzy.
2: No dobrze.
1: Idźmy w tę stronę.
2: No to w takim razie przejdę do deseru. I tutaj też miałem problem, bo na pewno skończyłbym na cieście. I takim moim absolutnie ukochanym, ulubionym ciastem jest karpatka, ale jeżeli chciałbym sobie nieco większą ucztę smakową na podłechtanie kubków smakowych zrobić, to poprosiłbym o jabłecznik, który byłby przekładany w środku budyniem. On byłby podany na ciepło i do tego gałeczka lodów waniliowych. I to po prostu byłaby uczta i poezja smakowa.
1: To ja mam deser, na który rzadko sobie pozwalam z tego względu, że jest po prostu drogi. Przynajmniej w tych restauracjach, w których jest naprawdę perfekcyjnie zrobiony, jest drogi, bo kosztuje około 50 zł.
2: O matko, jakieś creme brûlée?
1: Nie. Fondant czekoladowy. Czyli taka... No wygląda to jak babeczka czekoladowa, tylko że jeżeli przekroisz, to wypływa...
2: To się wylewa.
1: Tak, ta ciepła czekolada jak lawa po prostu. Oje.
2: A to nie jest prosta sprawa, żeby to zrobić. Pamiętam, jak kiedyś w domu próbowałem zrobić dobry suflet. To też naprawdę jest sztuka, żeby on wyszedł tak jak trzeba, też z takim
1: miękkim. Ja się jeszcze nie podejmowałam,
2: środkiem.
1: Ale to z tego względu, że często jest tak, że jak sama coś sobie zrobię, to nie smakuje tak. I to już nie jest taka uczta, taki rytuał wspaniały, także na razie
2: dlatego,
1: jeszcze
2: szczerze mówiąc,
1: tego nie robię.
2: Jeżeli robię takie bardziej wykwintne dania, to prędzej jak już ktoś jest do mnie zaproszony na jakąś domówkę, na jakieś spotkanie, to wtedy kolokwialnie mówiąc, odpinam wrotki i lecę jakieś takie najbardziej wyszukane dania. Na gości mogę wydać nieskończoną ilość pieniędzy, ale na siebie to zawsze kupię coś najtańszego, żeby po prostu zapchać brzuch. Na pewno brzucha byśmy nie zapychali byle czym właśnie w trakcie tej ostatniej wieczerzy, tak bym to ujął. No bo to mimo wszystko też jest moment związany z tym, żeby pożegnać się ze światem w sposób taki, który my lubimy. No a tak jak już wcześniej wspominałem o tych statystykach, no to mimo wszystko jest to po mojej stronie. Bowiem większość skazańców, i tu jestem w szoku, bo ponad 80% wybiera mięso.
1: No ja się nie dziwię.
2: Mimo wszystko tutaj chyba chodzi też o taki tłusty, duży posiłek, żeby się poczuć spełnionym. Ale co ciekawe, prawie połowa osób wybiera frytki. Więc też wcale nie jestem daleko, jeżeli
1: bardzo
2: o to
1: wysublimowany.
2: Chodzi. Nie, no mimo wszystko w związku z tym, że kara śmierci jest bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych,
1: to
2: robi swoje. I tam w ogóle bardzo duża część dań, bo to jest około 2/3, przepraszam, nie 2/3, tylko 1/3, co mimo wszystko i tak moim zdaniem jest dużą częścią, wybiera po prostu pozycje z popularnych sieci fast foodowych, chociażby tego pana z białą brodą albo z restauracji pod Złotymi Łukami. I to są faktycznie ich ostatnie dania, więc mimo wszystko amerykanizacja świata, nawet śmierci, wygląda w taki sposób.
1: Okej. Okay. Dziękujemy ci bardzo, Szymonie, za te statystyki.
2: Mam nadzieję, że nikt nie zasnął.
1: Na koniec chcielibyśmy tą audycją zachęcić was do takiej właśnie zabawy, do takiej inicjatywy, abyście i wy zastanowili się nad tym, co to by były zadania. I jeśli jest taka opcja, to nawet dzisiaj zjedli jedno z nich. Jakby jutra miało nie być.
2: Pa, pa.
3: Autopromocja.
4: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
5: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.
6: Get yourself locked in to bump and grind.
7: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22:00 na 98.6.
8: Autopromocja.
9: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No i mamy to. Maja Chwalińska również wygrała swój mecz, jeśli chodzi o WTA Wuhan rangi 1000. Wygrała z Egipcjanką Majar Sherif 2-0 w setach, 6-3 i 6-2. Tak dokładniej wyglądał ten mecz. Czy to był taki spacer po szkle? Raczej nie, bo to mi się kojarzy z czymś trudnym. Ale spacer po szkle to teraz na naszej antenie od Metro, to nasza nowość na 14 minut do godziny 9.

Hit and Hunt i Midnight Fortress, ten koncert już w tą środę, właśnie, czyli jutro, 14 października w klubie pod Minogą. Wy możecie się wybrać na niego za naszą sprawą, podwójna wejściówka jest do rozdania. 7148 to bramka SMS-owa, pod którą możecie wysyłać wiadomości o treści afera, podajecie swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, jeśli mielibyście nosić coś do końca świata, do końca waszych dni, jeden outfit jakby wyglądał, już wiemy co byście jedli, no możecie zawsze pisać do Gadki z Mleczkiem na ich właśnie fanpage'u, złotówka i 23 grosze. To koszt tej wiadomości.

0: Witam cię ponownie, Michalino.
1: Witam.
0: W Gadce z Mleczkiem wybierali sobie, wyobraź, takie potrawy, które by zjadli na ostatnie życzenie. Przed wyrokiem śmierci, słuchaj. Jeśli pomylisz się w takim serwisie, to Marcel przyjdzie i już wiesz, co cię czeka. Także tak? możemy wybrać już dla ciebie potrawę, jaką miałabyś zjeść w życiu jako ostatnią. Co by to było?
1: Myślę, że byłby to rosołek mojej mamy, którą również serdecznie pozdrawiam.
0: Boże, kochany, jak kochanie, uroczo. Prawda? 3 minuty zostały do godziny 9, a więc zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michalina Pylowska, zapraszam. Ruszyła ogólnopolska akcja Dzieciństwo bez przemocy, która ma na celu przeciwdziałać agresji wobec najmłodszych, zarówno fizycznej, jak i tej słownej. Kampania jest organizowana przez Stowarzyszenie Dajemy Dzieciom Siłę, której prezeska dr Monika Sajkowska opowiedziała o statystykach.
2: 65% dorosłych Polaków i Polek nie akceptuje kar fizycznych wobec dzieci. To najwyższy wskaźnik sprzeciwu wobec fizycznego krzywdzenia dzieci, jakie uzyskano w historii w ogóle badań tego fenomenu.
1: Ponadto zwraca uwagę na fakt społecznej akceptacji przemocy.
2: Ciągle 1/3 dorosłych Polaków akceptuje stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o krzyk na dziecko, to 80% uważa, że jest to dozwolony rodzaj relacji pomiędzy dorosłym a dzieckiem.
1: Kampania ma potrwać do 19 listopada, czyli do Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Tego dnia budynki w całej Polsce zostaną podświetlone na czerwono. Były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej został zatrzymany przez żandarmerię wolskową. Do zatrzymania doszło podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Mężczyzna w ostatnich tygodniach publikował nagrania, w których obrażał m.in. dowódcę 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W połowie sierpnia usłyszał zarzuty, w tym dotyczące pomówienia dowódcy. Były wojskowy zapowiadał również ujawnianie nieprawidłowości, do których jego zdaniem miało dochodzić w jednostce. Wkrótce potem przestał być żołnierzem WOT. Sprawę prowadzi żandarmeria wojskowa.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Poznańskie Stowarzystwo Amazonki zostało uhonorowane srebrną pieczęcią miasta Poznania. Stowarzyszenie od ponad 30 lat działa na rzecz kobiet zmagających się z nowotworami piersi. W organizacji działają również kobiety, które same zmagały się z chorobą nowotworową i niosą pomoc kobietom, które dopiero otrzymały diagnozę. Oprócz wsparcia psychicznego, Amazonki organizują m.in. turnusy rehabilitacyjne, a także rozmaite wydarzenia edukacyjne, które mają zwiększać świadomość naszego społeczeństwa w temacie chorób nowotworowych. Srebrna pieczęć miasta została ustanowiona z okazji 750-lecia lokalizacji miasta. Otrzymują ją osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla lokalnej społeczności. Wyróżnienie poznańskich Amazonek docenia ich wieloletnią działalność oraz wsparcie, dzięki któremu wiele kobiet łatwiej przeszło przez ten trudny czas.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Do 18 października przedłużono nabór kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku. To jest 26. edycja plebiscytu, w którym miasto docenia osoby i grupy bezinteresownie pomagające innym. Zgłoszenie można przesyłać w 6 kategoriach obejmujących m.in. wolontariat młodzieżowy, senioralny, szkolny i pracowniczy. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i organizacje czy firmy. Laureatów poznamy 4 grudnia podczas gali w Centrum Kultury Zamek. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny, ostatni, zapraszam za niecałą godzinę.
4: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Panie i panowie, jeśli kura puka, no to trzeba otworzyć. To godzina 9. No i pianie, proszę bardzo.

0: Michalino, jeśli ja miałbym wybrać swoje danie, takie, które miałbym zjeść jako ostatnie, to ja niestety tak sentymentalnie nie pójdę i tak uroczo jak ty, co może zepsuje twoje po prostu wejście, albo jakiś niesmak pozostanie. Burrito bym wybrał. Uwielbiam kuchnię meksykańską.
1: Ja uważam, że musi być kontrast.
0: Musi być kontrast. No tak. I pięknie się dopełniamy również, jak i autorzy Gadki z Mleczkiem, ale z jednym się z nimi nie mogę zgodzić, słuchaj. Oni stwierdzili, że jeśli gotuje człowiek dla siebie, to już tak to nie smakuje.
1: Co ja się uważasz? Niestety zgodzę.
0: Zgodzisz się?
1: Bo jak mama ugotuje mi ten rosół, to to jest ten, to wiadomo, po prostu nektar i ambrozja, ale jak ja już sobie go zrobię, to już...
0: Słuchaj, ja nie przebiję twojej karty pod tytułem mama. Jakby tak. To jest koniec, ale faktycznie to burrito, które ja wybrałem, to żadne mi nie smakuje, akurat takie jak te, które ja zrobię. O, w ten sposób.
1: Zaprosisz mnie kiedyś na swoje burrito?
0: A zapraszam.
1: Dziękuję.
0: Nie wiem, kiedy zrobię, ale zaproszę w takim razie. Dzisiaj mamy wtorek, 13 dzień października. Z Michaliną się widzimy za nie całą godzinę jeszcze w serwisie informacyjnym. Oczywiście Edward i Teofil obchodzą swoje imieniny. Dzisiaj najlepszego życzymy, a w kalendarz mamy wpisane dwa święta, takie, przy których chciałbym pozostać na chwilę. Międzynarodowy Dzień Ograniczania Klęsk Żywiołowych i to święto przeobraziło się w Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof. Z klęsk żywiołowych już do katastrof właśnie przechodzimy i o tym też porozmawiamy niedługo w naszej rozmowie. Ona już za chwilę z profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Bogdan Chojnicki, będzie naszym gościem. No i właśnie o suszy chociażby. Między innymi porozmawiamy, no bo ona tak naprawdę dotyka każdego z nas, czy tego chcemy i czy o tym wiemy. Czy może chcemy o tym wiedzieć, czy tak, czy nie. No to zapraszam w każdym razie na naszą rozmowę.

0: No właśnie, skutki katastrof dotykają nas tego, czy tego chcemy, czy nie. Każdego z nas i o suszy właśnie, o jej skutkach i o możliwych zmianach porozmawiam z doktorem habilitowanym inżynierem Bogdanem Chojnickim, profesorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Dawniej w kalendarzu 13 października widniał właśnie dzień ograniczania klęsk żywiołowych. Dziś już ograniczenia skutków katastrof. Czy ta zmiana, na początek spytam, to tylko zabieg językowy, czy zmiana myślenia również o tym, co możemy kontrolować, a czego nie?
1: Nie, no chyba troszkę taki językowy zabieg. Rzeczywiście katastrofa brzmi troszkę inaczej niż klęska żywiołowa. Szczególnie, że klęska żywiołowa wydaje się dość niezrozumiałym określeniem.
0: Ale
1: klęska żywiołowa to musiałaby być tylko i wyłącznie wywołana pewnym żywiołem, rozumiem, a katastrofa jest szerszym pojęciem. Tu każda katastrofa, gdy ograniczamy jej skutki, jest warta uwagi. No i pewnie dlatego ta zmiana nazwy, żeby za każdym razem ćwiczyć w pewnym sensie odporność, umiejętność powracania do normalności. Niektórzy twierdzą, że katastrofa może pozwolić nawet poprawić rzeczywistość, ale to najczęściej zwolennicy wojen, więc pewnie nie do końca jest to w jakiś sposób roztropne. Rzeczywiście jest tak, że ten dzień jest dedykowany ograniczaniem czy skutkom katastrof, no bo z nimi mamy do czynienia, chociaż to słowo jest dość mocne i często jest kojarzone z takimi bardzo dynamicznymi, krótkoterminowymi zjawiskami, no to wiemy dobrze, że niektóre kłopoty przychodzą bardzo powoli. Wspomniał pan już tutaj o suszy.
0: Tak, no właśnie, o tej suszy też porozmawiamy. Jeśli chodzi o ten zabieg może językowy, to też może on ma na celu takie uświadomienie społeczeństwu, że faktycznie żarty to już się dawno skończyły. Z jakimi anomaliami pogodowymi mamy do czynienia, o których może sobie też nie zdajemy sprawy często? Jak zmienia się ta dynamika?
1: To znaczy najbardziej, mi się wydaje, że gdy anomalie pogodowe przychodzą w gwałtowny sposób, mam tu na myśli burze, wiatry, tornada, to tutaj nasza świadomość jest dość mocna, chociaż już szybciutko zapominamy o tym, że gwałtowny opad deszczu, czy intensywny opad deszczu powinien być na troszeczkę przez nas wcześniej rozważany, bo pamiętamy, że duża ilość wody, no to nagłe pojawienie się wody na trawniku, na ścieżce, w zasadzie wszędzie. I taki gwałtowny opad w zasadzie powinniśmy do niego się wcześniej przygotować, szczególnie, że można przewidzieć, w którym miejscu woda popłynie, gdzie zalegnie. Natomiast to, do czego nam najdalej, to pewnego rodzaju kłopoty, poważne problemy, które są związane z tymi zjawiskami wolno narastającymi. I tu do tej kategorii ewidentnie zaliczymy suszę, bo ona skrada się bardzo powoli. Widać ją bardzo intensywnie w statystykach, no i też widać ją w korytach naszych rzek. Tym razem północny wschód jest takim dobrym przykładem tego, jak niskie stany wody rzek są. Mam na myśli dużą część Wisły, Bug, San. Natomiast na niewielkim odcinku Warty też mamy poziom poniżej minimum okresowego, innymi słowy wyjątkowo niski.
0: A takie ulewy, które spadają dość intensywnie, no nie nawadniają, że tak powiem, tej ziemi, tej gleby. Po prostu ona nie może jej wchłonąć, dobrze to rozumiem?
1: To znaczy generalnie jest tak, że gleba mocno wysuszona jest, można w pewnym sensie powiedzieć, trochę tłusta i wtedy krople deszczu spadając na nią na początku się odbijają od niej. Jeżeli jest tej wody bardzo dużo, to ona po prostu wierzchem ta woda spływa. I rzeczywiście to jest ten początkowy moment, jest taki, że po prostu ta woda się nie mieści. Kończy się już lato, w zasadzie jesteśmy w pięknej jesieni. Ale gdybyśmy spojrzeli na, jakbyśmy mieli kiedykolwiek możliwość sprawdzenia, ile wody nam zostało w ogródku po ulewie letniej, wykopali zwyczajnie taki profil, mały dołek, to zobaczylibyśmy, że nawet taka gwałtowna ulewa nasącza profil na 10 centymetrów, nie głębiej. Reszta spływa, wypełniając te małe cieki, które na dziś są puste, ale one nadal mogą sprawić problem, gdy lokalnie pojawi się duża ilość wody.
0: Brał pan udział w narodowej debacie o klimacie. Czy w takim razie głowy państwa zdają sobie sprawę już z problemu cichego zabójcy, czy jakim jest susza?
1: Trudne pytanie. Rzeczywiście jest tak, że niektórzy politycy na pewno zauważyli, że mamy z zagadnieniem zmiany klimatu poważną kwestię. Czasami chciałby się użyć słowo problem, natomiast no, naukowcy żyją w troszkę innym sposób, czy myślą w sposób inny niż politycy. Mam wrażenie, że podczas tej debaty został postawiony pierwszy krok do tego, żeby znaleźć wspólny język, bo politycy w większości to absolwenci uczelni bardzo humanistycznych, społecznych. Innymi słowy, wszystko, co się dzieje wokół nas, rozpatrują przez pryzmat tego, co ludzie powiedzą. Natomiast no, my, naukowcy, czy na uniwersytecie...

0: I tylko po prostu trzeba przemówić do rozumu, ja bym tak to widział chyba.
1: Ale mi się wydaje, że mają swój styl działania, który dla nas może być mało zrozumiały, natomiast trzeba wyszukać jakiegoś interfejsu, mówiąc już technicznie, który jedną wiedzę, nasze umiejętności przekuje na te decyzje i zdolności. To jest proces. Dobrze, że się zaczął. Pamiętajmy, że wcześniej w polskim parlamencie występowali denialiści, którzy zaprzeczali zmianie klimatu, także mamy duży postęp, może świadomościowy, natomiast co dalej? Ciężka praca, jak to mówią politycy.
0: Bardzo dobrze, że się zaczęło, tak jak pan mówi, i dobrze faktycznie, że tą zmianę widać, chociaż ja też się tak martwię trochę, że do Sejmu tacy, że tak powiem, głowy, które może są przeciwko faktom, które mają miejsce w klimacie, mogą, nie daj Boże, wejść do tego właśnie Sejmu. Powiedział również pan, że politycy patrzą na to, co ludzie powiedzą, a co ludzie właśnie powiedzą o suszy?
1: To właśnie, gdy spoglądamy na statystyki, to jest przynajmniej 60% społeczeństwa, które bardzo wyraźnie zauważa zmianę klimatu i nawet ponad 50% uważa, że powinno się wiele na ten temat dziać. Więc ta świadomość społeczna jest rzeczywiście i ona w jakiś sposób narasta. Stąd pewnie też ta debata, bo rzeczywiście jest tak, że w statystykach ludzi, którzy są zatroskani zmianą klimatu, po prostu widać. Więc to jest w tych społecznych parametrach już to gdzieś wychodzi. Natomiast pytanie, jak przekuć tą całą rzeczywistość społeczną, naprawdę takiego pozytywnego nastawienia do tego, żeby działać w kierunku ochrony klimatu, ale też w kierunku naszego bezpieczeństwa, tego pozytywnego nastawienia nie brakuje. Natomiast rzeczywiście, jak to zamienić na taką rzeczywistość otaczającą, to jest bardzo trudne. Pamiętajmy, że tu wiele kwestii nakłada się, chociażby kwestia własnościowa. Gdy budujemy na przykład krajobraz bardziej odporny na deficyty wody, to rozwiązanie kwestii chociażby własnościowych, czy też na przykład budowanie zaufania społecznego, to jest bardzo trudne, szczególnie w takim czasie, kiedy przez internet generalnie ta dezinformacja łamie wszystkie zasady, czy takie zasady życia społecznego, jak na przykład zaufanie.
0: To się zgadzam w tym punkcie. Susza, skoro jest cichym zabójcą, to czy mokradła są cichym skarbem?
1: Absolutnie tak, z tym, że proszę też zauważyć, że co jakiś czas osoby takie publiczne mówią o tym, że trzeba osuszyć bagno. W języku polskim mokradła bardzo długi czas miały takie bardzo negatywne konotacje i to widać właśnie w tych przysłowiach typu musimy osuszyć to bagno. Ale to jest ta przeszłość, z którą się mierzymy, natomiast torfowiska, te, które zostały, wymagają szczególnej troski, bo one naprawdę pełnią wiele różnych funkcji, szczególnie, że ich jest tych takich nienaruszonych pozostało niewiele. My byliśmy bardzo mocno aktywni w osuszaniu wszystkiego, co możliwe. To było robione w takim celu, żeby czynić sobie ziemię poddaną, użytkową. Odkrywamy teraz podczas zmiany klimatu, że te gąbki, one są nadmiernie wysuszone i te gąbki mogłyby nam teraz pomóc. Więc ostry zwrot. Ale w warunkach takich językowych, w takich warunkach przysłów, gdzie należy osuszyć mokradło, jak pan sam widzi, kulturowo będzie to bardzo, bardzo trudne.
0: Miejmy nadzieję w takim razie, że to trudne będzie i te mokradła z nami pozostaną w jak najlepszym stanie, chociaż póki co chyba się na to nie zapowiada. Może spytam teraz o konsekwencje takie bezpośrednie stanu rzeczy dla zwykłego mieszkańca już dzisiaj. Jakie są one właśnie dla przeciętnego może Polaka, a jakie spotkają następne pokolenia, jeśli nic się nie zmieni?
1: To by trzeba pewnie dłuższą rozmowę na ten temat przeprowadzić, ale proszę zwrócić uwagę, że my dzisiaj mniej więcej co roku 6 miliardów złotych, to jest 6 tysięcy milionów, wydajemy na tak zwaną pomoc suszową. Rolnicy tracą. W tym roku na południowym zachodzie Polski dużo rolników zanotowało potężne straty suszowe. My to płacimy ze wspólnej kiesy, innymi słowy staramy się, żeby ta fala takiego, tej niepewności związanej z produkcją żywności, a wynikająca też z różnego rodzaju zdarzeń takich właśnie chwilowych, które się przekuwa później w wyższą cenę, dbamy, dopłacając, dbamy o to, żeby ta fala

0: wysokich cen do nas nie dotarła. Więc my tak na przykład płacimy za suszę w taki niejawny sposób. Płacimy ze wspólnej kiesy. Gdyby tego nie robić, to szybciutko każda informacja o tym, że gdzieś nie wypaliła na przykład produkcja żywności, by zamieniła się w wysokie ceny żywności. Mielibyśmy to bardzo szybko w naszych miastach, w naszych sklepach, ale też poczulibyśmy w naszych portfelach. Trochę jak z ropą, której nie produkujemy, wystarczy, że zatrzymamy przepływ na jednej z cieśnin i widzimy, co się dzieje. W przypadku tego wsparcia suszowego nam się udaje, ale pamiętajmy, że ta prawdziwa potężna susza dopiero przed nami i to będzie bardzo poważnie.
1: No właśnie. Czy się na nią da jakoś przygotować? Może tak krótko zapytam.
0: My powinniśmy budować naprawdę retencję, ale taką retencję w środowisku, w krajobrazie, tutaj zatrzymywanie wody w rzekach nie za bardzo działa. To trzeba robić tam, gdzie pada deszcz, tam, gdzie ta woda spada. I to się da robić, ale to jest długa droga, szczególnie na terenach rolniczych. W lasach lasy państwowe działają bardzo ostro w tym kierunku obecnie, natomiast na terenach rolniczych, gdzie ta kwestia własności i też świadomości jest o wiele większym zagadnieniem, no to jest kwestia poważna i mi się wydaje, że to jest właśnie to zadanie dla polityków, jak to przekuć na rzeczywistość.
1: Wiele mówi się również o cyfryzacji jako czystej technologii. Tutaj chciałbym poruszyć również ten wątek. Takie fabryki chociażby sztucznej inteligencji, czy gigantyczne ich serwerownie pochłaniają ogromne ilości wody do chłodzenia oraz zużywają zarówno potężne ilości energii, czy rozwój technologii akurat tej właśnie sztucznej inteligencji nie zaczyna bezpośrednio podkopywać naszego bezpieczeństwa klimatycznego?
0: Na pewno jest tak, że tam, że te firmy czy te instalacje zużywają bardzo dużo wody, zużywają bardzo dużo energii. No i teraz tak, jeżeli to ma, cała ta sfera informatyczna, jeżeli ma być wykorzystywana na to, żeby ludziom w głowie mieszać, to dość droga i głupia zabawka. Jeżeli ta sztuczna inteligencja ma nam rozpruć systemy, które nam podtrzymują życie, dostarczają energię, no to wydaje się wyjątkowo głupie, szczególnie, że kosztem dużej ilości energii i wody. Głupie może nawet, że tak powiem, to by było słowo dość delikatnie, ale przede wszystkim groźne. Natomiast no, gdy spojrzymy, że ta sztuczna inteligencja też służy do robienia jakichś infantylnych obrazków albo filmików, które mają zwrócić uwagę, to kolejny raz zauważamy, że wydajemy pieniądze, zużywamy środowisko na jakieś, przepraszam, bzdurne rzeczy. No i rozumiem, że jesteśmy w świecie takiej, bym powiedział, dobrej zabawy, natomiast no chyba warto od czasu do czasu się pochylić nad tym i pomyśleć o tym, że takie rzeczy, skoro zużywają tyle energii i wody, powinny być wykorzystywane do jakichś roztropnych, potrzebnych społecznie celów, a nie jakichś, mówiąc kolokwialnie, głupot.
1: Bo ta ziemia, ta zabawa właśnie zwana ziemią może się niedługo nam skończyć. Czasu nam trochę właśnie brakuje, żeby rozwinąć te wszystkie wątki. Może spytam, czy te procesy są odwracalne w ogóle? No, czy są odwracalne, może tak?
0: Fizyka atmosfery wskazuje, że wciąż jesteśmy w stanie odwrócić trend wzrostowy temperatury. Natomiast no, trzeba pamiętać, że na dziś naprawdę bardzo mocno system klimatyczny odchyliliśmy od tego, co nazywamy normą. Jeżeli dalej będziemy tak robić, to niestety, ale ten system klimatyczny przeniesie nam się w inną rzeczywistość. No wtedy już nam pozostanie tylko adaptacja. Tym bardziej żal, że tą energię i też emisję zużywa się na rzeczy zupełnie niepotrzebne, typu filmik, który coś tam pokazuje. No, to jest, bym powiedział, troszeczkę problem już taki cywilizacyjny, problem tego, w jaki sposób my podchodzimy do rzeczywistości, ale no kluczem jest jednak poczucie pewnej odpowiedzialności za tą całą rzeczywistość. Nie jest to łatwe, bo lubimy się bawić.
1: Taką odpowiedzialność na pewno czuje Unia. A ja spytam może też krótko, jak dyrektywy unijne mają się do gospodarki świata i to, że Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i można tak wymieniać, bawią się w inną grę raczej.
0: Właśnie tu się z panem nie zgodzę. Proszę pamiętać, że tak naprawdę globalnie istnieje wyścig bardzo mocny, w którym gospodarki próbują jak najszybciej uzyskać efekt odnawialnych źródeł energii bezemisyjnych, bo
1: Chiny
0: tak
1: na
0: jak
1: pewno.
0: No tak, więc tak naprawdę opowiada nam się przez internet historię typu Chiny nic nie robią, a my jesteśmy najmądrzejsi, najfajniejsi, dlatego nie róbmy nic. No i w ten sposób Chiny odskakują nam coraz dalej, bo robią swoje, a dezinformacyjnie w głowach nam mieszają, twierdząc, że jesteśmy, że tak powiem, fajni, ale wystarczy, że nic nie będziemy robić. Ten, kto nie maszeruje, ten się cofa. Chińczycy o tym wiedzą. Dla nas, nam dezinformacja tłumaczy zupełnie coś innego i to na bieżąco można nawet na ulicach usłyszeć, że Chińczycy są winni Amerykanie, a my to jesteśmy dziwni. Nie jesteśmy dziwni, jesteśmy liderem świata, jesteśmy wykształceni, mamy technologię. Przestańmy opowiadać o czasach, które były, czasy, które nadchodzą, są ważniejsze. O tym wiedzą nasi konkurenci lepiej niż my.
1: A co możemy zrobić my właśnie jako obywatele, oprócz protestów może? Czy chociażby takie zmiany zamiast kąpieli, prysznic, to już coś da, jeśli każdy, kto dba o środowisko, to zrobi?
0: Na pewno zużycie wody warto redukować, bo można by było na ten temat bardzo dużo, ale zawsze opowiadam o tym, że umiar, oszczędność i długofalowe myślenie. Jak ktoś opowiada historię, która jest fajna, ale zaczniemy się zastanawiać, jaki ma ta historia długofalowy wpływ i nam coś nie pasuje, to dobrze jest zastanowić się, czy to jest nam potrzebne. Krótko mówiąc, im rozciągamy perspektywę, tym widzimy coraz bardziej, że pewne rzeczy nie mają sensu. Tak jest na przykład z ocieplaniem domów. Jedni mówią, że to jest bez sensu, drudzy opowiadają, jak to będzie ciężko zrobić, a gdy się zastanowimy, krótkofalowo duży wydatek, długofalowo zysk, cała gospodarka, ale też nasza rzeczywistość staje się bardziej odporna na brak energii albo na mniej ilości energii, więc warto myśleć z umiarem, oszczędnie i długofalowo.
1: I w tą stronę dążmy jak najbardziej. O suszy rozmawiałem z profesorem Bogdanem Chojnickim. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia. Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

0: To nowość od Nowiki, Skłamałam, czyli cover utworu Edyty Bartosiewicz. To już za nami, a przed nami Muskafera.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Muskafera w każdy wtorek o 9:30. A w dzisiejszej audycji przyjrzymy się bliżej ADHD, ale przede wszystkim jego diagnozie. Na TikToku nie brakuje materiałów, gdzie osoba tworząca go przedstawia, jak wygląda jej życie z ADHD, poprzez skecze, zabawne sytuacje oraz mówiąc o tym, jak ta codzienna dla ciebie rzecz może być objawem ADHD. Kręcąc taki TikTok, chcą oddać swoje doświadczenie i przekazać innym, jak radzić sobie z trudnościami typowymi dla ich zaburzenia. Problemem dla osoby z ADHD może okazać się wykonanie zadania w określonym czasie, utrzymanie skupienia czy tworzenie zdrowych nawyków. Są to trudności, które dotykają ich każdego dnia i znalezienie rozwiązania może okazać się kluczem do szczęścia. Jednak social media opierają się na algorytmach. Algorytmach, które są przede wszystkim zorientowane na utrzymanie uwagi widza. Algorytmach, dla których nie jest ważne przekazanie niuansów rzeczywistości, która nas otacza. Dlatego dzisiaj ten niuans właśnie pogłębimy. Zacznijmy od tego, co oznacza ADHD. Mówiąc dosłownie, rozwinięcie skrótu oznacza Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD, czyli po polsku zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Według oficjalnej klasyfikacji psychologicznej ICD-11 charakteryzuje się utrzymującym się wzorcem nieuwagi i lub nadpobudliwości impulsywności, który ma bezpośredni negatywny wpływ na funkcjonowanie szkolne, zawodowe lub społeczne. ADHD jest uwarunkowane poprzez geny w około 70-80%. Jest to jeden z najwyższych procentów uwarunkowania genetycznego wśród zaburzeń psychicznych. Warto jednak pamiętać, jest ono również determinowane przez warunki środowiska danej osoby. Przy niekorzystnych warunkach są większe szanse na utrwalenie symptomów ADHD. Jest często rozumiane w bardzo prosty sposób, jako zwykły brak uwagi. Jednak dotyczy ono przede wszystkim zaburzenia regulacji uwagi, a nie jej braku. Wpływają na nią takie procesy jak znalezienie motywacji, znaczenie danego zadania oraz jego atrakcyjność. Dla osoby z ADHD poziom skupienia może zmienić się diametralnie, zależnie od osobistego zaangażowania w proces. W przypadku znalezienia zadania, któremu przypisze ona duże znaczenie, możemy się spotkać z zjawiskiem silnej tunelowej koncentracji, czyli tak zwanego hiperfokusu, który często występuje w przypadku tego zaburzenia. Najczęściej przedstawianym obrazem ADHD jest chłopiec niemogący usiedzieć na miejscu, na przykład lekcji polskiego. Jednak na potrzeby codziennego funkcjonowania musimy być świadomi, że w przypadku osób dorosłych, a przede wszystkim kobiet, może wyglądać ono inaczej. Dla tych grup często dochodzi do uwewnętrznienia objawów nadaktywności ruchowej, odczuwalnych przez napięcie, lęk oraz niepokój, przez co w gabinecie psychiatry może być ono diagnozowane jako zaburzenie lękowe bądź depresyjne, szczególnie u kobiet. Zaburzenie to może przejawiać się jako nieuwaga, często ukrywana przez wysoki poziom kontroli. Dlaczego może nam się wydawać, że objawy ADHD to coś, co przydarza się każdemu? Z wieloma zaburzeniami psychicznymi, w tym ADHD, jest tak, że mamy do czynienia z zestawem cech, które mogłyby charakteryzować każdego z nas w jakimś momencie naszego życia. W przypadku osób żyjących z tym zaburzeniem mamy do czynienia ze skrajnością w kwestii trudności uwagowych, impulsywności oraz nadpobudliwości. Zatem zadaniem psychologa pozostaje wyodrębnienie tych przypadków, w których nasilenie objawów powoduje trudności w funkcjonowaniu. Wiele z tych kwestii zostaje poruszonych w TikTokowych filmikach, jednak teraz nastąpiła chwila do wniesienia szczypty dodatkowego niuansu. Zanim z przekonaniem ruszymy po diagnozę ADHD, warto jednak rozważyć, czy nie mamy do czynienia z innym zaburzeniem o podobnym profilu. Jednym z takich zaburzeń może być zespół złożonego stresu pourazowego, kompleks Post-Traumatic Stress Disorder, w skrócie CPTSD. Aby stwierdzić u kogoś CPTSD, dana osoba musi spełniać kryteria PTSD oraz posiadać trwałe zaburzenia w spostrzeganiu siebie i innych. Aby poprawnie rozróżnić objawy traumy, z obrazem ADHD należy skupić się na mechanizmach leżących u podstaw zachowania danej osoby. Osoba przeżywająca traumę może doświadczyć trwałej zmiany układów odpowiadających za pobudzenie i przetwarzanie bodźców. Taka osoba może mieć problemy zarówno z regulacją pobudzenia, jak i trudności w selekcji i wygaszaniu bodźców. Zatem widzimy, jak takie objawy mogą nakładać się z obrazem ADHD. Dla takich osób również jest częsta dysocjacja, która może zostać pomylona z zaburzeniami uwagi. Oba zaburzenia charakteryzują się często trudnościami w codziennym funkcjonowaniu, choć w przypadku traumy są one zdecydowanie bardziej związane z kontekstem, gdzie dana sytuacja przypomina i wywołuje poczucie zagrożenia, podczas gdy w przypadku ADHD są bardziej stałą częścią funkcjonowania. Tym, co pomoże nam odróżnić je od siebie, jest występowanie doświadczenia traumatycznego. W przypadku zaburzeń potraumatycznych trudnością w tym miejscu jest fakt, że te zaburzenia bardzo często współwystępują i w grupie dorosłych osób z ADHD mają podwyższone ryzyko występowania ADHD do przedziału między 28 a 36%. W praktyce rozróżnienie tych dwóch może okazać się bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Nie zwalnia to jednak psychologa z oceny wywiadów w kierunku traumy z uwagi na bardzo różne postępowanie terapeutyczne. Co jeszcze może przypominać objawy ADHD? Może przypominać je zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu borderline. Borderline Personality Disorder, czyli BPD. Jakie są ich cechy wspólne? Impulsywność i deregulacja emocjonalna, jak i trudność w relacjach interpersonalnych, gdy u osób z ADHD dysfunkcja przejawia się przede wszystkim w tym, jak one wykonują zadania i przyjmuje głównie postać motoryczną, u osób z BPD impulsywność objawia się w strefie emocjonalnej i prowadzi do impulsywnych reakcji. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam o tej samej porze w przyszłym tygodniu oraz na Instagram Mózg Afera.
2: Autopromocja.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
2: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry, ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

16 minut zostało do godziny 10. Zaglądamy do listy aferowych nowości, a tam Père Lachaise i błoto. Takiego błota to my sobie byśmy wszyscy jeszcze życzyli. No i żadnego bagna nie zamykamy. O nie, słuchamy w takim razie.

A ja przypomnę wam raz jeszcze o konkursie. Już jutro koncert Hit and Hound i Midnight Fortress w klubie pod Minogą 14 października. Koncert startuje o godzinie 19:30, a wy macie jeszcze kilkanaście minut dosłownie na wysyłanie wiadomości pod numer 7148 o treści afera. Podajecie później swoje imię i nazwisko i odpowiadacie na pytanie, gdybyście mieli nosić do końca świata jeden outfit, jakby on wyglądał. To z racji oczywiście świąt, które mamy wpisane w kalendarz, czyli coś jest o garniturach, coś jest o stanikach, no to pytam was, co mielibyście nosić właśnie do końca świata i jeden dzień dłużej. Złotówka i 23 grosze to koszt takiej wiadomości z VAT-em. No to czekam, czekam i czekam. 7148.

A my we krwi to mamy aferę i wy też możecie taką aferę mieć, bo mamy nabór. Już w tę sobotę 17 października o godzinie 10 możecie nabrać się na aferę albo bardziej wkręcić w aferę. Właśnie takie zgłoszenia przyjmujemy. Więcej informacji znajdziecie na afera.com.pl. Serdecznie zachęcam was do odwiedzenia, jeśli marzyliście o pracy dziennikarza pod jakąkolwiek formą. Czy to chodzi o bycie prezenterem, dziennikarzem, realizatorem, producentem, albo nie masz pomysłu na siebie, a wiesz, że radio jakoś cię kręci właśnie, no to zachęcamy. Można być stacjonarnie, do czego zachęcamy oczywiście, ale jeśli nie macie takiej możliwości, może jesteście, nie wiem, w innym mieście jeszcze chwilowo, planujecie być na dłużej w Poznaniu i właśnie kontynuować albo w ogóle rozpocząć swoją przede wszystkim karierę dziennikarską, no to serdecznie zachęcamy. Można być też online. O to mi też chodziło. Na stronie afera.com.pl również znajdziecie instrukcję obsługi zgłoszeń. Także pomylić się w żaden sposób nie da, a można się wkręcić. No ja wam powiem, że do afery przyszedłem przypadkiem. Chyba tak, a zostałem i się nie mogę odkręcić. O, a fajnie jest wstawać rano. To lubię. Może polubicie i wy. Niekoniecznie wstawanie rano.

0: Michalino, czy ty jesteś wkręcona w aferę?
1: Oj, na maksa.
0: Na maksa. Wirujesz już, czy już pukanie jest bardziej?
1: Nie, wiruję. Wiruję, to już jest silne wirowanie. 1200 obroty.
0: 1200? O tak. Matko kochana, to ja tak z 1000 chyba jednak, aż tyle to nie mam. Takie programy również możecie włączać w aferze, jak już u nas będziecie, no to zachęcamy, oczywiście przypominam, nawet nie musicie mieć konkretnego pomysłu, możecie nie wiedzieć, co chcecie robić, a tutaj znajdziecie właśnie to. Zachęcam raz jeszcze, a teraz zachęcam na serwis informacyjny, bo to 3 minuty do 10.
1: Halina Pylowska, zapraszam. Poznański Urząd Miasta ogłosił kolejną 16. edycję Dni Przedsiębiorczości. Jest to wydarzenie poświęcone wspieraniu kompetencji biznesowych. Wydarzenie potrwa od 15 do 16 października. Pierwszego dnia odbędzie się panel z udziałem samorządowców o tym, jak jednostki terytorialne mogą wspierać przedsiębiorców.
2: Oczywiście w kontekście rozwoju dostępu do informacji o możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej, o zasadach zawieszania, zasadach rozliczania ZUS, podatek dochodowy, ale również w kontekście właśnie takim, jak proponuje najbliższa konferencja, czyli sprzyjanie dobrostanowi osób, które prowadzą działalność, które, umówmy się, to właśnie przedsiębiorcy kreują nasze PKB.
1: Mówiła zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. Następnego dnia odbędą się warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu przedsiębiorców. Uczestnicy będą mieli okazję zgłębić temat zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz rozwijania odporności psychicznej w obliczu stresujących sytuacji.
3: Informacje z kół naukowych na 98,6.
1: Już dziś na Politechnice Poznańskiej rozpoczynają się Dni Organizacji Studenckich i Kół Naukowych, które potrwają do 15 października. Wydarzenie będzie się odbywać w godzinach od 9 do 15 w Centrum Wykładowym oraz Bibliotece Technicznej. Jego celem jest przybliżenie studentom działalności kół naukowych i organizacji studenckich oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału w życiu akademickim. A już jutro, między godziną 10 a 12, znajdziecie nas wśród stoisk. Wpadnijcie na Radio na Wynos i spotkajmy się na żywo.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Enea Basket Poznań była blisko sprawienia dużej niespodzianki w pierwszej lidze koszykarzy. Poznaniacy przegrali na wyjeździe z ŁKS-em Kulpak Łódź, choć przez długi czas toczyli z rywalem wyrównany pojedynek.
4: Doszliśmy Łódź na remis i to pokazuje, że możemy grać z każdym i wygrać z każdym i to zależy od nas. Czy będziemy w stanie to robić 40 minut i wtedy będziemy wygrywać mecze? Dzisiaj tego po prostu nie zrobiliśmy i dlatego przegraliśmy.
1: Mówił niski skrzydłowy basketu Jan Nowicki. Mimo ambitnej walki i odrabiania strat w końcówce, zawodnikom trenera Edmunda Walejki zabrakło argumentów, by przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Dla poznańskiej drużyny to druga porażka z rzędu. Już 17 października rusza Poznański Tydzień Kobiet. W ramach akcji zaplanowano m.in. kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych i warsztatów. Tydzień otwiera Biała Sobota, czyli dzień, w którym w wyznaczonym miejscu można bezpłatnie skorzystać z badań profilaktycznych, konsultacji lekarskich oraz porad specjalistów. Wśród spotkań zaplanowanych na kolejne dni znalazły się m.in. warsztaty dotyczące asertywności, decyzyjności i rozwoju kariery z wykorzystaniem AI, zajęcia relaksacyjne i artystyczne, a także spacery. Pełny harmonogram znajdziecie na stronie www.poznań.pl. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów informacyjnych. Na następną porcję informacji zapraszam już od 15:57.
3: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Kura nawet bada piersia, a ty nie zbadasz. No weź, daj się zbadać, no.

No właśnie, słyszeliście potwierdzenie moich słów. Kura potwierdza, bada się i badać się trzeba. 13 dzień października to wtorek z nietypowych świąt. No to właśnie, dzień bez stanika oraz Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Dużo takich outfitów wysłaliście mi pod treścią właśnie konkursu. No i jeszcze muszę przebrać te wszystkie ubrania i dowiedzieć się, kto był najbardziej kreatywny i kto wybierze się już jutro na koncert właśnie w klubie pod Minogą. Odpowiedź oczywiście drogą SMS-ową. Jeśli chodzi o inne święta, to Dzień Dawcy Szpiku i Dzień Ratownictwa Medycznego. Edward Teofil, Daniel Magdalena i Mikołaj obchodzą swoje imieniny. Ja czekam na dzień 6 grudnia, ale Ida Mikołajczak, która realizuje aferanek, no to obchodzi, można powiedzieć, imieniny, nazwiska, prawda? A czemu nie? Można świętować i w ten sposób. Serwisy informacyjne to Michalina Pellowska i Alina Jankowiak, a ja nazywam się Mikołaj Pokorzyński. Na koniec kartka z kalendarza.

13 października roku 1947 urodził się Sammy Hagar, czyli Van Halen. No to gramy i skaczemy. Jump. Dzięki, do usłyszenia, siema i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: W każdy wtorek o 20.
5: Kowboje na falach.
6: Czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
4: Zapraszają
5: Bolo,
4: Lolo
7: i Jolo.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Alter.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21.00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

ceglany mur. Jestem jak ślepiec, szukam jej petem, rzuconym w kałuż najcichszy szum. Mignęła w metrze pół pocałunkiem, błysnęła iskrą wiślaną toń. To chyba zmierzch ostatnim błyskiem, albo obrączka, gdy w dłoni dłoń. Jest miłość w mieście tajna i prędka, ale skrywana w sercu na dnie. Chodzę i szukam jej wśród budynków, w wieczornym tłumie, gdzieś przecież jest. W milczącym tłumie.

stare rondo, w pustym portfelu gwizdże na strach. Wysiada, wchodzi po schodu w cieniu na zburzonego budynku dach. Łapie tam słońce i szare krople będą za pryzmat dla rozstań łez. Gapi się w zmierzch gdzieś nad Bemowem, trochę jej nie ma, a trochę jest. Jest miłość w mieście, nieśmiała, krucha, łatwo ją zdeptać, przegapić w tle. Chodzę i szukam jej w błysku ulic,

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż, aż do wyczerpania zapasów w sklepie Pud Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo, w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 2515.
0: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Skoro jest już październik, skoro zaczęły się zajęcia, to trzeba szukać powodów, by na nie nie chodzić. Kilka propozycji przedstawię Ci ja, Michalina Janas.
0: Przynęta kulturalna.
2: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. A gdyby Sandra Haller miała mundur, to by była żołnierzem. Tak to właśnie wygląda w filmie pod tytułem Róża, XVII wiek. Wojna 30-letnia i tajemniczy żołnierz, który pojawia się w protestanckiej wiosce i podaje się za spadkobiercę dworu. Nic więcej nie powiem, bo więcej musisz wpaść do kina. Seans Róży możesz zobaczyć w kinie pałacowym o 20. Generalnie dramat, czyli warsztaty twórczego pisania. We wrześniu i październiku Teatr Nowy organizuje warsztaty twórczego pisania, podczas których z językowych przyzwyczajeń, rodzinnych powiedzonek, internetowych skrótów, regionalizmów, sporów i nieporozumień uczestnicy zbudują dramat, którego autorów będzie wielu, a bohaterem stanie się sam język. Teatr Nowy od 17.30 do 20.30. Pożegnanie z tytułem, czyli ostatnie spektakle o mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych w Teatrze Polskim. Maria Konopnicka, uwielbiana właściwie przez wszystkich. Za to, że napisała Rotę oraz za to, że ostatnie 20 lat swojego życia spędziła u boku kobiety. O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych jest fantazją na temat Konopnickiej, która wyrywa się wizerunkom i oczekiwaniom. Skoro chcesz poznać taką Marię Konopnicką, to musisz przyjść do teatru. Teatr Polski, godzina 19:00.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Rokowa.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają. Adres Poznań. W każdą środę o 8.30.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23.00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co uda

trzep rozmowy, czytam trzep od rzęs tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawie. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

może nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszawą. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: W każdy wtorek o 20:00.
2: Kowboje na falach,
3: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
1: Zapraszają
2: Bolo,
1: Lolo i Jolo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Stop! Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Wybiła godzina 15, a to oznacza jedno.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Realizują mnie dzisiaj Kuba Sadowski i Hania Kowalska, a do was mówi Lucia Sutkowska. Mamy dzisiaj 13 października, imieniny obchodzą Edward, Teofil, wszystkiego najlepszego panie rektorze, Daniel, Magdalena, Mikołaj, Wacław i wielu, wielu innych. Wszystkiego dobrego dla wszystkich solenizantów. Mamy dzisiaj kilka nietypowych świąt, między innymi Międzynarodowy Dzień Ograniczenia Klęsk Żywiołowych, a także Skutków Katastrof, Dzień Bezcennika, Dzień Dawcy Szpiku, Dzień Noszenia Garnituru i Ratownictwa Medycznego, także możecie sobie wybrać ulubione święto, a w hurtowni jak zwykle dużo, dużo dobrej muzyki, konkurs już za kilka minut i wiadomości ze świata, z Poznania i z okolic.

0: Nie potrafię przestać.
1: I my nie przestajemy w Radio Afera. 4 minuty po godzinie 15 i przychodzę do was z konkursem. Dzisiaj możecie wygrać jedną podwójną wejściówkę na koncert. Już w tę sobotę w dwóch progach zagra Koniec Świata. I ja mam do was pytanie w związku z dzisiejszym dniem, zapobieganiem katastrofom i tym podobnym, i tym zespołem. Pytanie konkursowe brzmi: co byście zrobili, gdybyście dowiedzieli się, że jutro będzie koniec świata? I jeśli chcecie wygrać taki bilet i wyślecie mi odpowiedź na pytanie, no to zapraszam, numer 7148. W treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź właśnie na to pytanie konkursowe, oczywiście z uzasadnieniem. Przypominam, co byście zrobili, gdybyście dowiedzieli się, że jutro będzie koniec świata. I teraz koszt tego SMS-a to jest złoty 23, a czas macie do końca hurtowni, czyli do godziny 16. Czekam na wasze kreatywne odpowiedzi, a już za chwilę Meatballs Boys Town.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.
5: Hurtownia na 98.6.

to byli Editors, Darkness at the Door, a teraz przeszła kolejna nowość w Radio Afera. Dzisiaj będzie to Do Mamy od Jędrzeja Wise. Jak twierdzi Jędrzej, utwór ma bardzo osobisty charakter, ale ponoć każdy będzie mógł się z nim utożsamić, a ja tak wam poradzę dzisiaj ode mnie do was. Zadzwońcie do swoich mam albo pogadajcie z nimi na żywo, jeśli mieszkacie gdzieś w pobliżu, bo mimo tego, że nie mamy może dzisiaj Dnia Matki, myślę, że fajnie docenić każdy moment, kiedy możemy z nimi porozmawiać.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Skoro jest już październik, skoro zaczęły się zajęcia, to trzeba szukać powodów, by na nie nie chodzić. Kilka propozycji przedstawię Ci ja, Michalina Janas.
0: Przynęta kulturalna.
2: Gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. A gdyby Sandra Haller miała mundur, to by była żołnierzem. Tak to właśnie wygląda w filmie pod tytułem Róża. XVII wiek. Wojna 30-letnia i tajemniczy żołnierz, który pojawia się w protestanckiej wiosce i podaje się

0: kobierce dworu. Nic więcej nie powiem, bo więcej musisz wpaść do kina. Seans Róży możesz zobaczyć w kinie pałacowym o 20. Generalnie dramat, czyli warsztaty twórczego pisania. We wrześniu i październiku Teatr Nowy organizuje warsztaty twórczego pisania, podczas których z językowych przyzwyczajeń, rodzinnych powiedzonek, internetowych skrótów, regionalizmów, sporów i nieporozumień uczestnicy zbudują dramat, którego autorów będzie wielu, a bohaterem stanie się sam język. Teatr Nowy od 17.30 do 20.30. Pożegnanie z tytułem, czyli ostatnie spektakle o mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych w Teatrze Polskim. Maria Konopnicka, uwielbiana właściwie przez wszystkich. Za to, że napisała Rotę oraz za to, że ostatnie 20 lat swojego życia spędziła u boku kobiety. O mężnym Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych jest fantazją na temat Konopnickiej, która wyrywa się wizerunkom i oczekiwaniom. Skoro chcesz poznać taką Marię Konopnicką, to musisz przyjść do teatru. Teatr Polski, godzina 19.
1: Hurtownia na 98,6.

Słuchacie Hurtowni 15.26 i przechodzę do Was z kalendarium. Co zdarzyło się 13 października na przestrzeni ostatnich stuleci? Pierwsza data dzisiaj, ostrzegam, będzie dość informacyjnie i dziennikarsko. W 1835 na łamach New York Herald opublikowano pierwszy w historii wywiad, w którym James Gordon Bennett Senior, czyli wydawca, redaktor i założyciel New York Herald, przeprowadził pierwszy w historii wywiad z pocztmistrzem z Buffalo. Nie wątpię, że ten wywiad był ciekawy. Może gdzieś można znaleźć zapis historyczny. I przechodzimy trochę dalej do bardziej dawnych czasów. Teraz lekko sportowo. W 2002 Niemiec Michael Schumacher został po raz piąty mistrzem świata Formuły 1. Był to piąty z 7 mistrzowskich tytułów, które... Jest to dość historyczne, ponieważ tylko Lewis Hamilton oprócz Schumachera zdobył te 7 mistrzostw świata. No i ostatnia data, przedostatnia tak naprawdę, też informacyjna. Rok później, w 2003, ruszyła albańska Wikipedia, więc dzisiaj specjalnie dla Was tak różnorodnie, ale oczywiście mamy też datę muzyczną, ponieważ w 1978 roku odbyła się premiera singla Queen Bicycle Race i już zaraz go usłyszycie.

0: serwis komunikacyjny.
1: Mamy aktualnie 14 stopni Celsjusza. No niestety jesień nas zaczęła już powoli dopadać. W ciągu nocy temperatura spadnie do 6-7 stopni, ale jutro będzie ciut cieplej, 16 stopni Celsjusza. Na przedświtem możecie spodziewać się lekkich opadów. Jak wyglądają trasy dookoła Poznania? Jak zwykle o tej porze jest dość gęsto, dość czerwono tutaj na mapach, a dwójka w okolicach Lubonia i Komornik. Możecie spodziewać się dłuższego stania na tej drodze. Tak samo Lutycka, Lechicka i kolejno Bałtycka. Panuje tam dość zagęszczony ruch, także liczę, że będziemy wam umilać ten czas właśnie w trakcie hurtowni. Okolice tutaj naszej redakcji Jana Pawła II również zakorkowane w obie strony. Podobnie garbary całe stoją. Małe garmary w okolicach skrzyżowania również i Królowej Jadwigi częściowo zablokowane, także widać, że rok akademicki i rok szkolny już się zaczęły, ale my wam towarzyszymy w tym staniu.
0: Autopromocja.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. W każdy wtorek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

To byli The Strokes Under the Cover of Darkness, a ja przypominam wam o dzisiejszym konkursie, w którym możecie wygrać podwójną wyjściówkę na koncert już tę sobotę w dwóch progach, gdzie zagrają Koniec Świata. No i tutaj moje pytanie konkursowe, ale przypomnę, żeby wygrać taką wyjściówkę, musicie właśnie na nie odpowiedzieć, wysyłając SMS-a na numer 7148. W treści piszecie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na moje pytanie z uzasadnieniem. Czyli co byście zrobili, jakby jutro był koniec świata? Tutaj Hania podpowiedziała mi, że spróbowałaby zrobić salto na trampolinie, no bo nawet jeśli skręci kark, no to i tak jutro będzie koniec świata. Myślę, że to ciekawy pomysł, odważna decyzja. Takie momenty są właśnie dobrymi momentami na to, żeby takie odważne decyzje podejmować. Czy to chodzi o jakieś akrobatyczne wyskoki, czy może odważenie się na powiedzenie komuś czegoś. Może to też byłby taki moment, jakby macie pełną dowolność. Czekam na wasze odpowiedzi jeszcze do godziny 16 i przypominam, że koszt wysłania SMS-a to jest 1,23 zł.

Słuchacie Hurtowni 15.40, a ja opowiem wam trochę o tym, co dzisiaj dzieje się na poznańskich drogach. Trwają remonty, jak zwykle w naszym ukochanym Poznaniu, tym razem na skrzyżowaniu Alei Solidarności, ulicy Piątkowskiej oraz na ulicy Ziembickiej, a dokładniej naprawy cząstkowe i usuwanie niebezpiecznych ubytków w nawierzchni. Ulice, które wchodzą w ten remont, to jest Połapska, Aleja Solidarności, ulica Murawa przed skrzyżowaniem z Rondem Solidarności, Rondo Solidarności, Madalińskiego w okolicach numeru 9, Nowakowskiego oraz Rekreacyjna, a równiarka będzie pracować w rejonie Umultowa i Naramowic. Także możemy spodziewać się już niedługo nowego chodnika na Radojowie. Podpisano umowę na budowę chodnika przy ulicy Piołunowej, a także nową platformę przystankową. Wykonawca ma jeszcze 45 dni na przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu, więc jeszcze trochę czasu macie do tego remontu, ale prace będą zakończone do końca lutego 2027 przy sprzyjających warunkach pogodowych, także jak zwykle minus remontów jest taki, że trwają, no a plus taki, że można spodziewać się nowości, a już teraz Boy Genius $20.

Wspominałam wam, że mamy dzisiaj kilka ciekawych świąt. Jednym z nich jest Dzień bez stanika. Jakkolwiek zabawnie może brzmieć to święto, to ma też takie ważne uzasadnienie, ponieważ październik jest dniem świadomości raka, miesiącem świadomości raka piersi. Jest to choroba bardzo często występująca w Polsce, najczęściej występujący nowotwór złośliwy i stanowi 1/4 niemal wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. Tak się składa, że możemy w Polsce bezpłatnie zbadać piersi w ramach programu profilaktyki dla kobiet w wieku 45–74 lat. Nie trzeba na to żadnego skierowania i można takie bezpłatne badanie zrobić raz na 2 lata. Więcej informacji znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, a także na pacjent.gov.pl. Jest to bardzo prosta procedura, także jeśli jesteście kobietami w tym wieku albo macie w rodzinie, to przypomnijcie im, szczególnie w tym miesiącu, ponieważ wczesna profilaktyka może naprawdę rozwiązać te problemy. A teraz przed nami już nowość w Radio Afera, czyli CWG od Szymona Norkowskiego. CWG czym jest? Ciągłym wewnętrznym przeciążeniem. W tym ciężkim numerze Szymon Norkowski śpiewa o tym uczuciu i już zaraz usłyszycie.

Trwa aktualnie 17. edycja Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Od 8 do 25 października, czyli 2,5 tygodnia muzycznych wrażeń na najwyższym poziomie. Ten koncert, konkurs jest jednym z najstarszych, najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń artystycznych w Polsce o światowej renomie i jest organizowany od 1935 roku. Dzisiaj trwają przesłuchania do etapu drugiego. Jeśli jesteście ciekawi, chcecie usłyszeć trochę skrzypcowych wykonań na najwyższym poziomie, no to możecie też w nich wziąć udział, oczywiście w roli publiczności. Więcej informacji znajdziecie online. I dzisiaj o 18 w trakcie sabotażu kulturalnego dowiecie się na pewno więcej o samym festiwalu w naszej audycji kulturalnej. My hurtownie już niedługo kończymy, ale jeszcze moment i już teraz Najniższy Człowiek, Krakowski Wrzesień.

Wszystko co dobre kiedyś się kończy i tym samym końca powoli dobiega hurtownia. Gratuluję zwycięzcy konkursu. Odezwiemy się do ciebie w wiadomości po zakończeniu audycji. Realizowali mnie dzisiaj Kuba Sadowski i Hania Kowalska, a hurtownię prowadziła Lucia Sutkowska. Do zobaczenia.

0: już niedługo serwis informacyjny, ale tymczasem już za po serwisie Studencki Patrol, następnie o 18:00 Sabotaż Kulturalny, Afrytmy o 20:00 Kowboje na Falach, a następnie Smutne Piosenki. Już ze mną są obydwaj prowadzący i serwisów, i Studenckiego. Czego możemy się spodziewać?
1: Siemaneczko, w dzisiejszym Studenckim Patrolu mamy przyjemność gościć na samym początku, już o godzinie 16:10, więc za niecałe 15 minut. Naszą gościnią będzie pani doktor habilitowana nauk medycznych, czyli pani Olga Zając-Spychała. A tematem naszej rozmowy będzie to, że dzisiaj obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku. No i właśnie w związku z tym porozmawiamy na temat faktów i mitów, na temat dawstwa szpiku.
0: Tak, jak wam wspominałam, mamy dzisiaj kilka ciekawych świąt. O dawcy szpiku, o dniu dawcy szpiku nie mówiłam za wiele, ale o dniu bezstanika już trochę powiedziałam, także ładnie się tutaj to wszystko łączy medycznie, profilaktycznie. A co w drugiej części patrolu?
1: W drugiej części patrolu mamy dzisiaj przyjemność gościć panią profesor Iwonę Michałkowską z Politechniki Poznańskiej i porozmawiamy na temat zbliżającego się wydarzenia, jakim jest Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych na Politechnice Poznańskiej.
0: Jeśli słuchają nas jacyś studenci Politechniki aktualni bądź byli, no to pewnie już byliście na tym dosiku. Bardzo polecam wam to wydarzenie. Można odkryć dużo ciekawych opcji na rozwój, a tymczasem już na zegarach 15:57. Czas na serwis informacyjny.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Komisja Wenecka wydała opinię w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania. Komisja zaleciła w stanowisku zagwarantowanie, że głowa państwa odbierze ślubowanie od sędziów bez zbędnej zwłoki. Jeśli natomiast tak się nie stanie, powinna istnieć możliwość złożenia ślubowania bez udziału prezydenta, ale z zachowaniem jego istotnych elementów. Czytamy w dokumencie. Przypomnijmy, w tej kadencji Sejm wybrał 8 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od trojga z nich. Czworo z nich złożyło ślubowanie przed notariuszem, jednak prezydent Karol Nawrocki go nie uznaje.
3: Przystanek informacja.
2: 150 przejść dla pieszych w Poznaniu uzyskało dodatkowe oświetlenie uliczne. Oprawy LED montowane są na niższych słupach i są skierowane bezpośrednio na przejście. Lepsze oświetlenie zwiększa widoczność pieszych, a to wpływa na ich bezpieczeństwo na drodze. Miejsca, w których montowane jest nowe osiedle, nie są przypadkowe.
4: Proponują je przedstawiciele lokalnych społeczności. Rady osiedli w formule uchwały wnioskują do końca stycznia danego roku o udział w programie dosiedlenia przejść dla pieszych. Rady osiedla wskazują maksymalnie 3 propozycje miejsc. Następnie te propozycje są analizowane i opiniowane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu oraz Zarząd Dróg Miejskich.
2: Mówił przedstawiciel ZTM Bartosz Jankowski. Zarząd Dróg Miejskich i Rady Osiedli przeznaczyły na ten cel 7 milionów złotych. W tym roku doświetlono 19 z planowanych 34 zetk.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: W Pątnowie powstanie 6 małych reaktorów modułowych o łącznej mocy 1800 MW. Spółka ZE PAK podpisała dzisiaj umowę z należącym do Michała Sołowowa przedsiębiorstwem SGE na budowę oraz eksploatację reaktorów. Jak podają przedstawiciele spółek, umowa będzie szansą dla całego regionu jako element szerszej transformacji energetycznej. Reaktory BWRX-300 powstaną na obszarze dawnej elektrowni węglowej w Pątnowie. Kręć się w aferę. Zbliża się kolejna edycja naboru do Radia Afera. Szukamy osób na funkcje we wszystkich działach, szczególnie na prezenterów. O tym, czym powinien się cechować idealny kandydat na to stanowisko, mówi redaktor programowy Radia Afera Michał Rogoziński.
5: Osób, które są wygadane i które przy okazji mają jakąś pasję. Chodzi nam o ludzi, którzy będą gadać w porach popołudniowych albo w weekendy od rana. No i wtedy najczęściej nasz słuchacz albo wraca, czy to z pracy, czy ze szkoły, czy z zajęć, albo robi sobie obiad, śniadanie, trzeba mu to urozmaicić.
2: Nabór w tym roku odbędzie się 17 października, czyli już w tę sobotę. Wszystko zacznie się o 10:00 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. To wszystko w tym serwisie. W następnym słyszymy się 3 minuty przed 17:00.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Dzień dobry, siemaneczko i hejka. 98,6 MHz Radio Afera.
0: Studencki patrol na 98,6.
1: W repertuarze dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu, tak jak wcześniej wspominałem, mamy dzisiaj dwie gościnie i dwie rozmowy. Pierwsza rozmowa będzie z panią doktor habilitowaną nauk medycznych, czyli panią Olgą Zając z Pychałą, a tematem naszej rozmowy będzie to, że dzisiaj obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku. No i właśnie w związku z tym obalimy parę mitów na ten temat, porozmawiamy na temat faktów związanych właśnie z dawstwem szpiku. To jest godzina 16:10, natomiast o godzinie 17:10 mamy przyjemność gościć panią profesor Iwonę Michałowską z Politechniki Poznańskiej, dokładniej mówiąc z Centrum Spraw Studenckich, a tematem naszej rozmowy będzie Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych na Politechnice Poznańskiej. Porozmawiamy, dlaczego warto wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu. Do tego oczywiście będzie konkurs, który ogłosimy już za moment. Będą także informacje ze świata akademickiego i będzie także oczywiście dobra muzyka. Za realizację tej godziny audycji odpowiedzialni są Hania Kowalska, a także Kuba Sadowski. A tymczasem przechodzimy do muzyki. Kolejnym utworem na naszym antenie będzie Paula i Karol w utworze Check Me Out.

0: Tak jak wspominałem, mamy dla Was konkurs, a w dzisiejszym konkursie nagrodą jest, uwaga, uwaga, w dzisiejszym konkursie nagrodzimy oczywiście osobę, a nagrodą będzie jedna wejściówka pojedyncza na, jest to zaproszenie na Festiwal Podróży Śladami Marzeń Rodziny, Festiwal Podróżniczy, Festiwal Tup Tup oraz Tour Salon 2026. Jeśli chodzi o ten konkurs, aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Pytanie konkursowe będzie dotyczyć dzisiaj tego i będzie związane właśnie z tematyką, tak naprawdę tematyką tego wydarzenia, którego jest nagrodą. I dlatego chciałbym Was zapytać, gdybyście mogli wybrać jedną podróż w dowolne miejsce, Wasze wymarzone, tak jak tutaj właśnie nazwa, dokąd byłaby to podróż i dlaczego byłoby to właśnie to miejsce? Odpowiedź oczywiście należy uzasadnić. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a SMS należy wysłać na numer 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego odpowiedź na wcześniej wspomniane pytanie konkursowe. Pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. Pytaniem konkursowym jest to, gdybyście mieli odbyć swoją wymarzoną podróż, jaki byłby cel właśnie tej podróży. Odpowiedź uzasadniamy, a nagrodą jeszcze pozwolę sobie przypomnieć, będzie jedna wejściówka pojedyncza i jako zaproszenie na Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń, Rodzinny Festiwal Podróżniczy, Festiwal Tup Tup, a także Tour Salon 2026. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, a tymczasem przechodzimy dalej.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Hej! Jara! Gramy na aferę!
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Prawo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Tak jak zapowiadałem, w dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć panią doktor habilitowaną nauk medycznych, czyli pani Olga Zając z Pychała, a tematem naszej rozmowy będzie, jako że dzisiaj obchodzimy Dzień Dawcy Szpiku, porozmawiamy na temat faktów i mitów na temat dawstwa szpiku. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Na początek chciałbym zacząć od podstaw, czyli czym właściwie jest szpik kostny i dlaczego jego przeszczep może być dla kogoś aż tak ważny?
1: Jasne. De facto przeszczepiamy nie szpik kostny, a komórki macierzyste układu krwiotwórczego. Brzmi bardzo mądrze, bardzo medycznie, ale sprawa jest zasadniczo prosta. Są to komórki, z których nasz organizm na bieżąco cały czas odtwarza krew. Krwinki żyją w organizmie stosunkowo krótko. Krwinki czerwone około 120 dni, krwinki białe jeszcze krócej, megakariocyty produkujące płytki również. I te krwinki muszą być na bieżąco produkowane każdego dnia przez cały czas w naszym organizmie, właśnie w szpiku kostnym czerwonym kości długich, tworzy się na bieżąco, odtwarza się produkcja krwi. Stąd też pacjenci, którzy mają choroby układu krwiotwórczego, zwłaszcza choroby rozrostowe, takie jak białaczki czy chłoniaki, ale też choroby samego tak zwane niewydolności szpiku, a więc samego układu krwiotwórczego, u których ten układ krwiotwórczy nie odtwarza się prawidłowo, mogą wymagać wymiany, zastąpienia tego wadliwego układu krwiotwórczego nowym, pobranym od dawcy.
0: A kto może zostać dawcą szpiku? Czy są jakieś szczególne kryteria, na przykład wieku bądź zdrowia?
1: Zasadniczo tak. Dawcą, honorowym dawcą szpiku, takim niespokrewnionym, takim właśnie zgłoszonym do bazy, może zostać każda osoba dorosła w wieku między 80 a 55 lat zdrowa. To znaczy bez jakichś obciążających chorób przewlekłych. Jest cała lista wykluczeń, ale zasadniczo to są ciężkie choroby. Osoby, które są zdrowe, nie posiadają chorób przewlekłych, nie biorą leków na stałe jakichś obciążających i wyrażą dobrowolnie chęć podzielenia się cząstką siebie właśnie tymi komórkami macierzystymi, mogą zgłosić się i mogą w przyszłości zostać dawcą szpiku.
0: No właśnie, jako że dawcą mogą być zarówno osoby bezpośrednio spokrewnione z osobą w potrzebie, jak i osoby zupełnie obce, mówiąc wprost. Zastanawia mnie, dlaczego znalezienie odpowiedniego dawcy jest aż tak trudne.
1: Musimy znaleźć bliźniaka genetycznego. Nie zawsze bliźniakiem genetycznym jest nasze rodzeństwo. Zawsze zaczynamy poszukiwania od dawców tak zwanych rodzinnych. Przy czym jako dawcę rodzinnego rozumiemy co do zasady rodzeństwo naszego pacjenta, rodzeństwo chorego. W sporadycznych przypadkach decydujemy się na przeszczep szpiku tak zwany haploidentyczny, a więc w połowie tylko ten pacjent jest podobny ze swoim dawcą i to mógłby być przeszczep od rodzica. Co do zasady tym zgodnym dawcą rodzinnym jest rodzeństwo naszego pacjenta. Jeżeli tego rodzeństwa zgodnego nie mamy, a szanse na to zgodne rodzeństwo są jakieś 25%, jako że każdy z nas tworzy się w połowie z materiału genetycznego mamy i taty, więc jest to dowolna mieszanka. I możemy mieć pięcioro rodzeństwa, a żadnego dawcy spokrewnionego zgodnego, a możemy mieć jednego brata lub siostrę i akurat być zupełnie zgodni. Więc to jest trochę loteria, jeśli chodzi o rodzeństwo. Natomiast jeżeli okazuje się, że tego rodzeństwa zgodnego nie mamy, wtedy rzeczywiście wszczynamy procedurę poszukiwania dawcy niespokrewnionego.

0: zgłosisz jako potencjalny dawca, tym dawcą zostanie. Bo oprócz tego, że z naszej strony musi być ta wola i ochota bycia dawcą, musimy spełnić kryteria medyczne, zakwalifikować się. Są wykonywane badania, zwykle są wymazy z policzka, czasem może być próbka krwi, które pozwolą zidentyfikować dokładnie nasz haplotyp, nasz jakby genotyp szpiku, tak żeby nas dopasować, taki wzorzec szpiku kostnego, który posiadamy, tego układu krwiotwórczego, żeby właśnie później według tego dopasowywać do potencjalnego biorcy, ale jak już zgłosimy się, jak już będziemy w tych bazach zarejestrowani, spełnimy te wszystkie kryteria formalne, to wówczas zaczyna się ten taki czas najbardziej nieokreślony, czas oczekiwania. I tak jak powiedziałam, może się zdarzyć, że dawca, zresztą większość dawców w bazach, tych dawców są miliony, w Polsce mamy rejestr dawców około 2,5 miliona ludzi, więc większość tych dawców nie będzie nigdy wykorzystana, ale dla takiego pacjenta ten jeden, jedyny, czasem jedyny na świecie, zgodny bliźniak genetyczny, jak go ładnie nazywamy, no ratuje mu życie. W związku z tym ta droga później oczekiwania jest bardzo różna. Tak jak powiedziałam, czasem nie kończy się po pobraniu szpiku, ale jeśli się znajdzie ten bliźniak w potrzebie, to wówczas dostajemy telefon, jest kwalifikacja lekarska, bo musimy też pamiętać, że czasem ten czas, który upływa od zgłoszenia się do potencjalnego wykorzystania szpiku, zmienia nasz stan zdrowia. Mogą być różne sytuacje losowe, życiowe. Kobieta może wejść w ciążę, wtedy to ją czasowo wyklucza, więc jakby jest taka wstępna kwalifikacja, czy ten człowiek nadal może i czy nadal chce zostać tym dawcą szpiku i wtedy szczegółowsze badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania medyczne sprawdzają, czy na pewno ta zgodność jest optymalna, jest pełna i jeżeli tak, to wówczas patrząc też na to, jak wygląda sytuacja pacjenta z potencjalnego biorcy, jaka jest choroba, jaka jest podstawą do tego przeszczepienia szpiku, wówczas jest umawiany taki dawca do ośrodka przeszczepowego i tam w sposób jak najmniej inwazyjny, też jak najmniej jakby zakłócający jego życie, w sensie takim logistycznym, mówię, organizacyjnym, ten szpik jest pobierany, no i czym prędzej zawożony, transportowany do potencjalnego biorcy.
1: A czego najbardziej obawiają się osoby, które rozważają zostanie dawcą?
0: Najbardziej obawiają się bólu. To jest zupełnie naturalny odruch każdego z nas. Nikt z nas nie chciałby cierpieć, nie chce odczuwać bólu. Natomiast tutaj z pełną świadomością mogę powiedzieć, że pobranie szpiku jest zrobione w taki sposób, aby było to jak najmniej bolesne i jak najmniej obciążające dla dawcy. My bardzo cenimy sobie dawców szpiku, szanujemy ten dar, którym się dzielą, bo jak wiemy, jest to coś, czego nie da się. Na ten moment medycyna nie potrafi tego wyprodukować w laboratorium. Jest to bezcenny dar, cząstka siebie i w związku z tym z wielkim szacunkiem i tak staramy się do tych dawców podejść. I tak jak powiedziałam, wszystkie te procedury są robione w taki sposób, aby były maksymalnie bezbolesne. Pobrania szpiku mogą być albo z krwi obwodowej, wówczas metodą aferezy, albo też w niewielkim odsetku, zwłaszcza w przypadku osób dorosłych, ze szpiku kostnego, a więc staramy się minimalizować te odczucia bólowe. Pacjenci oczywiście, ci nasi dawcy są zabezpieczeni przeciwbólowo, tak aby ich to nie obciążało. I osoby, które przez tą procedurę przeszły, które tym dawcom zostały, mówią otwarcie, że ten ból absolutnie nie powinien być przeszkodą, że to jest zupełnie marginalna rzecz, a fakt, że w ten sposób ratujemy komuś życie, powinien tutaj jakby przyświecać temu i o tym musimy zawsze pamiętać, bo tak jak mówię, te dolegliwości są zupełnie nieadekwatne do czynu, który ten dawca dokonuje.
1: Na pewno wśród naszych słuchaczy są osoby, które zastanawiają się, jeszcze są na etapie zastanawiania się nad zostaniem dawcą szpiku. Dlaczego warto zrobić to właśnie teraz, właśnie dziś?
0: Tak jak powiedziałam, polski rejestr dawców szpiku jest imponujący. Jesteśmy trzecim rejestrem w Polsce, piątym na świecie, proszę sobie wyobrazić. Natomiast w wciąż niestety zdarzają się sytuacje kliniczne,

0: niestety nie udaje nam się dobrać tego bliźniaka genetycznego naszemu pacjentowi. Każdy kolejny zgłoszony potencjalny dawca szpiku zwiększa naszą bazę, zwiększa nasze możliwości i szanse na to, że ten chory, który potrzebuje przeszczepu szpiku, znajdzie tego swojego bliźniaka. Odnajdzie, będzie ten idealnie do niego pasujący brat czy siostra bliźniak, który podzieli się cząstką siebie, podzieli się tymi komórkami macierzystymi, a w ten sposób uratuje życie. Czy może być coś piękniejszego? Tak naprawdę jest to coś najlepszego, co możemy z siebie dać w tych takich trudnych, okrutnych czasach, w których chcemy nam żyć. Tak naprawdę podzielenie się cząstką siebie, uratowanie drugiego człowieka naprawdę jest czynem, myślę, heroicznym na miarę naszych czasów, a może to zrobić każdy z nas. A zacząć trzeba od tego, aby właśnie zgłosić się jako potencjalny dawca szpiku.
1: To bardzo piękne słowa. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę, a przede wszystkim bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie.

0: To był fenomenalny zespół Omasta, a jako, że właśnie wybiła godzina 16:30, no to czas na naszą mini audycję pod tytułem Track and Talk.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk, wtorek 16:30.
2: Cześć, to kolejny odcinek podcastu Track and Talk. Ja jestem Dominik, a ze mną jest Alina. Track and Talk prowadzony jest przez Koło Naukowe Logistyka. Dzisiaj przeniesiemy się do Szwajcarii, żeby porozmawiać o projekcie rodem z filmów science fiction. Ciężarówki znikające z dróg i towary pędzące podziemnymi tunelami. Czy to w ogóle możliwe?
3: Brzmi jak metro dla Europalet. Wszyscy mówią o dronach i latających kurierach, a Szwajcarzy wymyślili, że zakopią logistykę pod ziemią. O co dokładnie chodzi w projekcie Cargo South Terrain?
2: Szwajcarzy mają dość zatłoczonych autostrad i spalin w Alpach. Dlatego tworzą sieć podziemnych tuneli, w których autonomiczne wózki będą przewozić towary między miastami i centrami logistycznymi. Całość ma działać przez całą dobę, bez kierowców i w 100% na zieloną energię.
3: Przez całą dobę? Czyli eliminują problem korków i zakazów jazdy w weekendy. Ale jak szybko te wózki będą się poruszać? Pewnie to jakaś super nowoczesna technologia magnetyczna.
2: No właśnie nie. Szwajcarzy stawiają na prostotę. Wózki poruszają się z prędkością zaledwie 30 km na godzinę. W logistyce nie zawsze chodzi o to, żeby było jak najszybciej. Często ważniejsze jest to, żeby dostawy były przewidywalne, płynne i działały w trybie ciągłym.
3: Zgadza się. Stabilny przepływ to podstawa łańcucha dostaw. Ale w takim razie jak te towary ostatecznie trafią do klienta? Tunel nie dojedzie przecież pod każdy sklep.
2: I tu właśnie wchodzą specjalne huby przeładunkowe. Towar podjeżdża podziemną trasą do obrzeży miast. A następnie z automatyzowanymi windami trafia na powierzchnię. Dopiero stamtąd odbywa się dystrybucja ostatniej mili. Na przykład rowerami cargo albo moimi elektrykami. Co ciekawe, wózki w drodze powrotnej zabierają zamiast odpady do recyklingu, żeby nie jeździć na pusto.
3: Brzmi idealnie. Ale gdzie jest haczyk? Zbudowanie setek kilometrów podziemnej infrastruktury musi kosztować fortunę.
2: Kosztuje miliardy franków. Ale uwaga, to nie jest projekt w pełni finansowany z podatków. Stoi za nim potężne konsorcjum prywatnych firm logistycznych, sieci handlowych i ubezpieczycieli. Oni po prostu policzyli, że w dłuższej perspektywie to im się opłaci.
3: Czyli to nie jest futurystyczna wizja, ale twardy biznes. Wszyscy patrzymy w niebo w oczekiwaniu na drony, a tymczasem prawdziwa rewolucja logistyczna może wydarzyć się kilkadziesiąt metrów pod naszymi stopami.
2: Dokładnie, bo dobry logistyk nie narzeka na to, że brakuje miejsca na zatłoczonych drogach, kiedy trzeba po prostu znajduje nową drogę, nawet jeśli musi ją wydrążyć pod ziemią.
3: I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Track and Talk.
2: Dziękujemy za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Koła Naukowego Logistyka.
3: Do usłyszenia.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Track and Talk. Wtorek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
6: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

Przypominamy o trwającym aktualnie konkursie, w którym nagrodą jest jedna wejściówka pojedyncza jako zaproszenie na Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń, Rodzinny Festiwal Podróżniczy Festiwal TubTub oraz Tour Salon 2026. Aby wziąć udział właśnie w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, do tego swoje imię oraz nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Gdybyście mogli wybrać swoją podróż marzeń, jaki byłby jej cel? Co byłoby jej celem i dlaczego właśnie taki byłby wasz wybór? Na odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem na naszej antenie Szama z utworem Open Bar.

Ogłoszenia akademickie rozpoczniemy od wykładu otwartego. Jeśli nie macie planów, co zrobić z dzisiejszym wieczorem po zakończeniu studenckiego patrolu, to mam pomysł, ponieważ równo o godzinie 18 rozpoczyna się wykład otwarty w ramach cyklu wykładów Uniwersyteckie Wykłady na Zamku. Tytuł tego wykładu to Najstarsze polskie kazania w ogniu pytań. Wydarzenie odbywa się oczywiście w CK Zamek, czyli dokładniej mówiąc w sali pod zegarem. Wykład odbędzie się właśnie o godzinie 18. Dzisiaj, 13 października, na pewno warto wspomnieć, że prelegentem tego wydarzenia, czyli wykład wygłosi, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Mika z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp na wydarzenie jest darmowy, w związku z tym serdecznie zachęcam, nawet spontanicznie możecie wziąć udział w tym wydarzeniu. Wszystkie niezbędne informacje i szczegóły znajdziecie oczywiście jak zwykle w artykule na stronie internetowej uczelni. Do zapoznania się z opisem wydarzenia zachęcam bardzo serdecznie, tak samo jak bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału właśnie w tym wydarzeniu. A tymczasem na naszej antenie kolejny utwór.

Politechnika Poznańska zaprasza zarówno studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej na bezpłatne szkolenie zatytułowane Wystartuj w przedsiębiorczość. Wydarzenie odbywa się 26 października bieżącego roku od godziny 9 do godziny 11. Wydarzenie będzie miało miejsce w Centrum Wykładowym w sali numer 121 Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej. W programie wydarzenia m.in. znajdą się takie elementy jak działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa wspierające przedsiębiorczość, procedura założenia indywidualnej działalności gospodarczej, wpis do CIDG, na co należy zwrócić uwagę, a także źródła finansowania działalności gospodarczej. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcam do wzięcia udziału w wydarzeniu. Na pewno warto wspomnieć, że na wydarzenie obowiązują zapisy. Link do zapisów znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Politechniki. Do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zachęcamy jak zwykle bardzo serdecznie. I tak samo bardzo serdecznie zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, którym jest Wyspa Fixa Chlap.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przedłużył rekrutację na część kierunków studiów podyplomowych. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą. Na pewno przedłużeniu uległy rekrutacje na takie kierunki jak na przykład e-commerce czy e-marketing. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni i wzięcia udziału w rekrutacji. Oferta jest niesamowicie ciekawa, na pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. A tymczasem na naszej antenie kolejny utwór, czyli Bluszcz. Kontakt.

0: Za niecałe 3 minuty nasze zegary wskażą godzinę 17. W związku z tym zapraszam do wysłuchania serwisu informacyjnego.
1: Jacek Dobiański, zapraszam. Centralny zintegrowany szpital kliniczny w Poznaniu wzbogacił się o 3 nowe moduły. W jednym z nich będzie mieściła się klinika kardiologii. O tym, jakie zabiegi będą tam przeprowadzane, mówił kierownik jednostki profesor Maciej Lesiak.
2: Ablacje, zabiegi elektroterapii, czyli stymulatory, kardiowertery. No i również taka nasza siła to jest leczenie wad strukturalnych serca, czyli wymiany lub naprawy zastawek technikami małoinwazyjnymi, tak zwanymi technikami przezskórnymi.
1: Nowy oddział zacznie pracę 19 października, natomiast 9 listopada do nowego szpitala przeniesiona zostanie klinika przy ulicy Długiej. Po zakończeniu procesu jednostka będzie dysponowała 92 miejscami. Nowy budynek szpitala będzie rozbudowywany. W planach jest jeszcze 5 nowych modułów. Znamy przyczyny zatrzymania byłego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak podaje Radio Poznań, bezpośrednią przyczyną aresztowania mężczyzny było podejrzenie znieważenia premiera oraz ministra obrony narodowej. Przypomnijmy, do zatrzymania doszło wczoraj, w czasie transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Mężczyzna publikował nagrania, w których krytykował w wulgarny sposób dowództwo 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W sierpniu mężczyzna został zwolniony ze służby z powodu naruszenia dyscypliny wojskowej. Portal Defense24.pl podaje, że były żołnierz zostanie skierowany na obserwację psychiatryczną.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: Dni pasażu Opieńskiego policzone. Pod koniec września Rada Miasta przyjęła plan miejscowy dla osiedla Batorego, co oznacza, że na terenie likwidowanego centrum handlowego powstaną budynki mieszkalne. Decyzja spotkała się z krytyką części mieszkańców oraz opozycji w Radzie Miasta.
4: Słynne są te tak zwane miasta 15-minutowe, wśród których można w ciągu 15 minut załatwić swoje sprawy. I właśnie ten pasaż Opieńskiego taką funkcję idealnie wypełniał. No teraz niestety tego nie będziemy mieli. Te bajki o tym, że jakiś handel wielkopowierzchniowy będzie gdzieś tam w parterze budynku, to on oczywiście będzie, no ale tylko dla tego małego, że się tak wyrażę, fyrtla.
1: Mówiła radna Ewa Jemielity z Prawa i Sprawiedliwości. Więcej w tym temacie na naszej antenie mogliście usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów. Naszym gościem był członek zarządu osiedla Piątkowo Północ Przemysław Czechanowski. Audycja jest dostępna na YouTube.
3: Sportowcy z Politechniki Poznańskiej.
1: W czwartek piłkarze Lecha Poznań podejmą u siebie Bayer Leverkusen w Lidze Europy, ale już wcześniej czeka nas dzień wcześniej czeka nas przesmak sportowych emocji na europejskim poziomie. Koszykarki Enea AZS Politechniki Poznań zmierzą się przed własną publicznością ze francuskim Landerno Bretagne Basket w Eurocup Women. To drugie pod względem prestiżu europejskiej rozgrywki. Dla ekipy ze stolicy Wielkopolski będzie to powrót do rywalizacji na kontynentalnym szczeblu po 48 latach. Początek meczu o godzinie 18:30. To wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
0: Właśnie minęła godzina 17, rozpoczynamy drugą godzinę audycji, a w repertuarze drugiej godziny audycji czeka nas zmiana realizatora. Za realizację drugiej godziny audycji odpowiedzialny jest Paweł Zjeżdżałka, natomiast przy mikrofonie niezmiennie Jakub Jurga. Już za niecałe 10 minut mamy przyjemność gościć na naszej antenie panią Iwonę Michałowską. Porozmawiamy na temat działalności organizacji Dnia Organizacji Studenckich i Kół Naukowych na Politechnice Poznańskiej. Rozmawiamy na temat tego, dlaczego warto wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu, a poza tym oczywiście czeka nas jeszcze wiele, wiele więcej, ponieważ już za moment przypomnę o trwającym aktualnie konkursie, będą także informacje akademickie i dużo nowości muzycznych ze świata właśnie muzyki. A tymczasem przechodzimy do naszego dżingla.
3: Studencki Patrol.
0: Tymczasem wracamy i tak, mamy tutaj wiele, wiele więcej niespodzianek jeszcze w trakcie bieżącej audycji, a tymczasem myślę, że nie ma sensu dłużej zwlekać, wracamy do muzyki, a kolejnym utworem na naszej antenie będzie Sneaker Pimps w utworze Lower Life 5.

0: Tak jak wspominałem, mamy dla was konkurs, o którym przypominam właśnie. I tak, nagrodą w tym konkursie jest jedna wejściówka pojedyncza. Jest to zaproszenie na Festiwal Podróżniczy Śladami Marzeń, Rodzinny Festiwal Podróżniczy Festiwal Tup Tup, a także Tour Salon 2026. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które związane będzie właśnie z motywem podróżniczym, ponieważ zastanawia mnie, gdybyście mieli odbyć taką właśnie podróż marzeń, jaki byłby jej cel i dlaczego właśnie taki byłby wasz wybór. Czyli odpowiedź oczywiście należy uzasadnić, koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 18.
1: Autopromocja.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Yeah.

0: Tak jak wcześniej wspominałem, w dzisiejszym wydaniu Studenckiego Patrolu mamy przyjemność gościć panią Iwonę Michałowską z Centrum Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej. A tematem naszej rozmowy będzie Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych na Politechnice Poznańskiej. Porozmawiamy na temat tego, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu, jakie są możliwości, jaka jest oferta Politechniki Poznańskiej, jeśli chodzi właśnie o organizacje studenckie i koła naukowe. W związku z tym, przechodząc do meritum, zastanawia mnie, kiedy i gdzie odbywa się wydarzenie.
1: Wydarzenie odbywa się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej od 13 do 15 października, czyli teraz wtorek, czwartek.
0: W jakich godzinach?
1: 9 do 15.
0: Świetnie. A do kogo skierowane jest to wydarzenie?
1: Do wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej, ale głównie do tych, którzy właśnie rozpoczęli studia na uczelni, którzy są ciekawi, co robimy. Także po godzinach zajęć, gdzie jednak ten czas zaczyna być wolny. Także głównie dla nich.
0: Czyli niezależnie z jakiego jesteśmy wydziału, z jakiego jesteśmy kierunku, możemy wziąć udział, zapisać się do każdego spośród kół naukowych czy też organizacji studenckich?
1: Dokładnie. Koła mamy bardzo różne, z różnych dyscyplin, często międzywydziałowe, także są takie, gdzie i student Wydziału Architektury, i student Wydziału Inżynierii i Zarządzania znajdzie coś dla siebie.
0: A czy jeśli ktoś nie ma doświadczenia w danym obszarze, ale chciałby właśnie spróbować bądź zdobyć to doświadczenie, czy w takim wypadku, w takiej sytuacji dany student mógłby się zapisać na takiego koła naukowego lub organizacji studenckiej?
1: Jak najbardziej, koła naukowe przyjmują także studentów, którzy nie posiadają doświadczenia, a to doświadczenie można zdobyć właśnie w kole naukowym, nawet zaczynając od pierwszego roku. Mamy takich studentów, którzy kończą studia na piątym roku, będąc przez 5 lat w jednym kole naukowym, zdobywając to doświadczenie i często wykorzystując je gdzieś dalej.
0: A czy trzeba być wybitnym studentem bądź mieć jakieś szczególne osiągnięcia, żeby móc dołączyć do takiego koła naukowego?
1: Na Politechnice Poznańskiej mamy samych wybitnych studentów, więc jak najbardziej i to, ale też te studenci, którzy nie czują się jeszcze gdzieś na siłach, znajdą coś dla siebie i może właśnie znajdą tą smykałkę i tą przestrzeń, w której będą mogli się rozwijać.
0: Świetnie, to myślę, że bardzo dobra informacja, jako że jeśli interesuje was coś zupełnie niezwiązanego z waszym kierunkiem, również dzięki właśnie braniu udziału w kołach naukowych czy też organizacjach studenckich, można zdobyć doświadczenie z zupełnie innej branży, które prawdopodobnie może, zgaduję, przydać się przy okazji jakichś rekrutacji do pracy w przyszłości, bądź po prostu zdobycia doświadczenia.
1: Zgadza się. Teraz pracodawcy zwracają uwagę także na zajęcia, tak w cudzysłowie, pozalekcyjne. Ma to bardzo duże znaczenie także w rozwijaniu swoich kompetencji i tych twardych, i tych miękkich, więc jest to na pewno na duży, duży plus.
0: I poza samymi umiejętnościami jest to także rzeczywiście bezpośredni wpis w CV. Jeśli się nie mylę, można uwzględniać zarówno koła naukowe, jak i organizacje studenckie w dokumencie, tak?
1: Dokładnie tak. I w CV, i w suplemencie, także ma to ogromne znaczenie.
0: Domyślam się, że działalność w organizacji studenckiej to nie tylko obowiązki, ale także dobra zabawa i sposób, moment na poznanie ludzi. Czy dobrze myślę?
1: Dokładnie tak. To jest przestrzeń dla każdego. Często spotykamy osoby z taką samą zajawką, z takim samym flow, a często też poznajemy osoby, które naprowadzają nas na tą ścieżkę i dobrze się przy tym bawimy.
0: Świetnie słyszeć. Na pewno spośród studentów mamy tutaj osoby zainteresowane udziałem właśnie w tym wydarzeniu i zastanawia mnie, jakiego rodzaju koła studenckie i organizacje będą miały swoje stoiska podczas tego wydarzenia.
1: Podczas wydarzenia mamy ponad 60 stoisk, także każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy zarówno koła, które zajmują się ściśle mechaniką, ale mamy też koła, które idą bardziej w ścieżkę umiejętności miękkich, organizacji wydarzeń. Także każdy znajdzie coś dla siebie.
0: A jakie mogą być przykładowe właśnie koła naukowe bądź organizacje studenckie, które szczególnie zapadły pani w pamięć?
1: Mamy koło naukowe, które zajmuje się budowaniem bolidu. Mamy koło naukowe, które zajmuje się budowaniem lokomotywy, gdzie często wyjeżdżają na zawody. Ale mamy też nowe koła, które zajmują się dronami albo drukarkami 3D i wszystkim, co można tak naprawdę na nich wydrukować. Mamy koło, które zajmuje się lotnictwem, logistyką, także tych kół jest bardzo dużo, ale mamy też organizacje studenckie, które zajmują się bardziej społecznymi rzeczami albo wspierają studentów, którzy przyjeżdżają do nas w ramach wymian międzynarodowych. Także są też takie organizacje, które promują jakąś działalność, zajmują się promocją. Także jeśli ktoś posiada takie umiejętności bardziej w stronę artystycznej, myślę, że mogłyby się tutaj dosłownie wyżyć.
0: No właśnie, w zasadzie to powinienem był zacząć od tego, czym różni się koło naukowe od organizacji studenckiej.
1: Jest to trochę taka domyślna definicja. Koło naukowe skupia się bardziej na rzeczach projektowych, mechanicznych, naukowych, badawczo-naukowych, rozwojowych. A organizacja studencka idzie bardziej w tą aspekt społeczny, właśnie organizacyjny, wydarzenia. Także te umiejętności są troszeczkę rozgraniczone w tych dwóch miejscach.
0: A czy są jakieś najbardziej nietypowe projekty, które udało się zrealizować w ramach właśnie działalności, czy to zarówno kół naukowych, czy też organizacji?
1: Mamy łódkę solarną, mamy właśnie lokomotywę, którą można przyjść zobaczyć na miejscu. Są to na pewno bardzo wyraźne projekty, dość duże. Ale myślę, że każdy musiałby przyjść, zobaczyć, bo ciężko mi ocenić, które z tych projektów są najlepsze. Nie chcę być nieobiektywna, bo jednak z tymi kołami przebywam bardzo dużo czasu, więc nie chcę kogoś skrzywdzić, wyróżniając akurat tych właśnie jedynych. Dlatego zapraszam serdecznie na wydarzenie.
0: A czy może w internecie jesteśmy w stanie gdzieś znaleźć informacje?

0: internetowej uczelni. Na pewno warto w tym wszystkim wspomnieć także, że na liście znajduje się także Radio Afera, więc jeśli rozważacie działalność radiową, czy to jako prezenterzy audycji, czy też realizatorzy, czy jakakolwiek inna rola, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą informacją, ponieważ właśnie zbliża się nasza rekrutacja. Tyle z reklamy Radio Afera dodatkowej jeszcze tutaj, ale wracając do sedna naszej rozmowy, zastanawia mnie, czy zdarzyło się, aby studenci zrobili coś, co początkowo wydawało się na przykład inaczej. Czy można powiedzieć, że działalność w kole naukowym wspomniana także... działalność w kole naukowym wspomniana także lata później może rzeczywiście zaowocować jakimiś nowymi doświadczeniami bądź nowymi umiejętnościami, które rzeczywiście przydadzą nam się w pracy zawodowej?
1: Studenci w kołach i organizacjach na pewno uczą się zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi. Są to takie rzeczy, które przydają się tak naprawdę w każdej pracy, więc to jest umiejętność na pewno na plus. Często wspominamy koła, które przez lata się rozwijają i cały czas działają, tworzą swoje nowe projekty i wspomina się to z takim bardzo dużym uśmiechem, że to wciąż gdzieś tam w tle jest. A wiemy też, że ci studenci faktycznie prężnie działają już w tej sferze biznesowej, często mając swoje własne firmy i to jest super.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. Na koniec jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, kiedy, gdzie odbywa się wydarzenie.
1: Wydarzenie odbywa się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej od 13 do 15 października, od 9 do 15.
0: Wszystkie osoby zainteresowane tym wydarzeniem oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy. Wszystkie niezbędne informacje znajdziemy gdzie?
1: Na stronie Centrum Spraw Studenckich Politechniki Poznańskiej.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Przede wszystkim bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą, a słuchaczy jeszcze raz serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Pozostaniemy jeszcze przy temacie Politechniki Poznańskiej, ponieważ Politechnika Poznańska zaprasza nas także do udziału w wydarzeniu zatytułowanym Prawa autorskie i AI w szkolnictwie wyższym w Politechnice Poznańskiej. Wydarzenie skierowane jest zarówno do studentów, jak i pracowników naukowych Politechniki Poznańskiej. Jeśli chodzi o tematykę szkolenia, będzie ona wokół takich rzeczy obiegać, jak między innymi zasady dotyczące praw autorskich do utworów tworzonych na uczelni, specyfikacja utworów naukowych i dydaktycznych, najczęstsze błędy związane z korzystaniem z cudzych materiałów i wiele, wiele więcej. Na pewno warto wspomnieć, że na wydarzenie obowiązują zapisy. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na adres mailowy wskazany w artykule na stronie internetowej uczelni. Ostatecznym terminem przesyłania zgłoszeń jest 23 października, więc mamy jeszcze trochę czasu. Natomiast samo szkolenie odbywa się 28 października bieżącego roku, dokładniej mówiąc jest to środa. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 i zakończy się o godzinie 14.30. Wszystkie niezbędne informacje, tak jak wcześniej wspomniałem, znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy bardzo serdecznie. Na pewno podsumowując, warto wspomnieć, że udział w wydarzeniu jest bezpłatny. A tymczasem kolejny utwór na naszej antenie. Będzie to W czasy z utworem Matka.

0: Godzina 17.30. Na naszych zegarach zapraszamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Osłuchani.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć, z tej strony Julia.
3: I Zosia, cześć wszystkim.
2: Dziś chciałabym poruszyć temat choroby, która przez wiele lat była źle rozumiana, upraszczana i niestety często stygmatyzowana. Choroby afektywnej dwubiegunowej.
3: O, czyli mówimy tutaj o tak zwanym HAD. Wielu osobom choroba ta kojarzy się jedynie z potoczną huśtawką nastrojów, a myślę, że jest to dość duże uproszczenie i trzeba o tym głośno rozmawiać.
2: Tak, dokładnie. To jedno z najczęstszych i najbardziej krzywdzących uproszczeń. Choroba afektywna dwubiegunowa jest poważnym, przewlekłym zaburzeniem psychicznym, w którym dochodzi do naprzemiennego występowania epizodów depresyjnych oraz manii albo hipomanii. Nie są to zwykle wahania emocji, które zdarzają się każdemu z nas, lecz stany o dużym nasileniu, trwające dni, tygodnie, a czasem nawet miesiące, wyraźnie zaburzające codzienne funkcjonowanie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
3: A co powiesz o rozpowszechnieniu tej choroby, o epidemiologii? Kogo najczęściej dotyka choroba afektywna dwubiegunowa?
2: Choroba ta zwykle ujawnia się stosunkowo wcześnie, najczęściej pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, chociaż pierwsze objawy mogą pojawić się zarówno wcześniej, jak i później. Dotyczą w podobnym stopniu kobiet i mężczyzn, a szacuje się też, że na świecie choruje około od 1 do 2% populacji, co oznacza, że wcale nie jest to choroba rzadka. Warto podkreślić, że choroba afektywna dwubiegunowa ma silne podłoże biologiczne i genetyczne, czyli ryzyko zachorowania jest wyraźnie wyższe u osób, u których w rodzinie występowały zaburzenia nastroju. Jednocześnie istotną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, takie jak przewlekły stres, brak snu czy traumatyczne doświadczenia.
3: A jakie objawy powinny wzbudzić niepokój, jeżeli podejrzewamy taką chorobę afektywną dwubiegunową?
2: W przebiegu choroby obserwujemy dwa przeciwstawne bieguny nastroju. W fazie depresyjnej dominują długotrwale obniżony nastrój, utrata energii, brak odczuwania przyjemności, zaburzenia snu i apetytu, spowolnienie psychoruchowe, poczucie winy oraz obniżona samoocena. W cięższych przypadkach mogą pojawić się myśli rezygnacyjne albo samobójcze, które zawsze wymagają pilnej pomocy specjalisty. Z kolei mania to stan patologicznie podwyższonego lub drażliwego nastroju. Osoba chora odczuwa nadmiar energii, znacząco zmniejsza się jej potrzeba snu, pojawia się gonitwa myśli, przyspieszona mowa, impulsywność i skłonność do podejmowania ryzykownych decyzji finansowych, zawodowych czy seksualnych. W ciężkich epizodach mogą występować także objawy psychotyczne, takie jak urojenia wielkościowe. Hipomania ma łagodniejszy przebieg, bywa nawet subiektywnie postrzegana jako dobry okres, jednak nadal stanowi objawy choroby.
3: A czy sądzisz, że rozpoznanie choroby afektywnej dwubiegunowej bywa trudne?
2: Jest trudne i jednym z głównych problemów diagnostycznych jest fakt, że pacjenci najczęściej zgłaszają się po pomoc w okresie depresji. Epizody manii albo hipomanii bywają bagatelizowane, nierozpoznawane lub traktowane jako przejaw wysokiej aktywności czy kreatywności. W efekcie choroba afektywna dwubiegunowa bywa mylona z depresją jednobiegunową, a niewłaściwe leczenie może prowadzić do nasilenia objawów i częstszych nawrotów.
3: To jak w takim razie wygląda proces diagnostyczny?
2: Rozpoznanie stawia lekarz psychiatria na podstawie dokładnego wywiadu klinicznego, analizy przebiegu objawów w czasie oraz, co bardzo istotne, informacji uzyskanych od bliskich pacjenta. Nie istnieje jedno badanie laboratoryjne ani obrazowe, które potwierdza chorobę afektywną dwubiegunową, choć czasem wykonuje się dodatkowe badania w celu wykluczenia innych przyczyn dolegliwości, takich jak choroby neurologiczne czy zaburzenia hormonalne.
3: A leczenie? Czy chorobę afektywną dwubiegunową da się wyleczyć?
2: Jest to choroba przewlekła, ale w większości przypadków możliwa do skutecznego kontrolowania. Podstawą leczenia są stabilizatory nastroju, takie jak lit, walproiniany czy lamotrygina, a w razie potrzeby także nowoczesne leki przeciwpsychotyczne. Leczenie ma charakter długoterminowy i wymaga systematyczności, nawet w okresach dobrego samopoczucia.
3: A czy sama farmakoterapia wystarczy, czy jednak warto zasięgnąć po coś jeszcze?
2: Zdecydowanie warto. Bardzo ważnym elementem leczenia jest psychoterapia, szczególnie terapia poznawczo-behawioralna oraz psychoedukacja. Pacjent uczy się rozpoznawać wczesne sygnały nawrotu choroby, dba o regularny rytm snu i czuwania, ogranicza stres oraz prowadzi stabilny tryb życia. Kluczowe znaczenie ma również unikanie alkoholu i substancji psychoaktywnych, które mogą destabilizować nastrój.
3: A otoczenie chorego? Czy warto zwrócić uwagę także na to, w jakim otoczeniu żyje chory?
2: Otoczenie odgrywa ogromną rolę. Wsparcie rodziny i bliskich istotnie zwiększa skuteczność leczenia i zmniejsza ryzyko nawrotów. Zrozumienie, że choroba afektywna dwubiegunowa jest chorobą o podłożu biologicznym, a nie brakiem silnej woli czy wadą charakteru, pomaga budować atmosferę empatii, bezpieczeństwa i zaufania.
3: Okej, Julka, to w takim razie na koniec. Z jakim przesłaniem chciałabyś zostawić naszych słuchaczy?
2: Że choroba afektywna dwubiegunowa nie definiuje człowieka ani nie odbiera mu prawa do godnego, satysfakcjonującego życia, a przy odpowiednim leczeniu, wsparciu i świadomości choroby wiele osób funkcjonuje stabilnie, zawodowo, rodzinnie i społecznie. Wczesne rozpoznanie, systematyczna terapia i odwaga w szukaniu pomocy to kluczowe kroki na drodze do zdrowia.
3: Dokładnie tak. Warto o tym głośno mówić i się nie bać, bo farmakoterapia i inne oczywiście też ważne, kluczowe elementy dają radę i ludzie żyją z tą chorobą i są szczęśliwi. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
4: Autopromocja.
5: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
7: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
8: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
9: Autopromocja.

0: jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tu moja cała samotna.
1: Jeszcze niecałe 20 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu, a nagrodą w dzisiejszym konkursie jest jedna wejściówka podwójna jako zaproszenie na festiwal podróżniczy Śladami Marzeń, rodzinny festiwal podróżniczy Festiwal Tup Tup, a także Tour Salon 2026. No i właśnie, aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, do tego swoje imię oraz nazwisko, no i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, które związane będzie oczywiście właśnie z podróżą i marzeniami, ponieważ chciałbym was zapytać, gdybyście mieli odbyć swoją podróż marzeń, dokąd by ona prowadziła i dlaczego byłoby to właśnie to miejsce? No, odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Liczymy na waszą kreatywność, pytanie jest możliwie otwarte, więc myślę, że wymyślicie tutaj coś ciekawego. Czekamy na odpowiedzi do godziny 18, tak jak wcześniej wspominałem, a tymczasem na naszej antenie Junior Boys Over It.

Jak światło podróżuje przez wszechświat i co można wyczytać z fotonów, które docierają do Ziemi? Tak brzmi pierwsze zdanie opisu wykładu otwartego, który jest organizowany przez Instytut Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki i Astronomii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł tego wydarzenia to Polowanie na fotony, a prelegentem wykładu otwartego będzie pani magister Justyna Olszewska. Wydarzenie będzie miało miejsce 23 października bieżącego roku o godzinie 19:30. Szczegółowy opis wydarzenia znajdziecie oczywiście na stronie wydziału. Natomiast warto na pewno wspomnieć, że wydarzenie będzie także transmitowane online. W związku z tym, jeśli nie macie możliwości wyjść z domu, możecie także wziąć udział w wydarzeniu w formie zdalnej. Do wzięcia udziału w wydarzeniu jak zwykle zapraszamy bardzo serdecznie. Tak samo bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym opisem wydarzenia na stronie internetowej uczelni, a tymczasem na naszej antenie kolejny utwór pod tytułem Mona Polski z utworem Świeć.

Na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu do 15 października trwa możliwość wypełnienia ankiet i dostarczenia ich w ramach programu Erasmus+. Więc macie jeszcze 2 dni, jeśli waszym marzeniem jest, bądź rozważacie po prostu, pozwiedzanie świata, a jednocześnie rozwijanie swoich kompetencji i wiedzy akademickiej na innych uczelniach niż te, które mamy do dyspozycji w naszym kraju. Możecie właśnie w ten sposób zrealizować swoje marzenia i na pewno warto wziąć w tym udział. Szczegółowe informacje na temat całego projektu znajdziecie oczywiście właśnie na stronie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Znajdziecie tam także cały artykuł poświęcony właśnie tej kwestii, ale właśnie kluczową informacją jest to, że do 15 października można jeszcze składać te wnioski. W związku z tym ostatnia szansa na przemyślenie, do wzięcia udziału zapraszam jak zwykle bardzo serdecznie. Natomiast dzisiejsze wydanie Studenckiego Patrolu powoli dobiega końca. Za realizację audycji w drugiej godzinie odpowiedzialny był Paweł Zjeżdżałka, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18. Jeszcze przez niecałe 10 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, a tymczasem mówimy wam na razie, do usłyszenia i cześć. A na naszej antenie Wiraszko, dni, które przed nami.

0: 3 minuty do godziny 18. Czas na serwis informacyjny.
1: Jacek Dowiański, zapraszam. Zbliża się 16. edycja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości. W tym roku organizatorzy zaplanowali debatę dotyczącą wsparcia lokalnego biznesu przez samorządy oraz warsztaty poświęcone zdrowiu psychicznemu właścicieli firm. Nie zabraknie też zagadnienia przedsiębiorczości młodych ludzi.
2: Myślę, że młode osoby potrzebują wsparcia przy podejmowaniu takich wyzwań, jak każdy z nas. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że te osoby były bardzo wykluczone kilka lat temu. Strajk nauczycieli, COVID i sytuacja związana z wojną w Ukrainie. To był taki czas dla młodych osób, które powodowały ich wycofanie ze środowiska, wycofanie z relacji.
1: Mówiła zastępczyni prezydenta miasta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska. W ramach wydarzenia odbędą się też warsztaty dla studentów i młodych ludzi. Będą one dotyczyć odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwie. Więcej szczegółów na stronie poznań.pl.
3: Zdrowie pod lupą.
1: Październik jest miesiącem świadomości raka piersi, najczęściej występującego nowotworu u kobiet. Wielkopolski oddział NFZ w najbliższych dniach weźmie udział w serii wydarzeń, których celem jest promowanie regularnych badań profilaktycznych. Odbędą się one m.in. w szpitalu ginekologiczno-położniczym na Polnej, siedzibie wielkopolskiego NFZ oraz w najbliższy piątek na stadionie Warty Poznań. Fundusz będzie także promował profilaktykę raka szyjki macicy. Kluczowe są szczepienia przeciwko wirusowi HPV, który odpowiada za większość tych nowotworów.
3: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Na Starym Rynku pojawił się kwietny dywan z wrzosów. Do akcji mógł dołączyć każdy z mieszkańców Poznania, układając rośliny we wzór przedstawiający dwa koziołki i napis PBO. To forma promocji tegorocznej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego.
4: W tym roku takim hasłem budżetu obywatelskiego jest Zakwitajmy dla Poznania, więc te pomysły już zakiełkowały w głowie Poznaniaków. No i niech teraz rozkwitają, wybierajmy najlepszy projekt.
1: Mówił dyrektor gabinetu prezydenta miasta Poznania Patryk Pawełczak. Skąd tak nietypowa forma promocji?
4: Jesteśmy w budżecie obywatelskim. W budżecie obywatelskim zielony budżet to jest duży element, dużo projektów zgłaszanych. Mieszkańcy chętnie głosują na zieleń, więc chcieliśmy nawiązać właśnie do tej zieleni. No i też do pory roku, która jest obecna.
1: Dodał Patryk Pawełczak. Głosowanie na projekty w ramach funduszu trwa do 30 października. Poznań czeka kolejna sportowa inwestycja. Chodzi o pełnowymiarowe boisko piłkarskie na Kartowie, z którego będzie korzystał klub KS Koziołek Poznań. Obiekt będzie kosztował 8 milionów złotych, z czego 1 200 tysięcy zapewni Ministerstwo Sportu i Turystyki. Boisko będzie miało sztuczną nawierzchnię, a do tego zostanie wyposażone w oświetlenie. Będzie to ósmy tego typu obiekt w Poznaniu. Obecnie zawodnicy Koziołka Poznań trenują na boisku Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ulicy Gdańskiej, ale ten obiekt jest coraz bardziej wyeksploatowany. To wszystko w tym serwisie. W następnym słyszymy się za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
5: W każdy wtorek o 20:00.
6: Kowboje na falach.
7: Czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
5: Zapraszają
6: Bolo,
5: Lolo
6: i Jolo.
8: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20:00.
9: Jadę na ryby.
10: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
3: Radio Afera. 98,6 MHz.
11: O, kultura, to tutaj.
12: Wejdź pierwszy.
11: Nie, ty wejdź pierwszy.
13: Wejdzie.
14: Pogoda za oknem nie zachęca do funkcji życiowych, natomiast kultura jak najbardziej, ponieważ jak zwykle w Poznaniu dzieje się wiele. Dzisiejszy sabotaż kulturalny poprowadzą dla Was
15: Zofia Cieszkiewicz
14: i Gabi Dębowska, realizuje nas Paweł Zjeżdżałka, a dzisiaj mamy dla Was wiele tematów. Przede wszystkim mamy wywiad z naszą gościnią Nikolą Jankowską, która jest organizatorką Poland Dance Expo. Poza tym porozmawiamy również o wydarzeniach październikowych w Pawilonie I przedstawimy wam relację z konkursu międzynarodowego skrzypcowego, tak się mówi.
9: Tak, tak, tak.
14: Wydaje mi się, że tak jest poprawnie. Imienia Henryka Wieniawskiego. Jest to wielkie wydarzenie, ale również mamy w związku z nim dla was konkurs. Jeżeli chcecie o nim usłyszeć, to musicie z nami jeszcze trochę zostać, ale myślę, że zdecydowanie warto. Więc już za chwilkę do was wracamy.

0: A my już wracamy do Was z pierwszym tematem. Będziemy teraz rozmawiać na łączach telefonicznych z Nicole Jankowską, czyli organizatorką Poland Dance Expo. Nicole, słyszymy się?
1: Tak jest, dzień dobry, cześć.
0: Super, bardzo się cieszę. Jest to nowe wydarzenie kulturalne na mapie Poznania. No może zacznijmy od tego, czym właściwie jest Poland Dance Expo.
1: Jest to, tak jak wspomniałaś, pierwsza w ogóle taka edycja w Polsce. Myślę, że warto też nadmienić, ponieważ jest to event, który zrzesza de facto wszystkie marki szkoły tańca, czy w ogóle pasjonatów tańca, wszystkich ludzi, którzy mają coś wspólnego po prostu z tańcem. Nie jest to stricte festiwal taneczny, nie są to stricte zawody taneczne. Jest to event, gdzie można i spotkać szkoły tańca, i zobaczyć, jak się prezentują na scenie, i porozmawiać z różnymi ważnymi osobami z kultury tańca. Można też coś kupić ze sklepów tanecznych, ale też będą marki taneczne, które trochę czasami działają w tyle, budując różne sceny, produkując podłogi baletowe i różne inne oprogramowania, chociażby dla szkół. Także dużo, dużo różnych osobistości w jednym miejscu.
2: Brzmi to faktycznie bardzo nietypowo. Skąd właściwie pomysł na takie wydarzenie? Czy zauważyłaś właśnie zapotrzebowanie? Czy skąd się wzięła ta idea?
1: Prowadzę szkołę tańca i również prowadzę sklep internetowy taneczny. Zauważyłam, że trochę brakuje tego na rynku. Rzeczywiście jest mnóstwo różnych fantastycznych festiwali tanecznych, jest mnóstwo różnych też proponowanych zawodów tanecznych, ale de facto brakuje takiego jednego wspólnego eventu targowego. Tak de facto, więc stąd pomysł w sumie narodził się jadąc do pracy całkiem niedawno, bo niecały rok temu, więc cieszę się, że w końcu ta realizacja już będzie w najbliższą sobotę.
0: No i właśnie mówimy też o wydarzeniu, w którym nie mamy podziału na stricte różne rodzaje tańca, tylko jest to wydarzenie dla każdego tak naprawdę, i dla twórcy no właśnie jakichś przedmiotów związanych z tańcem, i dla osoby, która tego tańcu uczy, no i przede wszystkim dla osoby, którego tańca chce się nauczyć.
1: Tak jest, tak jest. Nie chcemy jakby tutaj dzielić. Myślę, że mamy też prezentację różnych stylów tanecznych na scenie i chcemy też, żeby to wydarzenie było związane z każdym stylem tańca. Począwszy od tańca ludowego, trochę zapomnianego, też będą prezentacje, kończywszy na takich najbardziej popularnych jak hip-hop, jazz czy akrobatyka.
0: A jeśli mówimy o tych różnych stylach tańca, to co oprócz takich przykładowych występów możemy uświadczyć?
1: Jeżeli chodzi o scenę główną, to rzeczywiście tutaj szkoły tańca będą się prezentować w różnych formacjach tanecznych, ale oprócz tego będzie też na pierwszym piętrze, ponieważ wydarzenie jest w iglicy, trochę charakterystycznej hali, która ma również piętro. Na piętrze będzie odbywał się networking, także myślę, że fajna również przestrzeń do tego, by móc porozmawiać i posłuchać inne osoby z branży. Oprócz tego będą normalne stoiska targowe, więc będzie można się poruszać między nimi i też rozmawiać z przedstawicielami danych marek.
2: Super, brzmi to faktycznie jak bardzo fajne i takie właśnie różnorodne wydarzenie, ale tutaj też mnie zastanawia, skoro jest to pierwsze takie wydarzenie, to czemu akurat Poznań? Czy jest to kwestia po prostu gdzieś tam twoja osobista, czy uznałaś, że właśnie Poznań będzie najlepszym miejscem do przeprowadzenia tego wydarzenia?
1: Ja jestem rodowitą poznanianką, tutaj się wychowałam, tutaj mieszkam, więc myślę, że tak najbliżej i najbardziej po drodze mi z Poznaniem na ten moment. Ale oczywiście nie zamykamy się, bo planujemy kolejne edycje, więc być może wystartujemy również w przyszłym roku w innych miastach.
2: Super. A jeżeli chodzi o taki dokładniejszy program, czy mogłabyś nam trochę uchylić rąbka tajemnicy, jak to wydarzenie będzie przebiegało?
1: Oczywiście. Same targi startują o godzinie 10 w sobotę do godziny 18. Jeżeli chodzi o harmonogram sceny, to tutaj de facto sloty są po 10-15 minut, każda szkoła będzie się prezentować. Takich ważniejszych wydarzeń głównych na scenie mamy partnera strategicznego AWF, który zaprezentuje kampania tańca AWF swój spektakl, również będzie pokaz taneczny ogólnokształcącej szkoły baletowej, także myślę, że bardzo ciekawe dwa wydarzenia. I oprócz tych standardowych pokazów również mniejszych szkół tańca będziemy mieć trzy warsztaty. Pierwszy warsztat hip-hop z Martą Bielas o 11.30, drugi warsztat TikTok Dance z Oliwią Górniak o 14.40 i na samo zakończenie z Edytą Pietrzak też z Poznania Salsa Solo i zakończony jest cały event wielkim finałem wspólnym tańcem.
2: Super, brzmi to faktycznie bardzo fajnie i bardzo właśnie tak nietypowo, jednak nie słyszeliśmy chyba nigdy tutaj w trakcie naszej aferowej kariery o takim wydarzeniu. My również się z tego cieszymy, że właśnie takie wydarzenia będą miały miejsce w naszym kochanym Poznaniu. A jeżeli chodzi o grupę docelową, kogo tutaj zapraszacie?
1: Wszystkich. I dzieci z rodzicami oczywiście, i starszych, i osoby dorosłe. Jakby tutaj nie zamykamy się na żaden przedział wiekowy, bo de facto również wystawcy też mają klientów docelowych w różnym wieku. Także tutaj i zapraszamy rodziny z dziećmi, i zapraszamy osoby starsze, wszyscy ci, którzy po prostu lubią tańczyć, jest to ich pasja i tym się interesują.
0: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić naszych słuchaczy do tego, aby wzięli udział w tym bezprecedensowym wydarzeniu, jakim jest Poland Dance Expo. Naszą rozmówczynią była Nicole Jankowska i bardzo Ci dziękujemy za tą rozmowę, a my już dalej przechodzimy do innych tematów kulturalnych.

0: 15 października. I co trzeba zrobić, żeby ten konkurs wygrać, żeby mieć szansę zdobyć tą wejściówkę podwójną? Otóż musicie nam napisać SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz prosimy Was o napisanie, którą datę tutaj preferujecie, czy 14, czy 15 października, żebyście tutaj zapisali tą datę, żebyśmy wiedzieli, na którym właśnie...
1: Dniu Wam bardziej zależy. Obydwa wydarzenia zaczynają się o tej samej porze, czyli o godzinie 17.
0: Dokładnie, więc tutaj dajcie nam znać i odpowiedzcie na nasze pytanie konkursowe, które brzmi...
1: Kto jest Waszym ulubionym kompozytorem?
0: Tak, więc piszcie nam swoich ulubionych kompozytorów na numer 7148, a koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 grosze. Więc czekamy na Wasze odpowiedzi i za chwilkę już wracamy z kolejnym tematem.

No a teraz kilka słów o nadchodzących wydarzeniach październikowych w pawilonie. No i może zacznijmy od razu od najbliższego weekendu, jeżeli nie macie jeszcze planów, a przecież już wtorek, zaraz środa, a czwartek to już prawie jak weekend, no to na szczęście z ratunkiem przychodzi wam pawilon i kocham balet w reżyserii Ramony Nagapczyńskiej. Jeżeli chodzi o ten spektakl, jest to taki spektakl, wydarzenie taneczne, w którym cztery tancerki

0: które są również niezależnymi artystkami tańca, które również mają tą wspólną cechę, że ukończyły szkołę baletową, mimo jej ukończenia porzuciły balet i one wracają właśnie w tym spektaklu do baletu i przyglądają mu się na nowo. Jest to bardzo ciekawe wydarzenie, ale więcej o nim opowie Wam Jagoda Kalisz, czyli specjalistka do spraw komunikacji i kontaktu z mediami, z którą porozmawiała nasza redakcyjna koleżanka Martyna Kamińska.
1: Cześć, z tej strony Jagoda z poznańskiego pawilonu oddziału Galerii Miejskiej Arsenał. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na październikowe wydarzenia.
0: No właśnie, więc posłuchajmy również o Kocham Balet.
1: O doświadczeniu ukończenia szkoły baletowej, czyli wszystkie osoby występujące są z tym ściśle związane i z perspektywą edukacji i tym, jak ten kryzys tak właściwie dotyka te osoby występujące. To jest spektakl o tym, jak ten balet porzuca te formy klasyczne i taneczne, które znamy i przygląda się baletowi zupełnie na nowo. W pewien sposób krytyczny odnosi się do doświadczeń tancerek. Pokazuje właśnie, jak to życie po takiej szkole wygląda, bo to przedstawia praktykę osób, które są 20 lat już po zakończeniu takiej szkoły.
0: Myślę, że jest to na pewno fajna perspektywa, bo wiele słyszymy o szkołach baletowych, o tym, jaka tam panuje atmosfera. No i faktycznie są to dość ciężkie dla wielu przeżycia. A spektakl taneczny Kocham Balet Ramony Nagabczyńskiej możecie obejrzeć 16 i 17 października o godzinie 19 w oba te dni. Więc myślę, że zdecydowanie jest to bardzo ciekawy sposób spędzania czasu. Później przejdziemy już do 21 października i wtedy będziecie mogli zobaczyć wydarzenie, które jest wydarzeniem z cyklu Stany Skupienia, a gościem na nim będzie Aleksandra Liput. Jest to wydarzenie, w którym ten cykl spotkań skupia się na jednym temacie, a po pokazie filmów odbywa się rozmowa właśnie z zaproszonymi osobami artystycznymi, która jest poprowadzona przez kuratora tego cyklu, więc jest to faktycznie też ciekawe wydarzenie, ale więcej o nim oczywiście dla Was Jagoda Kalisz.
1: Zapraszamy również na Stany Skupienia, czyli taki cykl filmowo-artystyczny, gdzie zapraszamy osoby artystyczne, które opowiadają o swoich praktykach. Zaprosiliśmy Aleksandrę Liput, z którą porozmawia Andrzej Marzec, czyli nasz kurator. I w temacie będą oscylować wokół praktyki Aleksandry, ale również aspektu magii, totemów. Będzie to również połączone z projekcją dwóch filmów krótkometrażowych, które krążą wokół właśnie takich współczesnych totemów, czyli połączenia tego, o czym myślimy wobec jakichś magicznych wierzeń.
0: Następnym wydarzeniem, które jest w planie, to wydarzenie z 23 października, które będziecie mogli zobaczyć o godzinie 17. I jest to wydarzenie, które nazywa się Aura plus Babina Leta i inni, ponieważ będzie tam bardzo dużo artystów. A jest to wydarzenie przedstawiające przekrój działań artystycznych osób z Białorusi mieszkających na co dzień w Polsce. Więc tutaj możemy troszkę się odnieść do tematu, który omawialiśmy w zeszłym tygodniu, czyli do wiosny ukraińskiej. Tutaj znowu mamy taką wymianę międzykulturową, bardziej skupioną właśnie na artyzmie, ale więcej o tym Jagoda Kalisz.
1: Poświęcone mniejszości osób z Białorusi, które żyją na co dzień w Polsce i on przedstawia swoją perspektywę działań muzycznych i wizualnych i tej sfery performatywnej. Tutaj szerokim tematem będą doświadczenia, perspektywy, ale w takiej formule właśnie muzycznej. To jest przestrzeń, gdzie ta społeczność osób z Białorusi może się poczuć bezpiecznie i taką na pewno przestrzeń chcemy zbudować, a będzie to wkrążyć właśnie w takich aspektach trochę nostalgii, ale też poczucia spokoju, ale też trochę tajemniczości.
0: A następnego dnia, czyli 24 października o godzinie 20 będziecie mogli posłuchać sobie Six. Tak się nazywa duet feministyczny ułożony na głos, bas, tekst i ciała, więc jest to bardzo ciekawe wydarzenie muzyczne, które na pewno warto zobaczyć, ale więcej o nim opowie Wam specjalistka do spraw komunikacji i kontaktu z mediami Jagoda Kalisz.
1: Bliżej końca miesiąca zapraszamy też 24 października na koncert Siksy, która powraca do nas też w tym momencie w formie solowego występu.
0: A tydzień później, czyli 30 października, zobaczymy wydarzenie Poza Queer to coś. Jest to kolektyw, który przedstawia klasyczny plan na spędzanie najważniejszego queerowego święta w roku. Jest to takie multimedialne widowisko dragowe oparte na poznańskich wartościach z gościnną szczyptą przyjezdnych reprezentacji. Więc jest to bardzo ciekawy temat również, ale więcej o nim opowie Wam specjalistka do spraw komunikacji i kontaktu z mediami Pawilonu.
1: A na koniec, bliżej zakończenia miesiąca, zapraszamy na dragowy, multidyscyplinarny występ widowisko Posqueeru, czyli To Coś. To jest kolektyw poznański, który reprezentuje, ale również zaprasza osoby dragowe z całej Polski. Posqueer zazwyczaj zawsze zaskakuje. Tym razem będzie tak samo. Temat też się odnosi do bardzo żywej i świeżej sprawy, więc myślę, że tutaj też na pewno energii i zaangażowania, które wkładają w siebie osoby uczestniczące, nie zabraknie.
0: Nasza koleżanka redakcyjna Martyna Kamińska również poprosiła Jagodę Kalisz o pewnego smaczka, zachętę, aby przyjść, więc posłuchajmy.
1: Trzeba przyjść i się przekonać. Program, który chociażby w październiku, ale myślę, że całym rokiem prezentujemy, jest zróżnicowany i mam nadzieję, że każdy chociaż trochę w tej zapowiedzi znajdzie coś dla siebie i poczuć coś, co może być nietypowe, co może być inne i co może zaciekawić. I z wyjściem z takiej przestrzeni, z takiego doświadczenia doznamy albo czujemy czegoś nowego.
0: Myślę, że po posłuchaniu trochę o tych wydarzeniach nie trzeba Was szczególnie zachęcać, ale i tak zachęcamy do sprawdzenia harmonogramu Pawilonu na październik, a już za chwilkę wracamy do Was z kolejną dawką kultury.

0: A teraz czas na kolejny odcinek sztucznego komunikatu, czyli piguły Marty Bartkowiak.
1: Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak. No dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o trzech mega ciekawych wydarzeniach ze świata sztuki, z czego pierwszy jest top najważniejszą informacją tego roku. Zacznijmy od raportu Art Basel and UBS Survey of Global Collecting 2026, który został opublikowany 8 października. Badanie przygotowane przez ekonomistkę Claire McAndrew obejmowało 3100 zamożnych kolekcjonerów z 10 rynków, w tym na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Chinach, Francji, Niemczech itd., itd. Jednak najbardziej zaskakujące wyniki, o których mówią wszyscy, dotyczą pokolenia Z. I to one zrobiły największą furorę. W 2025 roku ankietowani kolekcjonerzy w wieku od 20 do 29 lat wydali na sztukę piękną średnio ponad $347 000, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przedstawiciele starszych generacji. Co ciekawe, niemal połowa respondentów, którzy kupowali pojedyncze dzieło sztuki kosztujące ponad $1 000 000, należała właśnie do najmłodszego pokolenia. Raport pokazuje również, że zmieniają się sposoby kupowania dzieł sztuki. Aż 69% wszystkich ankietowanych nabywało pracę bezpośrednio od artystów, a 38% korzystało przy zakupach z Instagrama. Coraz większą rolę odgrywa tutaj również sztuczna inteligencja. W 2026 roku 22% kolekcjonerów wykorzystało narzędzia sztucznej inteligencji do zdobywania informacji i rekomendacji dotyczących sztuki. Dosyć ciekawe, prawda? Podczas gdy 2 lata wcześniej było to zaledwie 4%. Mega ciekawy temat. Raport jest dostępny w internecie, gdybyście chcieli zobaczyć. Ja naprawdę serdecznie polecam jego lekturę. Przenieśmy się teraz na południe Francji, czyli ciąg dalszy losów skradzionych obrazów. Na początku października policja odzyskała 2 obrazy Pierre'a Augusta Renoira, które zostały skradzione 8 września z Musée Renoir niedaleko Nicei. Do włamania doszło przed godziną 6 rano. Sprawcy przecięli ogrodzenie, wybili okno i dostali się do muzeum mieszczącego się w dawnej posiadłości artysty. Ukradli 4 obrazy, jednak 2 z nich porzucili podczas ucieczki. Z pozostałymi 2, portretem Madame Colonna Romano oraz młodą kobietą przy studni, udało im się zbiec. Wartość 4 dzieł objętych kradzieżą szacowano na około 9 milionów euro, także grubo. Po kilku tygodniach śledztwa francuska policja zatrzymała 6 osób podejrzanych o udział w przestępstwie i odzyskała brakujące obrazy. Także bardzo cieszymy się z tego powodu, a na koniec imba w Londynie, gdzie trwa spór między pracownikami Victoria and Albert Museum a dyrekcją instytutu. We wrześniu pracownicy muzeum przeprowadzili kilka akcji strajkowych, domagając się wyższych wynagrodzeń i poprawy warunków zatrudnienia. Protesty organizowały związki zawodowe, a uczestniczyli w nich nawet pracownicy różnych oddziałów muzeum, w tym nowo otwartego V&A East. Według dyrekcji przedstawiona propozycja płacowa przewiduje średnie podwyżki wynoszące niecałe 5%. Przy czym najniżej zarabiający pracownicy mieliby otrzymać wzrost wynagrodzeń o niecałe 7%. Związki zawodowe zwracają jednak uwagę na to, że większości zatrudnionych zaoferowano jedynie 3,1%. W odpowiedzi na pogarszające się sytuację finansową muzeum zapowiedziało przygotowania do programu dobrowolnych odejść. Kierownictwo tłumaczy tę decyzję rosnącymi kosztami utrzymania instytucji, inflacją oraz, no wiadomo, presją na ograniczenie wydatków. Na razie nie wiadomo, ilu pracowników skorzysta z programu dobrowolnych odejść, ani jakie będą jego konsekwencje dla funkcjonowania muzeum, ale będziemy śledzić te wydarzenia, także stay tuned i słyszymy się już za tydzień. Aktualności ze świata sztuki współczesnej. Wydarzenia, artyści, sensacje i rewelacje. Sztuczny komunikat. Zaprasza Maria Bartkowiak.
2: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: A my już wracamy z konkursem, o którym wam przypominamy, ponieważ jest to już właściwie ostatnie 15, około 20 minut, aby wygrać dwie wejściówki podwójne na międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego na drugi etap przesłuchań. I możecie wygrać je albo na 14 października, albo na 15 października, czyli już w tym tygodniu. A żeby wygrać te wejściówki na to wydarzenie, oba te wydarzenia zresztą będą się odbywać o godzinie 17, tak tylko żebyście wiedzieli. I aby wygrać te wejściówki, to musicie wysłać nam SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz prosimy was o dodanie daty, w której chcecie wygrać wejściówkę oraz odpowiedź na nasze konkursowe pytanie, które brzmi: kto jest waszym ulubionym kompozytorem? A jeżeli chodzi o koszt wysłania SMS-a, to jest to złotówka 23 grosze. Bardzo serdecznie was zapraszamy do brania udziału.
1: Tak, a jak już o tym mowa, no to myślę, że idealnie przejść do tego, że nasza koleżanka redakcyjna Maria Pińska była właśnie na tymże wydarzeniu i rozmawiała z trzema ważnymi osobami, jeśli chodzi o konkurs skrzypcowy Wieniawskiego. Jest to 17. edycja. Pierwsza miała miejsce w 1935 roku i o dziwo miała miejsce w Warszawie, a nie w Poznaniu. Jednak przez zawirowania wojenne dopiero kolejna edycja odbyła się w 1952 roku, no i wtedy już wszystko zaczęło mieć miejsce w Poznaniu. Zacznijmy może od tego, dlaczego właściwie na koncercie inaugurującym zagrała wiolonczelistka.
2: Jeżeli ktoś śledzi konkurs od dłuższego czasu, to wie, że w tradycji konkursu właśnie było rozpoczynanie przede wszystkim dobrym koncertem. To jest święto muzyki. Skrzypce będą królować tutaj przez kolejne 2,5 tygodnia, a koncerty inauguracyjne konkursu Wieniawskiego właściwie od lat 50., kiedy zagościły w Poznaniu, to były koncerty symfoniczne, często bez solistów. Mieliśmy przecież koncerty, w których gwiazdami byli Grigori Sokołow czy Sultanow, pianiści. Akurat wiolonczela w tym roku jest pewnego rodzaju ukłonem do konkursu z 1986 roku, kiedy to Roman Jabłoński właśnie na wiolonczeli wykonywał koncert Witolda Lutosławskiego, więc teraz 40 lat później mamy taki mały ukłon do tych, którzy pamiętają właściwie, jak konkursy się rozpoczynały.
1: W takim razie jest to takie mrugnięcie oczka do tych, co pamiętają lata 80. i to, jak wtedy konkurs wyglądał. Ważne jest, by wspomnieć, że sam konkurs odbywa się co 5 lat, dlatego nie może was zdziwić, że w sumie to tak się mówi, że to najstarszy konkurs skrzypcowy trwający, a w sumie to 17. edycja, więc to tak naprawdę jakoś mało wychodzi, ale przecież chodzi o to, że przez to właśnie, że odbywa się on co 5 lat, to tych edycji przez to jeszcze tyle nie było. Maria rozmawiała z Karoliną Kaźmierczak, czyli dyrektorką Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego, i zadała jej również pytanie o to, że w ostatnich edycjach dwa koncerty były grane jeden po drugim, a teraz dochodzi do zmiany i te koncerty będą rozdzielone. Ale dlaczego?
2: W poprzednich edycjach było tak, że byli zmuszeni wykonywać dwa koncerty solowe jednego wieczoru, co jest sytuacją dość niecodzienną, jeśli chodzi o takie warunki estradowe. Dlatego, żeby zadbać o ich komfort i jakość tych wykonań, chcieliśmy, żeby mogli zaprezentować się najlepiej, jak się da, a nie pomimo zmęczenia.
1: No właśnie, no bo zagranie przecież dwóch takich koncertów pod rząd musi być bardzo wykańczające. Myślę, że nawet człowiek, który często musi odbierać kulturę, to dla niego poziom skupienia już może być męczący, a co dopiero dla osoby, która cały czas musi skupiać się na tym instrumencie i precyzyjnie grać, żeby każda nutka jak najlepiej wybrzmiała. Ale no właśnie, co właściwie będą grać uczestnicy, których jest 50?
2: Jest to konkurs, który właściwie eksploruje wszystkie etapy historii muzyki, bo przecież mamy i Bacha tutaj akurat w preselekcjach, ale także w repertuarze dowolnym. Mamy przecież utwory klasyczne, romantyczne, przede wszystkim Wieniawski, jednak to jest kompozytor epoki romantyzmu. A muzyka współczesna, dlatego że jest to również ważny element zarówno naszej rodzimej twórczości, ponieważ tutaj pojawiają się chociażby koncerty Mieczysława Weinberga czy Andrzeja Panufnika. Są to po prostu doskonałe utwory, które chcemy również częściowo dzięki temu promować.
1: No właśnie, takie chcemy promować, ale jak już zaczęliśmy o tym, co w tym repertuarze się znajduje, no to wiadomo, kto gra. Uczestnicy grają, więc przejdźmy może teraz trochę do samych uczestników. Opowiadać o nich będzie Agata Szymczewska, czyli członkini jury, zwyciężczyni konkursu z roku 2006, a także prezeska towarzystwa. Należy sobie zadać pytanie, jakie cechy powinien mieć taki idealny uczestnik?
3: No chyba wszystkiego po trochu, to znaczy najlepiej by było, gdyby oczywiście trafił nam się taki geniusz, który miałby w sobie wszystko. Natomiast nie, ja podchodzę absolutnie do konkursu z takim bardzo czystym i otwartym podejściem głową i niczego nie zakładam, nie mam żadnych oczekiwań, nie przewiduję, nie wróżę z fusów, po prostu usiądę sobie tam jutro o godzinie 10, zacznę słuchać i mam nadzieję, że no, moje już kilkudziesięcioletnie doświadczenie, już 36 lat gram na skrzypcach, jest wystarczające do tego, żeby mogła też po prostu trafnie dokonać tej oceny.
1: Jak wiemy, sam konkurs składa się z wielu etapów, bo aż z czterech. Teraz etapem, który będzie miał miejsce, jest etap drugi, ale ciekawe, na jaki etap czeka najbardziej sama dziewczyna z jury.
3: A dobre pytanie, jeszcze się chyba nie zastanawiałam, ale wydaje mi się, że chyba drugi etap będzie takim moim najbardziej ulubionym etapem. Bardzo możliwe, że będę musiała zweryfikować te moje przewidywania gdzieś już w trakcie trwania konkursu, ale dlaczego? No mamy tam właśnie w pozycji sonatę, mamy jeden utwór z polskiej listy propozycji, czyli to jest właśnie albo sonata, albo utwór wirtuozowski. No i przede wszystkim te 50 czy 45 minut do zagospodarowania. Ja przeglądałam już katalog i widziałam, jakie tam będą utwory, no to będzie po prostu totalny sztos, to będzie coś niesamowitego. Te wybory właśnie artystyczne, których dokonali uczestnicy, no myślę, że to będzie kawał tak dobrej muzyki, której będziemy słuchać w tym drugim etapie, co nie znaczy, że w innych etapach nie ma niczego słuchać, tak? To jest tylko moja taka osobista opinia. No i na ten pierwszy etap też trochę czekam, bo tego Wieniawskiego będzie dużo, a ten Wieniawski łatwy nie jest.
1: Wieniawski łatwy nie jest i chyba o to w tym chodzi. Najbardziej czeka na drugi etap, czyli idealnie na ten etap, na którym dla was mamy przygotowane bilety, na które można wygrać na jutrzejszy dzień oraz na pojutrzejszy dzień. Ale jak już usłyszeliśmy jury, usłyszeliśmy dyrektorkę, to warto też usłyszeć uczestnika, a Maria z takowym rozmawiała, dokładnie z Wikramem Francesco Sedoną, czyli uczestnikiem z Włoch, i zapytała go, jaki jest poziom tegorocznej edycji.
3: Czysto tak z skrzypcowej perspektywy, no myślę, że bardzo nam się też podniósł poziom w ogóle na świecie, w Polsce również, czego dowody mamy tą naszą wspaniałą ósemkę Polaków, którzy będą brali udział, więc no ja czekam po prostu na te wykonania. Znam tych uczestników już z preselekcji, bo słyszałam ich dwa razy w nagraniach wideo, no ale teraz jak wreszcie ich usłyszę na żywo, no to jest dla mnie ten najwspanialszy moment, na który bardzo, bardzo czekam.
1: Jak się domyśliliście, nie był to reprezentant z Włoch, była to cały czas Agata Szymczewska. Jak się okazało, miała jeszcze parę słów do dodania, tak więc oddajmy może teraz głos już Włochom.
4: Nie zmieniła się jakoś bardzo, ale kiedy jesteś bardziej skupiony, to twoje podejście do ćwiczeń trochę jednak się zmienia. Co tak naprawdę się zmieniło? Zmieniło się podejście, ale także cel. Kiedy ćwiczysz, to masz jakiś zamysł. Powiedziałbym, że najważniejsze to nie iść na żaden kompromis. Ale czasami musisz być oceniany. W końcu to konkurs, więc musisz w jakiś sposób poradzić sobie z tymi myślami.
1: A Francesco mówił o tym, czy jego nastawienie do muzyki i do tego, jak gra na skrzypcach, zmienia się zależnie od tego, czy jest to po prostu granie tak just for fun, czy też gdy jest to pojedynek podczas konkursu. Również Maria zadała mu pytanie o to, że występuje on w pierwszym etapie i jakie są związane z tym jego uczucia.
4: Jestem bardzo podekscytowany, nie mogę się doczekać jutra. Jest to jeden z największych konkursów na świecie. Wiem o nim, odkąd miałem 10 lat. Jest to jedno z moich pierwszych wspomnień ze skrzypcami, więc bycie tutaj trochę mnie zawstydza. Ale naprawdę nie mogę doczekać się jutra.
1: Musi być to na pewno spełnienie marzeń dla niego, skoro usłyszał już o tym w wieku 10 lat, a teraz może takim doborowym towarzystwie występować. Maria nie omieszkała zadać pytania o to, czy zna on polskich kompozytorów i jeśli tak, to co myśli o polskiej muzyce?
4: Yes, tak, znam wielu polskich kompozytorów poza Henrykiem Wieniawskim. Uważam, że macie bardzo bogatą literaturę, a także wartości, ale w tym samym czasie uważam, że jest trochę kwadratowa. Mam na myśli, że jest bardzo łatwa do zrozumienia, także jeżeli chodzi o formę. Wybrałem na trzeci etap Góreckiego. Myślę, że tak to się wymawia. Górecki.
5: Górecki.
4: I ja naprawdę, naprawdę to lubię. I także bardzo łatwo było mi zrozumieć to w takiej formie.
1: Polska muzyka jest kwadratowa. Nie wiem, czy to można odbierać jako komplement, ale mam nadzieję, że z jego ust miało to tak wybrzmieć. Nie wiem, co myślisz o tym, Gabi?
0: Ja myślę, że co chatka, to zagadka i w każdym kraju mówi się inaczej. Może to, co, wiesz, tak miło.
1: Tak miło, no kwadratowa. Wybrnął z tego jakoś, bo chodziło o to, że po prostu da się dobrze odczuć to, co autor miał na myśli. Myślę, że to jest akurat ważne w sztuce, bo ja nieczęsto, a raczej nierzadko głowię się, co właśnie ten autor miał na myśli. Przypomnijmy jeszcze raz, festiwal skrzypcowy Wieniawskiego to jest wydarzenie tak ważne jak konkurs chopinowski, to na pewno. Odbywa się co 5 lat. Teraz mamy 17. edycję, a już jutro będzie drugi etap i wy możecie wygrać właśnie na niego bilety. Ale etapów będzie jeszcze 3, także może uda się udać, może uda, ale to tutaj tak uda się udać. Tak, tak, tutaj ten język polski to czasem pokonuje jednak i wtedy będziecie mogli pójść na kolejne etapy, bo myślę, że grande finale jest pewnie najciekawsze, ale także jest streaming online, więc jakby się nie udało, to zawsze możecie oglądać to z wygodnej kanapy i podziwiać tą sztukę i się nią pożywić.
0: Dokładnie, niestety nasz czas antenowy już dobiega końca, więc musimy się z wami pożegnać, ale na pocieszenie, tak jak wspomniałyśmy, jest konkurs, więc jeszcze macie ostatnią chwilę, aby napisać nam tego SMS-ka, powiedzieć, kto jest waszym ulubionym kompozytorem, a przypomnimy sobie, o czym rozmawialiśmy dzisiaj. Przede wszystkim spotkaliśmy się z naszą gościnią, właściwie spotkaliśmy się jedynie telefonicznie, ale porozmawialiśmy z Nicolą Jankowską, czyli organizatorką Poland Dance Expo. Poza tym troszkę się dowiedzieliśmy o wydarzeniach październikowych, które odbędą się w pawilonie. No i teraz właśnie przede wszystkim bardzo istotny konkurs, czyli konkurs międzynarodowy skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Niesamowite co 5-letnie wydarzenie, na które was bardzo serdecznie zapraszamy. No i żegnamy się z wami.
1: Dzisiejszą audycję prowadziły dla was
0: Gabi Dębowska
1: i Zofia Cieszkiewicz.
0: A realizował nas Paweł Zjeżdżałka. Do usłyszenia już niebawem.

0: To był sabotaż kulturalny.
1: Wybiła godzina 18:57, czas na serwis informacyjny.
2: Jacek Dobiański, zapraszam. Serwis zaczynamy od nowych szczegółów dotyczących kolizji, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę. 29-letnia kierująca Audi wjechała w przystanek tramwajowy, po czym uciekła z miejsca zdarzenia. Kobieta posiadała sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policja ustaliła również, że 29-latka brała udział w nielegalnym wyścigu z kierowcą BMW. Kobieta przyznała się do winy. Za prowadzenie samochodu bez uprawnień oraz udział w nielegalnym wyścigu grozi jej do 5 lat więzienia i konfiskata pojazdu. Prowadzący BMW nie przyznał się do winy. Co trzeci dorosły akceptuje kary fizyczne wobec dzieci, a 80% uważa krzyk za dozwolony. Taki wniosek wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Trwa akcja Dzieciństwo bez Przemocy, która ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci.
3: To my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za ten dobrostan dzieci. Sąsiad, sąsiadka, pedagog w szkole, nauczyciel, sportowiec w klubie sportowym, lekarz przy wizycie lekarskiej, bo każdy z nas może dostrzec symptom, który pozwoli zadbać o to, żeby dziecko miało dobre dzieciństwo, dobry bagaż na przyszłość.
2: Mówiła dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Dorota Potejko. Kampania była jednym z dwóch tematów wczorajszego magazynu reporterów. Naszym gościem była Justyna Szołajska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Audycja jest dostępna na YouTubie.
0: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Jak efektywnie chronić zwierzęta? Za nami druga edycja Kongresu Praw Zwierząt. Samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych podkreślali, jak istotne jest współdziałanie samorządów w tym celu.
4: Metropolia Poznań dołącza w tym roku do kongresu. To jest dla nas bardzo ważny moment, dlatego że metropolia w swoich działaniach odpowiada za koordynację takich działań, które właśnie wykraczają poza granice administracyjne. Chcemy koordynować, chcemy wymieniać się doświadczeniami.
2: Mówiła dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Poznań Anna Aleksandrzak. Uczestnicy podkreślali też znaczenie zmian w prawie.
5: Przyjęto już na tą chwilę, mówię o sytuacji, w której przeprocedowaliśmy i prezydent podpisał taką ustawę, czyli weszła w życie 3 ustawy. Przede wszystkim ustawę o hodowli zwierząt futerkowych, ustawę o zakazie trzymania zwierząt na uwięzi oraz ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów.
2: Mówiła posłanka Katarzyna Kierzek-Koperska. Omówione zostały także nowe wyzwania związane z ochroną zwierząt.
0: Wydarzenia, wystawy, premiery.
2: Jutro 14 października, a więc Dzień Edukacji Narodowej. Tradycyjnie Poznańskie Centrum Dziedzictwa przygotowało z tej okazji darmowe wejściówki dla nauczycieli do swoich instytucji. 18 i 21 października będzie możliwe bezpłatne zwiedzanie Bramy Poznania z przewodnikiem. Natomiast w ten czwartek nauczyciele będą mogli zwiedzić z przewodnikiem Centrum Szyfrów Enigma. Do bezpłatnego wstępu upoważnia służbowa legitymacja nauczyciela. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują mailowe zapisy. Więcej informacji na stronie poznań.pl. To ostatni dzisiejszy serwis informacyjny. Zapraszamy na jutrzejsze poranne wydania. Pierwsze z nich o 6:57. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.
0: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
6: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
7: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
8: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Prawo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.

Fountains DC z kawałkiem Where Is Gone, zaśpiewany razem z Rosalią. To jest nasza świeżynka tutaj w Aferytmie, bowiem wydany zaledwie wczoraj. A jak już wspomniałem, jest godzina już trochę po 19:00, zaczynamy Aferytm. Ja się nazywam Franciszek Dębicki, a realizuje mnie Arkadiusz Cierniak. Zaczęliśmy naprawdę mocnym kawałkiem, bo zapowiadający po prostu album, już kolejny kawałek, trzeci z tego co kojarzę, tak, było Marianne Tong i teraz Where Is Gone, zapowiadający najnowszy album Fountains DC o tytule Dopamine Chamber. No co, posłuchamy tego albumu na pewno jak wyjdzie i też dla tych, co zdobyli bilety, dla tych, którzy się po prostu wybiorą do Łodzi na ich koncert. Ja idę i mam ogromną nadzieję, że Rosalia też się pojawi na tym koncercie. To by było naprawdę coś niesamowitego, a jak wiemy z teledysku do jej poprzedniego, do kawałku z jej poprzedniego albumu, do Polski przyjeżdżać lubi. Tak, to tyle, jeśli chodzi o zagraniczne podwórko, a teraz przejdźmy po prostu do świeżynki z naszego polskiego, z polskiej sceny muzycznej, do zespołu Zachwyt i kawałka z ich najnowszego albumu, kawałek pod tytułem No i co teraz?

Zachwyt i Klejnot z kawałkiem No i co teraz, ich najnowszego albumu wydanego w zeszły piątek. Album o tytule Chciałbym być jak Wojtek Nowak. Jest to drugi album zespołu Zachwyt i myślę, że po tym kawałku zdecydowanie warty sprawdzenia. Natomiast tak, kim jest ten Wojtek Nowak, możecie się zastanawiać. On nie jest żadną konkretną osobą, jak pisze zespół. Jest to po prostu symbol zwyczajności, która potrafi być wyjątkowa i chyba o tym po prostu jest ten album. A jeśli mówimy o bardzo dobrych albumach, to będę miał dla was w ramach naszego tutaj stałego programu aż dwa nowe albumy w ramach po prostu płyty tygodnia. Zaczynamy od zespołu Fusy z albumem, epką tak naprawdę, Pure. Jest to ich kolejna epka po świetnej Many Ways, która otwiera po prostu kolejny rozdział, jeśli chodzi o rozwój tego zespołu. Będzie bardziej elektronicznie, o wiele mroczniej i zdecydowanie mniej grzecznie. Agresja, energia i emocje to jest coś, co tutaj ten zespół próbuje nam przekazać w tej epce. I co? Posłuchajmy po prostu, sprawdźmy. My będziemy tą epkę dla was puszczali przez cały tydzień w aferze, podczas aferytmów i podczas porannych audycji również. Ale oprócz tego, że mamy tą epkę, mamy też drugą płytę tygodnia, o której w sumie powiem po kawałku The Night od Fusy.

To był zespół Fusy z kawałkiem The Night z ich najnowszej epki Pure, którą tutaj puściliśmy w ramach naszej płyty tygodnia. Natomiast nie martwcie się, dzisiaj po prostu ten tydzień jest wyjątkowy i mamy aż dwie płyty tygodnia. Trochę zmienimy klimat, pójdziemy w bardziej spokojniejszą muzykę, bowiem przejdziemy do artystki Oli, do jej najnowszej epki Incredible Soft Spoons. Bardzo ciekawy tytuł, który, jak Oli sama pisze, nawiązuje do filmu Matrix. Każdy dokładnie chyba pamięta scenę, jak Neo wyginał łyżki. I tutaj o tym też trochę chodzi. To Oli po prostu tłumaczy te łyżki jako przeszłość, którą ona trochę zostawiła, bo musiała na przykład się wyprowadzić z domu, i mówi o tym, że ta łyżka, ona nadal istnieje, ta przeszłość nadal istnieje, tylko jest po prostu miękka, bardziej płynna, mniej trwała. I to był taki impuls, żeby po prostu stworzyć tą niesamowitą epkę, a my posłuchamy kawałka Amazing World.

To była Oli z kawałkiem Amazing World z jej najnowszej epki Incredible Soft Spoons, jak już wspomniałem, płyty tygodnia tutaj naszej afery, i które będziecie mogli po prostu słuchać do końca tego tygodnia. A teraz zmienimy mocno klimat, polecimy po prostu w kosmos z, jak się możecie domyślać, zespołem Kosmonauci, czyli będzie jazz eksperymentalny.

Eksperymentalny też jest tytuł tego utworu, najnowszego utworu od tego zespołu, bowiem tytuł to kosmonauci.music@gmail.com. Po prostu podali swojego maila jako nazwę kawałka. Posłuchajmy.

To byli Kosmonauci z ich najnowszym singlem kosmonauci.music@gmail.com. Bardzo długa nazwa utworu. Komu się spodobał ten iście kosmiczny klimat, to mam dla was dobrą wiadomość, bowiem mamy tutaj na antenie dla was konkurs. Jest możliwość wygrania wejściówki podwójnej na koncert właśnie tego zespołu. Koncert ten odbędzie się już teraz w czwartek, 15 października w klubie Dwa Progi w ramach cyklu All in Jazz. Co należy po prostu zrobić, żeby taki konkurs wygrać? To należy wysłać do nas SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, imię i nazwisko. Natomiast potem odpowiedzieć na pytanie, co wy byście ze sobą zabrali w kosmos na pokład statku kosmicznego i dlaczego. I to w sumie tyle. A koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Myślę, że warto, bowiem jedna wejściówka podwójna, więc z kimś po prostu w kosmos możecie polecieć razem z zespołem Kosmonauci. Tak, a my się z nim nie rozstajemy. Posłuchamy dalej ich twórczości, tym razem utwór Kosmoho.

To był zespół Kosmonauci z kawałkiem Kosmo Hojuwa, żeby nie powiedzieć brzydko. To przeczytam dokładnie tak, jak ten utwór jest po prostu napisany. Tak, mam nadzieję, że lubicie jazzowe tego typu klimaty, bowiem ja takie puszczam i zostaje jeszcze jeden kawałek, który w tym stylu usłyszymy, tym razem innego zespołu, bowiem już za 2 dni, 4 godziny, 27 minut i widzę w tym momencie, że 4 sekundy zostanie wydany nowy album zespołu Omasta. Album pod tytułem Hits Different. Już mamy kilka singli i teraz właśnie dla was jeden z nich, Pillow Talk.

To był zespół Omasta z kawałkiem Pillow Talks. Jak już wspomniałem, ich najnowszy album wychodzi tuż, tuż za chwilę, za dwa dni, pod tytułem Hits Different. A Omasta zresztą zawita też do Poznania. Z tego, co ja kojarzę, w listopadzie będziemy was na pewno wtedy też informowali na bieżąco, kiedy dokładnie ten koncert będzie. Bo on też będzie właśnie w ramach tego całego tutaj przedsięwzięcia w dwóch progach All in Jazz. My z jazzu się na ten moment już audycji do końca wycofujemy, zmienimy muzykę. Teraz będzie kawałek lekko ostrzejszy, bowiem od zespołu punk rockowego z Wrocławia, zespołu Pretensje. Ich po prostu najnowszy singiel, produkt otoczenia.

produkt otoczenia od zespołu Pretensje. Jak już wspomniałem, wrocławski zespół punk rockowy. Myślę, że tutaj mocno emocjonalny kawałek mi się podobał. Czy wam? Mam nadzieję, że również. A my co? My już do jazzu nie wracamy podczas tej audycji, ale wejdziemy w taką mocną psychodelę, co też sugeruje nazwa zespołu, który zaraz usłyszymy, bo zespół ten też się zwie Psychodela, a kawałek, który usłyszymy, to jest kawałek Rzeczywiście. Posłuchajmy.

To był utwór rzeczywiście od zespołu Psychodela, na zmianę Nirwana, sen i mdłości. Tak się kończył takim tekstem. Do mnie tekst przemawia. Mam nadzieję, że i do was. Myślę, że bardzo, bardzo fajna, fajna piosenka i po prostu słuchaliście ją z równą przyjemnością, co ja. A jeśli chodzi o dobrą muzykę, no to teraz przed państwem zespół znany, bardzo znany, który w ogóle wywodził się na początku z zespołu Party, a potem przerodził się w zespół Komety. No i mamy od nich nowy album. Ja jestem niesamowicie zadowolony z tego, że ten krążek został wydany, bowiem Komety bardzo, bardzo lubię, szczególnie taki utwór Spotkajmy się pod koniec sierpnia. Nie wyobrażam sobie nie puścić tego utworu właśnie ostatniego dnia sierpnia. A my teraz przeniesiemy się z tym zespołem do Egiptu, bowiem ich najnowszy krążek nazywa się Noc z Kleopatrą. I też kawałka o dokładnie tym samym tytule za chwilę posłuchamy. No więc tak, Komety, Noc z Kleopatrą.

Posłuchaliśmy zespołu Comet i kawałka Noc z Kleopatrą z ich najnowszego albumu o tym samym tytule. Bardzo, bardzo przyjemne. Ja w ogóle bardzo uwielbiam, lubię słuchać głosu wokalisty tego zespołu, bo co, bardzo przyjemny ten głos ma. A teraz kawałek znany i zdecydowanie nie nowość, ale zespołu, który przyjeżdża do Poznania i w tę sobotę będzie można go u nas w Poznaniu usłyszeć. Jest to zespół Koniec Świata i kawałek, który słyszymy, Oranżada.

był kawałek Oranżada od zespołu Koniec Świata. Jak już wspomniałem, będzie można go usłyszeć na żywo już w tę sobotę w dwóch progach. Bardzo dużo tych koncertów tam się ostatnimi czasy dzieje, a już co, powoli zbliża się godzina 20, a więc ja muszę się z wami żegnać po prostu i kończyć tę edycję, ten aferytm. Ja nazywam się Franciszek Dębicki, a realizował mnie Arkadiusz Cierniak i na koniec od poznańskiego zespołu Wielkie Ilości Piorunów Naraz, koniec Eldorado.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: W każdy wtorek o 20.
6: Kowboje na falach.
7: Czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
5: Zapraszają
6: Bolo,
5: Lolo i Jolo.
8: Tu Radio Afera, czyli kowbojski głos w waszych domach.

0: Howdy kowboje, howdy kowbojki. Dobry wieczór, Poznań. Dobry wieczór, Radio Afera. Tu, kowboje na falach, czyli Bolo, Lolo i Jolo.
1: Howdy.
2: Mam wrażenie, że ten utwór składał się z refrenu tylko i wyłącznie. To był permanentny refren.
0: Z refrenu i bridge'u. 40.
2: I to nie było country.
0: 43 lata, to jak? Nie, oczywiście, że to było country.
2: To nie jest country.
0: To, drodzy słuchacze, na
3: wszystko,
0: pewno
3: co szło, rozpoznaliście
0: właśnie Dolly Parton i Kenny Rogers. Taki
2: Kenny
0: duet,
2: G.
0: Taki duet napisał i zaśpiewał. Zagrał piosenkę Islands in the Stream i tym utworem rozpoczęliśmy
2: Ghetto
0: dzisiejszy. No właśnie, do tego chciałem trochę nawiązać, bo
2: no
0: my tutaj, drogi Bolo, jesteśmy wychowani w tych latach 90. i faktycznie utwór, który zainspirowany utworem Dolly Parton powstał, został współnapisany przez jednego z braci, tych braci, braci na G, nie Golec, tylko tych drugich,
3: a już miałem nadzieję.
0: Tych braci ze Stanów, braci Gibb.
2: Bracia Gibb. A może było na odwrót, może to oni się zainspirowali Ghetto Superstar i są podróżnikami w czasie i się przenieśli po prostu zainspirowani latami 90. wcześniej, ale później, ale wcześniej napisali swoje. Znaczy właśnie nie swoje, tylko plagiat jednak.
0: Czyli Dolly Parton skoverowała All Dirty Bastard.
2: Tak, to tak.
0: To jest twoja teza.
2: To jest moja teza.
0: O kowbojach, podróżnikach w czasie. No, okej. To trochę takim podróżnikiem w czasie i kowbojem, podróżnikiem w czasie, to jesteś ty, Bolo, bo w zeszłym tygodniu ciebie tutaj nie było z nami.
2: Byliśmy nie było.
0: Sami z Jolo i z naszymi cudownymi gośćmi.
2: No właśnie, mieliście przezacnych gości, których chciałbym serdecznie pozdrowić, ponieważ również miałem się okazję z nimi zobaczyć, wprawdzie nie tydzień temu, lecz w piątek na przecudownej, przekowbojskiej imprezie, która się odbyła w jednym z naszych biur.
3: Podaj adres, nie, a nie...
2: Nie w biurze Radia Afera.
3: Adres podaj,
0: a nie takie tutaj ignorancje. No dobrze, ale impreza już była, ten adres już rzeczywiście nie pomoże. Była zacna?
2: Była przezacna, choć chciałbym tutaj podnieść jeden drażniący mnie mocno temat, że goście przyszli, mili, ale absolutnie za mało wypili. To jest duży afront dla mnie jako gospodarza. To nie powinno tak być.
0: Co, drodzy słuchacze, drodzy kowboje, którzy przyjęliście nasze zaproszenie i dołączyliście w piątek do naszej posiadówki na poczcie. Co, jak się do tego odniesiecie tutaj, do tych zarzutów przedstawianych przez...
2: Oczywiście nie mam na myśli tutaj, nie mam na myśli kowbojki Marty, ponieważ no, wiadomo... Kto ma wiedzieć, ten wie, ale chodzi mi o wszystkich innych. Wszystkich innych co do...
0: Umówmy się, że kowboj Jędrzej to powinien nawet... Nie ten Jędrzej, na którego tu spojrzałeś,
2: nie,
0: tylko
2: nie,
0: Jędrzej.
2: To jest Jolo.
0: To jest Jolo, ale kowboj Jędrzej, czyli nasz gość z zeszłego tygodnia, to tak powinien pić zamiast tego, przynajmniej za dwóch, jak
2: tak,
0: nawet...
2: Tak, albo za trzech.
0: Nie za trzech. No to właśnie ta...
2: Jeść też powinien, a trochę...
0: Nie je. Nie widziałem go
2: też jedzącego.
3: No, ja widziałem, jak jadł chipsy.
2: O. Ja nie.
3: Może byłeś wtedy...
0: Zajęty.
3: W kołorku.
2: Może byłem w toalecie.
3: Na pewno.
0: Mhm. Dolly Parton chyba nawet poleciała na tej imprezie i to chyba nawet nie.
2: No i na pewno.
0: Nieraz pamiętam takie głosy, bo ej, no puśćcie Dolly i aż w końcu musieliśmy puścić Dolly.
2: Ale też chciałem zauważyć, że na tej imprezie przyniosłeś przezacną, przepiękną kolekcję płyt winylowych z muzyką country, które, nie wiem, uwieczniłeś się na pewno na zdjęciu, więc mam nadzieję, że wlecą na karuzelę zdjęciową po dzisiejszej audycji.
0: Tak, w ogóle, bo faktycznie mam trochę zdjęć, odebrałem je wczoraj już z zakładu fotograficznego, gdyż zrobiłem je właśnie w taki bardzo oldschoolowy sposób, czyli film, aparat, proces wywołania, no i ten ostatni etap, skanowanie już.
2: To już takie nowe.
0: Takie nowe.
2: No, ale
0: trzeba sobie radzić. To tak, jest takie tak. Połączenie tych światów.
2: Znaczy
0: tych,
2: nadal
0: tych
2: faktycznie
0: tradycji.
2: Tutaj, że też pozwolę sobie na taki... na taką wycieczkę w tą stronę właśnie fotograficzną, że faktycznie te zdjęcia wyglądają przedoskonale, mają przefajny vibe i to jest nie do powtórzenia cyfrą. No, nie wiem, z czego to wynika, ale faktycznie nawet te poskanowane zdjęcia wyglądają po prostu tak, że wiesz, że to jest, że to było robione idioten kamera aparatem.
0: Aparatem marki Franka. Bardzo takim, bardzo ładnym. Zrobię, wam, drodzy kowboje, zrobię wam zdjęcie tego aparatu i też go wrzucę. Natomiast faktycznie spodziewajcie się po tej audycji i chyba też jeszcze po tej przyszłotygodniowej porcji zdjęć z piątkowego wydarzenia kowbojskiego. To wydarzenie, mam wrażenie, zapoczątkowało pewną kowbojskość w Poznaniu. Tak, w sensie to było takie, że do tego momentu było takie, czy ten Poznań jest kowbojski, czy te spacery są. Piątek udowodnił, że Poznań jest polską stolicą kowbojstwa i zamykam dyskusję, żadne mrągowo, nic, tylko
2: absolutnie, pełna zgoda, będziemy... Natomiast właśnie tutaj też nawiązując do tych gości, których takimi kalumniami tutaj obrzuciłem i zarzutami, no
0: już,
2: powiedzmy...
0: Już się tłumaczą.
2: Powiedzmy sobie solidnymi, to ma to jednak pewien swój drobny plus, mianowicie taki, że skoro goście tym razem nie dali rady stanąć na wysokości zadania, jeżeli chodzi o te napoje, to oznacza, że po prostu trzeba zrobić drugie podejście i musimy zrobić drugą imprezę.
3: A potem trzecią?
2: No ale
0: już się tak nie rozpędzajmy, miejmy nadzieję, że ta druga wystarczy.
2: I ta druga, myślę, że musi się odbyć przed końcem roku. Myślę, że mikołajkowa impreza kowbojska to jest świetny pomysł, ale na razie nie rzucajmy konkretnych dat.
3: Secret Cowboy?
0: Zróbmy może przerwę na muzykę, bo to w końcu dla niej tutaj jesteśmy, prawda? To dlatego, że kochamy country, że ty, Bolo, kochasz country przez K. Przez to
2: ja tylko
0: polsko
2: przez,
0: pisane.
2: Ja tylko przez K.
0: Country. I posłuchajmy...
2: To będzie krótki numer, więc...
0: To będzie krótki numer, ale numer, który poszedł ostatnio, bo ja już jestem złapany przez te kowbojskie algorytmy i kantrowe algorytmy i jak pojawiają się jakieś nowości, takie nawet od takich artystów właśnie wschodzących, to jak są dobrze zaplanowane wydania, a ja już też patrzę z takiego, wiesz, zawodowego zboczenia na to wszystko, to one się przebijają i ten numer się przebił. Ja mam wrażenie, że on poszedł szeroko, była bardzo tak przemyślany ten okres przed premierą, premiera i dzisiaj u nas, nie wiem, 2 tygodnie chyba ma ten numer, więc posłuchajmy go sobie dzisiaj w aferze The Barrel of Her Gun.

0: Spoko, trochę jak Agata Karczewska.
1: To prawda, o Agacie też dzisiaj jeszcze wspomnę za małą chwilę. Agata w końcu się zorientowała, że my też prowadzimy taką audycję i jesteśmy już jesteśmy na ziomku. Także...
0: Ale posłowie też już jesteśmy?
1: Jeszcze nie, ale no, ja śledzę jak tylko usłyszę, zobaczę, przeczytam, że Agata odwiedza Poznań, to zrobię to podejście, przyatakuję i zaproszę.
0: Easy. Natomiast słuchajcie, odwiedziła nas tu przed chwilą Zosia. I Zosia ma do was pytanie.
1: Zosia ma do was pytanie, bo Zosia tutaj robi research do swojej audycji i tak stwierdziła, o, oni są kowbojami, to na pewno się znają na country.
0: No.
1: Także tak, ale powiedzieliśmy jej, że my przecież mamy słuchaczy.
0: Oni się znają.
1: I mamy, na szczęście słuchacze się znają i Zosia ma pytanie o przykłady post-country. Jakich znacie artystów, którzy reprezentują post-country? Zastanawialiśmy
0: się
1: tutaj,
0: piszcie nam na Kowboje na Falach, jeżeli ktoś nas słucha pierwszy raz albo drugi i nie wie, to mamy taki profil na Insta, Kowboje na Falach, tak jak się nazywa ta audycja zresztą. I tam napiszcie nam, jakie znacie przykłady post-country. I to jest absolutnie w 100% serio pytanie.
1: Serio pytanie i ja, moja odpowiedź taka od razu, taka zapytany, w nocy obudzony, zapytany, odpowiadam Shabuzi. Zosia mówi, że nie zna i zobaczymy, czy jak sprawdzi i pozna i usłyszy za chwilę, to czy to będzie dla niej post-country, czy to w sumie...
0: Znaczy, wiesz, jeżeli jej powiemy, że to jest post-country, no to będzie dla niej.
1: No mówię, okej, dobra.
0: Jakby kapelusz buduje autorytet.

0: rewiry. Więc no, polecam wam wpadać do rewirów w kowbojkach i outficie kowbojskim, bo to jakby bardzo skraca dystans i powoduje, że nawiązujecie bardzo wiele nowych, przypadkowych, chwilowych, ale też miłych znajomości. Także wydaje mi się, że moglibyśmy w ogóle zorganizować na przykład jakieś kowbojskie piątki w rewirach. Bo czemu, nie?
1: No, jeżeli tylko, Bolo, podejmiesz się prowadzić lekcje line dance'u w tychże rewirach, to myślę, że...
0: Powiedz tak, bo tam jest taki ziomek, co na zewnątrz tam gra na bębnach, znaczy na... To nie są bębny, to są, wiesz, wiadra i takie tam inne rzeczy, nie? Więc myślę, że jakby dało radę wkręcić w to, żeby... mógłbyś usiąść bez problemu, myślę, z gitarą obok i byście stworzyli świetny duet i to jak to się wydarzy, to ja już mogę tam line dance.
1: No, mamy jakiś zarys scenariusza, na pewno go sobie dopracujemy jeszcze i poinformujemy was o konkretnej dacie, o konkretnym dniu i konkretnej godzinie, kiedy mamy się wszyscy stawić w tymże miejscu.
0: No to co, muzyczka? Czy jeszcze mamy tutaj jakiś news, który bardzo chcielibyśmy przekazać jeszcze przed muzyczką?
1: Muzyczka jest dobrym newsem, Shabuzi jest dobrym wyborem.
0: No właśnie, bo tak Shabuzi
1: Shabuzi wydał ostatnio album w trakcie tej naszej wakacyjnej przerwy i ja już go sobie tak nawet, no chyba ze 3 razy nawet go sobie przesłuchałem i to jest, uważam, świetny album, świetna płyta. On tutaj idzie coraz bardziej po swoje, czyli po grami w kategorii album country. Tak tutaj przeczuwam. Wielu gości, piękne story. W zasadzie płyta obrócona trochę w serial taki westernowy. Polecam wam.
0: Kurde, wszędzie tak o tym mówisz, że aż bym posłuchał.
1: No to posłuchaj. W takim razie utwór nosi tytuł Burn It Down i tutaj Shabuzi do współpracy, na fita zaprosił Leona Bridgesa. Leon Bridges też od jakiegoś czasu już tak sobie romansuje z country i przecież graliśmy już w zeszłym sezonie tutaj utwór, gdzie też był na ficie u takiego naszego chyba faktycznie tutaj redakcyjnie ulubionego zespołu, czyli Crankbin. Wtedy Crankbin z Leonem Bridgesem.
0: Był i to było super i też zapamiętałem, bo mi się kojarzy z takim Nash Bridges.
1: Bo to jest rodzina. I z Chuckiem Norrisem też. Wasz Bridges, Leon Bridges i
0: Chuck Bridges.
1: Chuck Bridges.
0: Pozdrawiamy szwagra.
1: Szwagier. No, szwagier, ale ty dałeś w ten piątek. Dobrze, Shabuzi, Burn It Down.

0: Shabuzi z Leonem Bridgesem. No i co, Bolo, Jolo, co myślicie? Czy to jest post-country, czy to...
1: Nie, to nie jest.
0: Czy to nie jest
1: post-country? Ten numer w ogóle nie jest.
0: W ogóle. A czym jak spodziewasz się, jakbyś miał tak zgadywać, czym by się ten post-country wyróżniał?
1: Nihilizmem.
0: Okej. No...
1: To było zbyt takie nostalgiczne, a wydaje mi się...
0: No nie, no to już...
2: Smyczki cię nastroiły.
0: Zdyskwalifikowany utwór, sorry. Sorry, Zosia, to nie jest post-country, ale na szczęście nie możesz liczyć na nas jako ekspertów, ale możesz liczyć na naszych słuchaczy, którzy są niezastąpieni i dziękujemy Marcie, którą tutaj słuchacze mogli usłyszeć w zeszłym tygodniu, bo ona nie dość, że zadbała o playlistę na naszą imprezę. I ta playlista była, i ja wrzucałem też nawet...
1: Można ją posłuchać.
0: Można jej posłuchać sobie i sobie wyobrazić o tym, jak to było w piątek na posiadówce u 3-3 Records, ale teraz wywołana do tablicy, w zasadzie w sekundzie wysłała playlistę WTF, ja nie wiem, co znaczy ten skrót, WTF is post country. Posłuchamy. Nie dzisiaj,
1: ale a rzuć tam jakieś z tej playki.
0: Ja sobie sprawdzę. Ja przyznaję, że ja tutaj...
1: Czy nie znam?
0: No to jak sama nazwa wskazuje, jest to post country. Ja się nawet na country nie znam, więc co dopiero na post country. Ale ja zrobię ten research. Ja to sprawdzę i ja to będę wiedział. Może nie na przyszły tydzień, bo ten przyszły tydzień to też już wypada powiedzieć, że będzie niestety taki nie będzie taki fajny jak
1: zwykły. Ale to będzie chyba jedyny taki tydzień do końca tego roku, z tego co patrzyłem w kalendarz.
0: Jest taka szansa, że nie będzie już do 2027 roku takiej konieczności, żeby nagrywać audycję i puszczać ją z tak zwanej puchy, ale ta przyszłotygodniowa taka będzie.
1: W zeszłym sezonie też mieliśmy jedną puszczoną z puchy i spoko.
0: Było to nawet spoko. Byliśmy wtedy w Nałęczowie, a tym razem będziemy w Warszawie. W Warszawie będziemy. W Warszawie, słuchajcie, też będzie niedługo taki nawet spoko koncert country. Nie wiem, czy nasi słuchacze są z Warszawy. Ktoś pewnie jest z Warszawy, tak mi się wydaje. Albo nie wiem, mam taką nadzieję.
2: Albo przynajmniej był w Warszawie.
0: Że słuchają nas też słuchacze z Warszawy. Gdyż, słuchajcie, 30 października w miejscu, które się nazywa Klub Mechanik.
1: To jakby bardzo country nazwa.
0: Brzmi kantrowo. Będą koncerty polskich artystów country.
1: Ojej.
0: Ale tych fajnych polskich artystów country.
1: Mm-hmm.
0: Czyli będzie...
1: Kontynuuj.
0: Będzie występować wspomniana już dzisiaj Agata Karczewska.
1: Mm-hmm.
0: Więc to będzie na pewno super i w ogóle już nie trzeba mówić o tym, kto jeszcze tam będzie, bo już w zasadzie to nazwisko powinno przyciągać słuchaczy. Ale będzie też i chyba głównym tutaj artystą na tym podczas tego wieczoru będzie niejaki Hiob Dylan.
1: A myślałem, że BDOS.
2: Myślałem, że bracia mechanicy.
0: Dobra, musimy wykorzystać naszą ekspozycję antenową. Czy ktoś z was zna braci mechaników, braci Ananicz i gdzieś zapisał tę nieodżałowaną piosenkę o braciach mechanikach, o śrubokręcie i o wkręcie?
1: Swoją drogą, wydaje mi się, że Ananicz to jest dość rzadkie nazwisko, więc wydaje mi się, że dałoby radę ich znaleźć.
0: Znacie, pomóżcie, bo była kiedyś taka piosenka właśnie o braciach śrubokręcie i wkręcie.
2: Żeby tylko piosenka, cały teledysk.
0: Całe uniwersum braci było, a później ono zniknęło.
1: Już nie ma. Okazuje się, że można trwale skasować coś z internetu. Niebywałe też.
0: Udowodnijcie nam, słuchacze, że nie da się czegoś skasować trwale, że macie to gdzieś w swoich dyskach, dyskietach.
2: Może na chomiku.pl będzie.
1: Natomiast chciałem też zaznaczyć, że w Trójmieście również się szykuje piękny koncert country w ramach pewnego festiwalu.
0: No właśnie, bo chciałem do tego festiwalu też nawiązać. Trochę chciałem chyba zrobić takie podejście na temat tego, że przecież ty, drogi Bolo, byłeś chyba niedawno na jakimś festiwalu Ba. Byłeś na tym festiwalu jako delegat, jako przedstawiciel twojej radio Mater, Alma Radio, jako przedstawiciel Radia Afera. No to mógłbyś tutaj naszym słuchaczom akurat w dwóch zdaniach przybliżyć tamten
1: festiwal. Byłem, słuchajcie, i planuję jechać również za rok i tutaj nawet powiedziałbym w liczbie mnogiej, że nie tyle planuję, co planujemy w większym gronem jechać za rok do Harlemu. Słyszycie Harlem, myślicie Nowy Jork. Macie rację, ale tylko do pewnego stopnia. Jak mawiał klasyk, tak, ale nie do końca. Otóż Harlem to jest też taka piękna, niewielka, urocza miejscowość pod Amsterdamem. W zasadzie prawie, że dzielnica, taki Luboń Amsterdamu.
0: Nie, drodzy słuchacze, to na pewno nie był Luboń Amsterdamu.
2: Może chociaż Suchy Las.
0: No już bardziej. Bardziej Suchy Las. Bardziej. Tarnowo Podgórne takie.
1: Nie, no Tarnowo jest dalej jednak niż Harlem od Amsterdamu, chyba mi się wydaje.
0: Ale jest z pewnością...
1: Nie o to. Najważniejsze jest to, że tam był festiwal, który nosił nazwę Making Vinyl i był festiwalem związanym z płytami winylowymi, szeroko pojętymi. I początek tego festiwalu to były prelekcje, konferencje na temat właśnie tego nośnika pięknych, czarnych, cudownie plastikowych płyt, czarnego złota, ale potem odbywały się koncerty, na których niestety z powodów tutaj osobistych nie udało mi się zostać tak długo, jakbym chciał, czyli prawie wcale. Ale właśnie za rok zamierzamy to nadrobić i no, sam klimat, samo miejsce, Harlem w ogóle znakomity, przepiękny.
0: Ja spotkałem po powrocie z tego festiwalu mojego sąsiada, kolegę, odwiedzał jego kolega z Holandii i tak od słowa do słowa, jak usłyszał, że byliśmy w Harlemie, to stwierdził, że no, że to jest zdecydowanie najładniejsze miasto w Holandii, więc drodzy słuchacze, jeżeli planujecie wizytę w Beneluxie, to weźcie, wpiszcie Harlem na waszą listę.
1: Polecam też w Harlemie Shalom Kebab. Znakomity był.
0: Top. Można negocjować. Ja to też lubię w takich miejscach, tak. że przychodzisz i
1: jest cennik, ale nie masz tyle pieniędzy, mówisz, ile masz, a on mówi, okej.
0: Okay. W innym życiu oddasz.
1: I w ogóle i on powiedział, że oddacie mi kiedyś i ja wiem, że jak tam pojedziemy za rok, to mu oddamy. To, czego nie dopłaciliśmy w tym.
0: Ale wspomniałeś też, Bolo, o kowbojskim festiwalu, który niedługo odbędzie się już nie tak daleko, no bo jednak tutaj u nas, co prawda, na dalekiej, dzikiej...
1: Północy.
0: No ale, byliśmy już na tym festiwalu i co, pojedziemy w tym roku?
1: No, jeżeli... Ujmę to tak. Poprzednio byliśmy trochę, chciałem powiedzieć z przypadku, ale to nie jest dobre, to nie jest dobre określenie. Byliśmy tak po prostu się trochę rozejrzeć, a w tym roku wydaje mi się, że powinniśmy pojechać tam, mówiąc krótko, do roboty i zaplanować po prostu przeprowadzenie wywiadu, który później tutaj w trakcie naszej audycji, pewnie nie w całości, bo wiadomo jak to w dzisiejszych czasach krótkich form, rolek na Instagramie i innych tego typu rzeczy, no nikt nie będzie w stanie strawić półgodzinnego wywiadu prowadzonego w języku angielskim. Będzie to bez sensu. Ale gdybyśmy go pocięli na jakieś takie krótkie, dobre, miłe highlighty, no to why not?
0: Ja się tutaj uśmiecham, że nasi słuchacze znoszą dużo gorsze rzeczy.
1: Masz rację.
0: Półgodzinną rozmowę
1: Masz absolutną rację.
0: Z braćmi Hermanos Gutierrez, którzy w listopadzie odwiedzą Polskę i zagrają na scenie Inside Seaside. Nie będzie to jedyny kowbojski akcent na tym festiwalu. Jak tutaj już nie jednokrotnie mówiliśmy, country jest na fali, tak jak i kowboje tutaj na aferowych, ale country nie tylko na tych aferowych falach, country rośnie i słuchajcie, Bolo i Olo, bo wy chyba nie wiecie, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale oprócz właśnie Hermanos Gutierrez na Inside Seaside wystąpi też polski zespół country i to jest zespół, o którym wspomniałem, że zagra niedługo koncert w klubie Mechanik w Warszawie, czyli Hiob Dylan. I Hiob Dylan jest zespołem, artystą, który tutaj już na falach afery niejednokrotnie miał miejsce, no ale też Hiob Dylan, słuchajcie, wypuścił dosłownie na dniach, w piątek, wypuścił najnowszy singiel i my ten singiel zagramy i ten singiel nosi tytuł Country po polsku. I to country jest pisane tak, jak my je piszemy. Czyli Hiob Dylan to są nasi ludzie, którzy piszą country.
1: Chciałbym w ogóle z tego miejsca też pogratulować nazwy, bo jest taka, jak lubię. Jest naprawdę, ta nazwa zespołu jest dobra. Jest dobra.
0: Bolo, ty już, ty ostatnio za dużo tutaj maślisz, słodzisz
1: tylko nazwa. Na razie zauważ, że omijam temat muzyczny. Na razie rozmawiamy o tych detalach pozamuzycznych.
0: Dobra, detale się zgadzają. Posłuchajmy Hiob Dylan, country po polsku.

0: No dobra, skrzypce świetne. Skrzypce świetne. Skrzypce świetne, ale no i widzisz. I nazwa super. Tytuł super. Ale no... Znacie taki zespół albo takiego artystę Kazik?
1: Nie. Pierwszy słyszę. No. Post-country?
0: Trochę post-country to też jest, no. To też jest trochę post-country, ale tam to jest taki zespół, że oni... że mają spoko teksty, ale muzyka jest... no taka jak Hugh Dylan. Nie?
1: Stawiasz dużo dwuznaczności tutaj.
0: Ciężko mi jest się tak do końca z tym poidentyfikować. Natomiast, no wiesz, staram się też szukać pozytywów, nie? Bo tak mam po prostu, że szukam tego światełka w najczarniejszej jaskini, jednak zazwyczaj. Super. I tutaj banjo. Banjo świetne w tym numerze. W ogóle mam szacun do ludzi, którzy grają na banjo, bo wydaje mi się to trudne. Może nie jest, ale wydaje mi się dość skomplikowane. Może jak kiedyś sam zacznę grać, to może zmienię zdanie, ale póki co wydaje mi się ten instrument dosyć taki jednak wymagający. I trochę, jak ktoś tak zasuwa dobrze na banjo, to mam trochę szacun. I dlatego to jest ten jasny punkt.
1: Chciałbym doczekać tej chwili, kiedy przyjdziesz i powiesz Lolo, Jolo, kupiłem banjo.
0: No i tu jest problem, bo wiesz, wiecie dobrze, znacie mnie, wiecie, znamy się trochę, chwilę czasu. Wiecie, że ja lubię wydawać pieniądze na absurdalne rzeczy i kupować czasem rzeczy bez sensu, bo są fajne. Banjo jest jedną z takich rzeczy, ale niestety na dość odległym miejscu. Że jakby jest dużo przypołowych artefaktów, tak bym to nazwał w sumie, artefakty, które dlatego obawiam się, że szkoda mi jest wywalić dwa koła na banjo, no.
1: Wiesz, może z banjo jest trochę tak jak z puzonem albo z akordeonem, że jak zaczniesz manifestować, to ten instrument do ciebie przyjdzie. Ktoś ci po prostu go zostawi nie. w samochodzie na przykład. Znaczy, zabierze ci garnitur, a zostawi banjo.
0: Byłoby bajecznie. I faktycznie kiedyś manifestowałem trąbkę i mam trąbkę. Z Lidla, co prawda, ale jest, mam.
2: O Jezu, pamiętam, jak kiedyś na niej grałeś o 5 rano.
0: No, teraz...
2: Mam to nagrane.
1: Ja myślę, że to jest trochę też za dużo powiedziane, że bolo.
2: Dobra, wydawał dźwięki.
0: Tak, właśnie też chciałem powiedzieć, wydobywałem dźwięki, ale też nie wiem, czy to jest...
2: Ale to były piękne dźwięki.
0: Powiedziałbym, że zmagałem się z trąbką.
2: albo trąbka z tobą.
1: To jest dobre określenie. Spoglądam na nieubłaganie płynący czas. Zostało nam 15 minut do końca audycji i do naszego kowbojskiego spaceru. Mamy nadzieję, że nie będziemy szli sami, chociaż pojawiły się tutaj takie głosy, że taki już jest chłodny dosyć ten wieczór i dopiero dzisiaj okaże się, kto jest prawdziwym kowbojem, kto ma ten charakter, a kto tak naprawdę tylko
0: dzisiaj
1: opowiada.
0: Odsiewamy ziarno od plew.
1: Standardowo. To mi w tym poprzednim sezonie to tak się nie działo, a tu już... trzecia audycja, a ja już drugi raz to zrobiłem, że przygotowałem niby w sam raz piosenek, ale się okazuje, że
0: nie,
1: czasu...
0: Nie, w sam raz przygotowałeś,
1: że czasu nie wystarczy, jesteśmy tacy jeszcze, nie weszliśmy jeszcze w ten rytm meczowy.
0: A ja właśnie uważam, że dzisiaj tak jak... Że dzisiaj weszliśmy.
1: No, okej, okay, skoro tak twierdzisz.
0: Ale to jest moje prywatne, tutaj
1: no właśnie,
0: osobiste...
1: To jest votum separatum.
0: Absolutnie nieobiektywne zdanie, ale dzisiaj po prostu jakoś tak, nie wiem, może przez to, że nie było czasu się zastanowić, bo dzisiejszy dzień i wczorajszy dzień były dosyć mocno zajęte i szalone i pracowite i tak jakoś po prostu nagle ciemno jasno wtorek i się znajdujemy na audycji i bum.
1: Bum. Ja na przykład w międzyczasie, w tej całej zajętości na kilka lat obejrzałem to, czego już żałuję, że to obejrzałem i że posłuchałem i już żałuję,
0: o
1: że
0: Jezu, tego... Wiem, o czym mówisz.
1: Że tego posłuchałem. Posłuchałem tego człowieka, który... w zasadzie dwóch rówieśników. Tak, no tego człowieka, co niby chodzi na boso, a tak naprawdę w kowbojkach, ale ojej, tam jest takie stężenie nieporozumienia, że...
0: I to jest, widzisz, mój drogi Lolo, nauczka na przyszłość, że jak już będziemy w tym wieku i przeżyjemy swoje i będziemy tacy już bardziej radykalni, to należy po prostu się zamknąć i nie wypowiadać do mikrofonu ani publicznie. Zamknąć się po prostu w domowym zaciszu. Kiedyś w Polsce mamy taką dobrą też kowbojską tradycję, że jak jesteś, przynajmniej 500 lat temu była taka tradycja, że jak byłeś starszy, to po prostu w pewnym momencie wszedłeś do lasu i nie wracałeś. I my musimy tak jakby metaforycznie wyjść do tego lasu.
1: No, ale dobra, na nas to jeszcze nie jest pora, żeby iść do tego lasu, ale fakt, że na pana Wojtka i trochę na pana Kubę, to może też już ten czas by był, tak sobie myślę. Chociaż, no widzisz, pan Wojtek przychodzi, dostaje pieniądze za to. On by tutaj dzisiaj nie przyszedł do nas. On do Radia Studenckiego no i dlatego, za darmo.
0: I dlatego, to, i dlatego to jest tym większy dla mnie problem, że on został zaproszony i ktoś mu za to zapłacił. To jest dla mnie tym większy problem.
1: Dlatego nie oglądajcie i nie słuchajcie i nie dokładajcie się do tego. Drodzy nasi słuchacze, to co? Jeden utwór ominiemy, ale... ja chyba już to będzie taka tradycja, że ten, co będziemy omijać, to ja to później będę dawał jako podkład dźwiękowy do naszego kowbojskiego posta na Instagramie, więc skipnijmy go sobie i posłuchajmy w końcu Elżbiety. W końcu przyszedł czas, żeby w tym sezonie, w trzecim odcinku dopiero pojawiła się Elżbieta. Tak? A może była w pierwszym? Dobrze, ja muszę to sprawdzić.
0: No, była, ale chyba albo na ficie, albo w jakimś też kooperacji.
1: I tu też jest właśnie na ficie, chociaż w sumie to jest taki bardziej ich łączony numer.
0: Duet to się nazywa.
1: Duet. To się nazywa duet, masz rację, Bolo. I do tego duetu Elżbietę zaprosiła Miranda Lambert, czyli też bardzo takie...
0: to jest siostra Adama Lamberta na przykład?
1: No... Bolo, czy ty zadajesz komu ty zadajesz te pytania? No, zapytajmy naszych słuchaczy, drodzy słuchacze.
0: Powiedz tak, ja w ciemno bym strzelił, że nie, bo jakby szansa jest, myślę, nie zerowa, owszem, nie zerowa, ale nikła. Więc raczej...
1: Miranda Lambert jest chyba taką obecnie najbardziej hot, rozrywaną songwriterką. I ona w zasadzie stoi za tymi wszystkimi hitami Elżbiety. Tak, Miranda jej napisała właśnie to. No razem napisały, ale Miranda to miała swój duży udział. Choosing Texas, czyli utwór, który pobił rekordy listy Billboardu, wszystkie rekordy. No. Żyją w ciekawych czasach, zobaczcie. To nie dzisiaj się dzieją te rzeczy. Że
0: jak mawia kowbojskie przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach.
1: Miranda Lambert, Elżbieta Langley, Snake Skin Boots.

0: No. Snakeskin boots.
1: Buty ze skóry z węża.
2: Wąż!
0: Kiedyś będę taki miał.
1: No, ty jak, nie wątpię.
0: Nawet. No, powiem ci, że akurat wywołałeś dzisiaj do odpowiedzi tego pana Wojtka, kowboja Czacze, i powiedziałeś, ej, a widziałeś, jakie on miał zielone kowboje, no i niestety tutaj trochę otworzyłeś puszkę Pandory, bo ja akurat jestem... Ja lubię buty. I nie chcę wejść w tą... Bardzo nie chcę wejść do tej rzeki, bo wiem, że jak już wejdę do tej rzeki, która się nazywa... różne rodzaje kowbojek, to wiem, że po prostu z niej długo nie wyjdę i będę miał w szafie wszystkie w kolorach tęczy i nie chcę tego.
1: Tego ci Bolo z całego serca życzę, jeżeli słuchają nas jacyś producenci kowbojek, to dawajcie DM-y, zrobimy tutaj, Bolo zrobi jakąś współpracę, ta stopa jego naprawdę spoko wygląda, obuta w kowbojkę.
0: No też chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że podkułem moje kowbojki ostatnio metalem.
1: Bolo możecie usłyszeć, jak wychylicie głowę z waszych domostw, żeby nasłuchiwać, czy kowboje idą, to Bolo na pewno usłyszycie. Jego dźwięk zwiastuje nasze nadejście. Drodzy słuchacze...
0: Zagładę też. Planety, nie? Wiesz, globalne ocieplenie. Zwierzęta, które giną, żeby te kowbojki... Daleka konotacja.
1: Tak.
0: Nie mieliśmy dzisiaj kącika piłkarskiego.
1: A w czwartek...
0: Moje serce boleje.
1: A w czwartek ważne wydarzenie, ale to no, może to...
3: Skomentujemy w przyszły wtorek.
1: Dokładnie. Nagramy te puchę może po meczu.
0: Musimy w takim razie, koniecznie.
1: W takim razie po meczu, żebyście byli na bieżąco. Bardzo dziękujemy, drodzy słuchacze. Ja przed chwilą jeszcze też wrzuciłem taką małą relację na Instagrama, bo ona się wiąże z tą piosenką, którą się teraz z wami pożegnamy. Zrobimy tutaj miejsce dla kolejnej audycji. Nie wyłączajcie afery, zostańcie z nami. Realizował nas Arek Cierniak, a mówili do was Lolo,
3: Jolo
0: i Bolo.
1: A na zakończenie Willie Nelson i Heart of America, czyli utwór z serialu znowu westernowego, którego w Polsce nie ma i ja to wywołuję, żeby on dotarł. Afirmuję, żeby pojawił się.
0: Ja afirmuję banjo, ty seriale.
1: Tak jest. Willie Nelson, Heart of America. Dziękujemy wam bardzo, drodzy kowboje. Do zobaczenia.
3: Bywajcie.
1: Na szlaku. Howdy.

0: Każdy wtorek o 20.
1: Kowboje na falach,
2: czyli najlepsza audycja o muzyce country w eterze.
0: Zapraszają
1: Bolo,
0: Lolo
3: i Jolo.
4: Autopromocja.
5: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
6: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
7: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Autopromocja.
8: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
9: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.

Jak czerwona lampka się świeci, to znaczy, że mogę mówić. Tak się szczerze mówiąc bałem, że zapomniałem, jak używać tego całego sprzętu, który tutaj mamy. No bo, drodzy słuchacze, to już chyba 4 miesiące przerwy, jak nie było mnie na antenie Radio Afera na 98,6 MHz, ale zapewniłem wam naprawdę godne zastępstwo, czyli Jerzy Koczur, Szymon Litkę, którzy pociągnęli smutne piosenki przez całe wakacje i to był pierwszy raz, i to jest w ogóle interesująca informacja, kiedy smutne piosenki były przez pełen rok, czyli 365 dni, bo wcześniej, to tak troszeczkę teraz historii radiowej będzie, smutne zadebiutowały na antenie, już nie pamiętam ile lat temu, ale jako audycja typowo letnia. Także podczas letniej ramówki była i tak chyba było z 2-3 lata i potem już stwierdziliśmy, że będzie w tej takiej normalnej, a na lato będzie przerwa. No teraz było w końcu cały rok. Także ja bardzo dziękuję Szymonowi i Jerzemu Koczurowi za to, że naprawdę doskonale sprawdzili się w roli prowadzących smutne piosenki i niepotrzebnie w sumie mówię tutaj w czasie przeszłym, bo oni się tutaj będą pojawiać, bo ja nie zawsze będę mógł też być i pewnie czasem będzie tak, że nawet i w trójkę sobie poprowadzimy, a czemu tego nie zrobić? Dobrze, drodzy słuchacze, aby nie przeciągać, bo jednak głównym tematem naszej audycji są piosenki, a niekoniecznie zawsze smutne, ale tak, jak najbardziej to jest ten taki główny trop, ale pojawiła się nowa płyta od Carly Rae Jepsen i ta płyta nie jest smutna i to muszę wam od razu powiedzieć, aczkolwiek ma momenty. I tą płytę teraz będziemy sobie grać, a zaczniemy od After All.

I tak, drodzy słuchacze, otwiera się nowa płyta Carly Rae Jepsen i naprawdę jest to takie otwarcie, jakiego nie jeden muzyk, szczerze mówiąc, może pozazdrościć. I Carly Rae Jepsen, wydając tę płytę na dwóch krążkach, bo zrobiła w końcu tak, jak powinno być z poprzednimi płytami. Bo pamiętajmy Lonely Time i The Lovely Time, jedna wyszła kawałek po drugiej, a teraz Carly Rae Jepsen po prostu usiadła ze swoim partnerem i postanowili nagrać krążek, na którego składają się łącznie 24 utwory i wydać to po prostu jako jeden dwupłytowy album. I, drodzy słuchacze, Carly udowadnia, jak doskonale potrafi lawirować pomiędzy różnymi stylami muzycznymi, bo mamy tutaj hołd do Abby, mamy tutaj dźwięki, jakbyśmy słuchali, nie wiem, Mimi Riperton, no i chociażby otwierający numer After All, który brzmi jak Primal Scream, naprawdę, jak tak sobie pierwszy raz odsłuchałem, to tak mówię troszeczkę jak Screamadelica i tak czekając na kolejne utwory, myślałem, że może cały taki album będzie, a tu nie, rzeczywiście nie. Carly Rae Jepsen udowadnia, że jest aktualnie królową popu i potrafi naprawdę tworzyć doskonałe numery. Dobrze, drodzy słuchacze, ja tak mówiłem, że będzie troszeczkę dzisiaj może radośniej, później posmęcimy, ale na tych numerach też, na tych płycie też są takie bardziej, nazwijmy to, melancholijne kawałki i będziemy grać dalej z płyty Day and Night Carly Rae Jepsen. Dwa numery teraz, Soft i Lonely Side of the Bed.

0: Carly Rae Jepsen, drodzy słuchacze, jeszcze z nami ona troszeczkę będzie, bo naprawdę płyta jest takim miksem różnych gatunków muzycznych, które się tutaj pojawiają. I podzielona jest na dwie części. Pierwsza część to jest Day i druga taka bardziej, nazwijmy to, taneczna Night. I my teraz do tej części Night sobie dojdziemy, aczkolwiek wybrałem takie mniej taneczne, ojoj. Muszę dać płytę panu Areczkowi, bo drodzy słuchacze, audycja odbywa się jak najbardziej na żywo i gramy z płyty w ogóle, która do mnie dzisiaj przyszła i ja tu jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. I teraz przejdziemy sobie do tej części Night Carly Rae Jepsen. Czy coś jeszcze podać?
1: Tak, opakowanie.
0: Proszę, opakowanie muszę podać. Dobrze, drodzy słuchacze, i tak, jak na pierwszej stronie, pierwszej części, jeszcze mamy tam troszeczkę tej takiej Carly, która śpiewała, nazwijmy to, takie młodzieńcze wyznanie o tęsknocie, o rozstaniach i rzeczywiście takie rzeczy tam są, ale cała płyta jest takim zapisem, można tak to powiedzieć, związku dwojga ludzi, którzy są szczęśliwi, którzy gdzieś tam się odnaleźli. I mamy też numery, które na przykład odnoszą się do ich podróży poślubnej, którą spędzili sobie gdzieś w Europie i możemy odczytać nawet po tytułach. Jest kawałek Versal, jest kawałek Amalfi, także spędzili trochę czasu. No i rzeczywiście ta słodycz jest tam odczuwalna, ale ta słodycz nie daje się aż tak, nie daje aż tak po kościach. No i co? Będziemy grać, drodzy słuchacze, dalej i teraz przechodzimy sobie do nocnej części i teraz na początek kawałek That's Just Me.

I koniec. Ale jeszcze jedna piosenka będzie, drodzy słuchacze, tylko tam niech Areczek sobie wszystko ładnie teraz poustawia. Drodzy słuchacze, a ja w ogóle nie przedstawiłem chyba realizatora dzisiaj. Arkadiusz Cierniak za konsoletą, to ja bardzo, bardzo przepraszam, bo tak mnie cała euforia wzięła na to, że wracam po takiej przerwie i zapomniałem o rzeczach, a właściwie o osobach najważniejszych podczas tej audycji i tak euforycznie do tego wszystkiego podeszłem, jak Carly do nagrywania tej płyty, bo w ogóle to jest też istotna sprawa, ona podczas nagrywania tej płyty jest nawet na jednym teledysku, była w dość zaawansowanej ciąży i też w trakcie nagrywania tej płyty ona urodziła w ogóle swoje dziecko, także ten proces trwał naprawdę bardzo długo, od podróży poślubnej, przez ciążę, narodzenie dziecka i dopiero potem usiedli sobie gdzieś tam w studio, dograli wszystko, zrobili postprodukcję i w taki oto sposób płyta wyszła. Także naprawdę kawał zapisu życia na dwóch krążkach i naprawdę fajnych, fajnych krążkach. To co? Ostatni numer i już na ten moment sobie Carly odpuścimy, ale na pewno nie na dłużej, bo ona wróci na tą audycję, to od razu wam mówię. A teraz sobie zagramy Super Sage.

I jak tak właśnie słuchamy tego numeru, to pewnie w pewnym momencie mamy wrażenie, że zaraz będzie ten taki drop i zostanie wlana taka wysoko-oktanowa, rave'owa emocja. A tu co? Numer się automatycznie ucina, ale właśnie tutaj właśnie to było takie nawiązanie do poprzednich płyt Carly, do Emotion, przy którym też swoje przyłożył m.in. Daniel Harrell, czyli mieliśmy takie PC power popowe music, ale też Dev Hines i Rostam, którzy wrócili do produkcji krążka Day and Night. Dobrze, drodzy słuchacze, do tej płyty jeszcze sobie wrócimy i w sumie możemy porozmawiać o tym, co będzie można posłuchać w smutnych w tym roku. Otóż, drodzy słuchacze, na pewno będzie dużo popu, na pewno nie omieszkamy zagrać dobrego rockowego grania, takiego i z nurtu jakiegoś gdzieś tam alt-rockowego, ale też i takiego bardziej do posłuchania, aż po guilty pleasure. Także tych piosenek pojawi się naprawdę sporo. Czy będzie to wszechsmutnych piosenek? Chyba będzie, tak? Przynajmniej mamy nadzieję, że top wszechsmutnych piosenek w kolejnej odsłonie się tutaj nam pojawi. Czyli, tak podsumowując, wiele się nie zmieni. Będą goście, będą dodatkowi prowadzący, a właściwie już mam takich na stałe, którzy będą się tutaj pojawiać i będą na przykład za tydzień. No i co? I chyba dobrze, dużo dobrej, smutnej muzyki. I nie tylko smutnej, bo to już tak naprawdę nie tylko o smutne piosenki chodzi. Udowadnialiśmy wiele razy, że smutne piosenki mogą mieć różne oblicza. I gramy dalej. Od nowości na chwilę sobie uciekniemy, cofniemy się do lat 90. i będą smutne piosenki ubrane w bardzo takie słodkie, wręcz cukierkowe klimaty. Sanetię.

I teraz pewnie posypią się na mnie gromy, bo jakby ktoś kiedyś zadał mi pytanie, czy potrafiłbym wskazać następcę The Beatles? Tak. I to na pewno nie byłoby tam żadne Oasis, żadne Radiohead, a wskazałbym właśnie grupę Saint-Étienne, która gdzieś tam wyprzedzała zawsze tą swoją epokę, ale potrafiła też nawiązywać do tego, co było kiedyś. Podobnie jak Beatlesowie. Podobnie jak The Beatles. Potrafili gdzieś tam te takie w tych takich refrenach przekazywać jakieś nostalgie, ale przy okazji w tych samych utworach, które teorii, jak zagłębimy się w teksty, powinny nas zdołować i przybić gdzieś tam do ziemi, to potrafią poderwać do tańca nawet najbardziej sztywnego człowieka, łącznie ze mną, bo dzisiaj jak przygotowywałem kiszoną kapustę na obiad, to słuchałem sobie Saint-Étienne i podrygiwałem praktycznie cały czas. Mistrzowie huków, bo to trzeba im przyznać, te zwrotki, które przechodzą w smutne, w takie seksowne refreny i to cały czas z doskonałym wokalem Sary Cracknell. Moim zdaniem, drodzy słuchacze, Tiger's Bay to jest chyba jedna z najlepszych płyt, jaka w ogóle wyszła i no, na pewno w tej takiej pierwszej trójce płyt Saint-Étienne, jak nie pierwsza, szczerze mówiąc, ja do niej rzadko kiedy wracałem, bo zawsze gdzieś tam były inne i tak od jakiegoś czasu ostatnio sobie powróciłem do Tiger's Bay, szczególnie, że udało mi się ją dostać też na nośniku fizycznym, co wcale nie jest łatwe. I odsłuchując po raz któryś stwierdziłem, że no, ta płyta zasługuje na to, by pojawić się w jakimś Rock and Roll Hall of Fame czy czymś jako płyta, która powinna być wzorcem nagrania świetnej popowej płyty, która nie jest nudna, która bawi, która podrywa do tańca, ale która też zmusza do myślenia. Także, drodzy słuchacze, teraz dwa numery, a tak naprawdę jeden numer, bo one występują sobie jako dwa osobne, ale są jedną historią. Western Wind i Tankerville.

I drodzy słuchacze, smutny Beck powrócił i bardzo nas to cieszy. Płyta Ride Lonesome, która wyszła sobie w tym roku. Nie jest to może najlepsza płyta Becka, ale jest naprawdę smutna i warta do tego, żeby się pojawiła w naszej audycji, do zagrania sobie kilku kawałków. Szczególnie, że jest przyjemna. Naprawdę słucha jej się całkiem przyjemnie. Wybitne to dzieło nie jest, ale jest naprawdę, naprawdę fajne. A poza tym, nasi słuchacze doskonale wiedzą, że takim motywem przewodnim naszej audycji, który ma zresztą swoje motto, jak sobie wejdziecie gdzieś tam na nasze sociale, to jest Lonely Place Play. Właśnie z piosenki Becka. Także Beck musi się pojawić ze swoją nową płytą, która właśnie przypomina, czy to Sea Change, czy Morning Face, i to jest ten taki smutny Beck, który tutaj się pojawia. I znów gdzieś tam mamy ten ból po utraconej miłości, która się tutaj znów u naszego, mojego współimiennika Dawida zjawiła. Także będziemy sobie słuchać i zaczniemy od nocnego numeru In the Night i Beck.

In the Night i Beck, drodzy słuchacze. I tak jak właśnie mamy te taki, można powiedzieć, tryptyk Sea Change i Morning Face, to są te tak zwane płyty z tryptyku smutnego Becka. Dlaczego tryptyku? Bo dołączyła do nich trzecia płyta. Sea Change było takim bardzo surowym krążkiem, który w ogóle był świeżo po złamaniu serducha. I to było słychać. Morning Face to była taka, można tak to powiedzieć, próba pogodzenia się z tym wszystkim. A ta płyta to jest taka analiza tego wszystkiego, co tam działo się wcześniej. Próba jakichś wyciągnięcia wniosków i też, moi drodzy, próba jakiegoś takiego pogodzenia się z tym wszystkim, z tych wszystkich refleksji i poszukania nadziei. I takim poszukiwaniem nadziei jest piosenka, którą sobie posłuchamy teraz z najnowszej płyty Becka, a piosenka zatytułowana jest Falling Through My Hands.

0: No i drodzy słuchacze, żegnamy się z wami. Pierwsze smutne moje po przerwie wakacyjnej, także zapraszam za tydzień. Co prawda za tydzień będzie znowu Szymon i Jerzy, ale potem już regularnie będę się pojawiał. Arek Cierniak za konsoletą, Dawid Piechocki przy mikrofonie i do usłyszenia niedługo.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja.
3: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00 audycja Tańce Hulanki.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. Każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.

0: Konbanwa, czyli Dobry Wieczór w Japonii w Radiu Afera. Pojawia się znowu Tentenko i znów jest ze mną w studiu Rafał Kowalewski.
1: Cześć.
0: Cześć Rafale. No i tak jak podczas dwóch ostatnich audycji, które razem prowadziliśmy, będzie sporo o japońskich artystkach, takich nieco mniej znanych, ale to nie znaczy, że mniej ciekawych. No i na sam początek wróciliśmy do tematu Tentenko i utworem The Bug's Dream rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję. A ten utwór pochodzi z takiej bardzo przepastnej składanki, wydanej kilka lat temu. Tam jest ponad 20 utworów artystów i japońskich, i amerykańskich. I o co w tym wszystkim mniej więcej chodzi, Rafał?
1: Chodzi o to, że myślę, że w ogóle geograficznie fajnie się tutaj wpisaliśmy w temat, bo jak nawiążę do poprzedniej audycji, to od północy do południa przemierzyliśmy Japonię, bo Saya jest z Okinawy, a Tentenko pochodzi z Hokkaido, także... geograficznie zrobiliśmy taką daleką podróż, natomiast tutaj akurat ta płyta, czyli ta składanka Electronic Kumoko Cloud Child, jej idea narodziła się podczas lotu na Hawaje, także znowu jeszcze bardziej na południe tym razem lecimy. No i tam producentowi Hashimowi Baruchy ukazała się na tle pięknego nieba jakaś w wyobraźni postać pochmurnego, czy też podniebnego dziecka, które sobie wyobraził. Po 10 latach postanowili razem ze żoną Akiko Baruchą wydać właśnie taką składankę ze znajomymi artystami. I do tej współpracy zaprosili również Tentenko, którą Akiko Barucha znała jako wykonawczynię utworu, który tutaj puszczaliśmy, czyli Goodbye Good Girl. Kojarzyła jako wykonawczynię city popową. Natomiast co się okazało, jak słyszymy, rzeczywiście mamy tutaj taki most między twórczością wcześniejszą Tentenko, czyli wokalną, gdzie ten głos jej było słychać, ale też mamy twórczość zupełnie inną, ponieważ twórczość elektroniczną, trochę w kierunku ambientu, też z interesującymi rytmami. No i myślę, że będziemy kontynuować tę podróż właśnie do poznawania dalszych utworów Tentenko.
0: Tak, tych takich bardziej elektronicznych, bo w te rejony się Tentenko później w swojej karierze zagłębiała. No i przejdziemy do utworu Mizu Iroh.

0: Tentenko i Mizu Iro, taki już wręcz trącący krautrockiem utwór, który mocno mi się kojarzy z Nissanem Mondai. Rafał, tobie też, z tego co rozmawialiśmy
1: tak, tak.
0: Poza anteną.
1: Jak najbardziej.
0: I to z epki Unforten EP, na której więcej takich klimatów oraz też zdaje się jest tam taki jeszcze bardziej typowo elektroniczno-klubowy utwór. A teraz przejdziemy do takiej jeszcze dalej posuniętej elektroniki. I to była, zdaje się, ostatnia epka, którą Tentenko wypuściła.
1: To znaczy...
0: Soft Cave. Czy tam jeszcze coś było?
1: Tak, obie te epki zostały wydane przez niemieckie labele, więc skojarzenie z krautrockiem jak najbardziej jest tutaj uzasadnione. No i Mizu Iro, czyli kolor wody, a za chwilę będziemy mieli utwór The Wave, czyli...
0: Fala.
1: Czyli fala, czyli dzisiaj zostajemy w klimacie wody i ten drugi utwór będzie, co też będzie w naszej audycji istotne, z epki The Soft Cave, czyli wchodzimy do jaskini, możemy sobie wyobrazić przed chwilą jakby ten kolor wody, teraz znowu być może woda w jaskini. Nawiązanie do niemieckich, do niemieckiego takiego rozdziału Tentenko, ona tam pojechała, koncertowała w 2019 roku, nawiązała współpracę i znajomości z niemieckimi artystami i ta epka Antworten nazywa się tak dlatego, ponieważ jest to dialog i na kolejnych numerach w tej epce mamy też remiksy wykonane przez niemieckich artystów. Także taka to jest koncepcja i pierwsza została wydana w Düsseldorfie, a teraz przenosimy się do Monachium bodajże, do Hamburga lepiej.
0: Dobrze, to gramy The Soft Cave i utwór The Wave.

0: Naprawdę super jest ten utwór i słuchając go nie dziwię się, że ten tenko na cały etat poszła w DJ-kę, bo skoro sama potrafiła stworzyć takie rzeczy, to na pewno też jest na bieżąco z najbardziej gorącymi trendami na scenie klubowej, z całą historią i tak dalej. Więc myślę, że jest gdzieś tam pożądana jako DJ-ka w tokijskim undergroundzie i może nie tylko undergroundzie. Nie wiem, gdzie tam dokładnie gra, czy to są jakieś wielkie kluby, czy raczej to jest tak bardziej niszowo, czy różnie bywa.
1: Na pewno patrząc na jej Instagram można zobaczyć bardzo dużo zaproszeń na nazwijmy to potańcówki, tak? w których ten tenko bierze udział. Natomiast jest to z jednej strony rzeczywiście osoba, która gra muzykę dla ludzi, dla wielu ludzi, dla takich ludzi, którzy się bawią, można powiedzieć, a z drugiej strony jest, ma też naturę samotnika i stąd takie inspiracje, można powiedzieć, i też pewnego rodzaju jednak nostalgiczny, trochę taki samotniczy może charakter tej muzyki. Tutaj dlaczego ta woda? Może troszeczkę o jej takich inspiracjach, może nawet ze szkoły, z dzieciństwa. Jej ojciec był rybakiem, przeprowadzali się po tym Hokkaido, jeździli od miejscowości do miejscowości i najbardziej ona zapamiętała Morze Ochockie,

0: mieście Abashiri. Tam miała taką właśnie taki swój, jak to nazwać, no lubiła przebywać samotnie właśnie na plaży.
1: Takie swoje miejsce.
0: Takie swoje miejsce właśnie. Przebywać samotnie na plaży i oglądać na przykład dryfujący lód. Gdzieś w nocy ten lód na przykład przypływał, brzmiał jakby, jak ona określiła, że jakby ziemia przemieszczała się razem z morzem i jakby myślę, że ta dźwiękowa wyobraźnia w niej została i właśnie ją też mogliśmy usłyszeć w utworze The Wave. Jeszcze taki cytat może to o tym morzu. Mówi, że morze pokazuje jej jednocześnie coś pięknego, dziwnego i przerażającego, a patrzenie w horyzont pozwala wyobrazić sobie inny świat. Myślę, że to właśnie ilustruje tą muzykę jej.
1: To myślę, że tymi słowami troszkę można by było też określić muzykę kolejnego artysty, który dziś w Japonii, to będzie Foodman.

0: Footman w Japonii w Radiu Afera i przypomniał mi się taki koncert Otekr, na którym byłem, na którym duet ten grał w kompletnej ciemności w Katowicach na Nowej Muzyce już wiele, wiele lat temu i myślę, że taka muzyka Footmana by się dobrze w takich warunkach sprawdziła. No i co? I z czym to się je?
1: No w ogóle dobre masz skojarzenie, bo epka, z której ta piosenka pochodzi... Piosenka?
0: No, ten utwór trochę pochodzi, to odeszło od piosenki.
1: Ten utwór pochodzi, nazywa się Dokcu, czyli jaskinia. O. Mamy Soft Cave, a teraz mamy Dokcu, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy w ciemnej jaskini i właśnie takie dźwięki się tam wydobywają. Kaci-kaci, czyli tykanie... Właśnie klikanie i takie klikanie słyszeliśmy.
0: Tak, to jednak wolałbym być w jaskini Tantenko. I teraz przejdziemy do trochę wcześniejszej twórczości Footmana. To był, zdaje się, 2020 rok, a teraz z płyty z Minzoku. I to nie będzie aż tak intensywne. Tak. Tam wydaje mi się, że Footman jeszcze był trochę bardziej minimalistyczny. Nie wiem, czy to można nazwać minimalizmem, ale ten jego glitch, to całe usterkowanie, myślę, ewoluowało. No i na przykład w tworze Dance, można by było chyba to bardziej przeczytać, kojarzyło mi się gdzieś tam z jazzem i utwór Jazz też swoją drogą zagramy.
1: To mały wstęp może, skąd takie dźwięki, tak?
0: Dorzuć.
1: Bo ten kaci-kaci no, brzmiał, bym powiedział, klubowo, natomiast te kolejne utwory będą brzmiały inaczej, trochę właśnie bardziej zgliczowane, dużo pauz rzeczywiście w tej muzyce też się mieści, natomiast można powiedzieć, że trochę ta estetyka jest dziełem przypadku, ponieważ kiedyś odtwarzając utwory J-popowe, pomieszały mu się po prostu dźwięki i tam, gdzie miała być, nie wiem, trąbka, było coś innego i stwierdził, że to brzmi bardzo ciekawie i postanowił zagrać w podobny sposób. Także będziemy mieli tutaj nawet pewne struktury, tak jak mówisz, coś, co brzmi jazzowo, coś, co brzmi rytmem jazzowo, ale niekoniecznie oddaje takie właśnie dźwięki. Także pozamieniane utwory, pozamieniane instrumenty, to jest, myślę, taka cecha charakterystyczna tej eksperymentalnej muzyki Footmana.
0: To słuchamy tych eksperymentów, to Dance i Jazz.

0: Footman i jego wariacja na temat jazzu najwyraźniej, wyrażona właśnie przez takie pełne fajnej zabawy usterkowanie z płyty Ez Minzoku. Ta płyta w tym roku kończy 10 lat. Nadal się tego bardzo fajnie słucha. Może dla większości osób Kaci Karci będzie bardziej świeże i bardziej znajoma, ale jeżeli ktoś tam lubi właśnie taką usterkującą muzykę, to Ez Minzoku, myślę, jego wszelkie, no może nie wszelkie, ale spodoba mu się.
1: To jest taki klasyczny Footman i z tego myślę, że najbardziej znany właśnie z takich eksperymentów.
0: Tak, a na okładce mamy Dango, czyli słynną japońską przekąskę, i jest tu też bardzo wiele innych rzeczy na tej okładce i ona jest właśnie taka, taka patchworkowa, trochę jak ta muzyka, której słuchaliśmy.
1: Tu mówisz o tej nowej płycie, który puścimy teraz, nie?
0: Zgadza się, dobrze, zgadza się. Ez Minzoku to bardziej taka abstrakcja.
1: Tam jest więcej...
0: Abstrakcja.
1: Tak, właśnie, abstrakcja i tak jak w jego muzyce więcej pauz, bo dużo białego na tej okładce. Natomiast faktycznie, tak jak widzisz, dobrze nie znałem nazwy tego przysmaku, ale za to kojarzę...
0: Ale jadłeś go?
1: Nie, nie. Natomiast kojarzę tą świątynię, bo to jest tutaj na dole z lewej strony słynna świątynia z portykiem, z portalem w kształcie takiego yokaja, takiego lwa. I właściwie cała świątynia ma kształt jego pyska i to jest w Osace, więc ta płyta bardzo dobrze mi się kojarzy, bo myślę, że do Osaki chętnie bym wrócił. To jest miejsce z klimatem. Może trochę właśnie takim foodmanowym klimatem, bym powiedział.
0: No jedzenie tam jest podobno dobre.
1: No, to zgadza się. Tutaj mamy właśnie płytę Hikari ga Sashikomu, także trochę dłuższa nazwa. Oznacza to światło wpada do środka i to jakby przeżycia foodmana powodują, że właśnie szuka światła, ponieważ na poprzedniej płycie przeżywał jakiś swój kryzys. Tutaj natomiast odnajduje siebie. Gdzieś na tej płycie, jeżeli posłuchacie, dużo jest jego głosu, jest bardzo chaotyczna, ale mówię, bardziej wokalna. Natomiast ten utwór, który sobie posłuchamy, O Moi, czyli Myśl, myślę, że bardziej podobny jest do poprzednich.
0: No to będzie pasować faktycznie na Ez Minzoku. Raczej tych wokali nie ma. Teraz nie spamiętam, czy są tam w ogóle.
1: Chyba jakieś kolaboracje, mi się wydaje.
0: Tak, jeżeli są jakieś wokale, to raczej nie jest Footman. No ale jak gdzieś tam odkrył siebie, podróż do swojego wnętrza i tak dalej, no to też musiał to zwokalizować.
1: Może jeszcze króciutko, czemu na okładce to Dango? Bo Footman po japońsku nazywa się Shokuhin Matsuri, czyli Festiwal Produktów Spożywczych. Tak siebie nazwał. Ma dwie nazwy, dla Japończyków i dla nas.
0: No dobrze, to dla nas Footman, a dla Japończyków Festiwal
1: Produktów Spożywczych.
0: Dokładnie, w Japonii, w Radio Afera.

0: Powiem ci, Rafał, że jakbyś ten utwór nazwał piosenką, to myślę, że już...
1: Struktura była taka piosenkowa bardziej, nie?
0: Dużo, dużo by w tym było. Tym bardziej, że tutaj już za bardzo aż takich połamanych rytmów nie ma. Jakieś prawdziwe instrumenty faktycznie da się, myślę, wyróżnić w tym utworze, więc... Festiwal jedzenia taki się bardziej organiczny zrobił niż syntetyczny. Nie zupka chińska, tylko faktycznie to dango chyba tam już bardziej.
1: Więcej mięsa.
0: Mięsa albo czegoś faktycznie namacalnego,
1: wiesz,
0: a nie
1: co?
0: W proszku połamanego.
1: Wiesz co, taki zjadliwy utwór wybrałem, bo tam jak były pozostałe na tej płycie, to myślę, że więcej darcia japy, że tak powiem.
0: Jednak.
1: Tak,
0: ale... Jednak te emocje musiały uchodzić gdzieś.
1: Chyba tak. No, natomiast o mojej myśl, ciężar, to myślę, że to tak właśnie było. Tak jak mówisz, więcej mięska. No.
0: To teraz odpłyniemy na koniec, no prawie na koniec, w lżejsze rejony.
1: Trochę wracamy do ludzi, bo cała ta audycja była praktycznie bez wokalu.
0: O robotach, zaczynając od tamtego.
1: O robotach, właśnie. A wracamy do kogoś, kto śpiewa. Co prawda jest to muzyka elektroniczna jakby w podkładzie, ale artystka Amy w 2019 wydała swoją płytę Buddy, w której właśnie ujawniła się jako całkiem ciekawa twórczyni J-popu w wersji takiej synth-popowej, elektropopowej.
0: Tak, bardzo fajny jest ten elektropop. On czasem nawet odwołuje się gdzieś tam do lat 80., a ostatni utwór to bym powiedział taki już typowo bardziej J-popowy, już tam tych syntezatorów czy też innych elektronicznych instrumentów jest bardzo mało. A zaczniemy od utworu, gdzie jednak jest tam tego trochę więcej, jest to po prostu elektropop. To Amy z płyty Barry w Japonii w Radio Afera.

tak dobry refren, że aż chce się z tą Amy śpiewać. Bardzo fajna muzyka. Troszeczkę tam się takich lekko kwaśnych efektów pojawia, co mi się bardzo podoba, lekko takich psychodelicznych. I to nie jest przypadek, bo Amy robi chórki oraz gra na klawiszach w zespole Temple-A, który, jak się okazuje, jest wręcz być może nawet bardziej popularny niż jej solowa twórczość. Mało tego, w tym roku wypuścili nową płytę i to jest właśnie taka bardziej psychodelia, ale to może innym razem zgłębimy. Teraz będzie coś bardziej retro, bo tak jak wspominałem, też takie klimaty na tej płycie Buddy się pojawiają i tutaj z niejakim Computer Magic. To będzie utwór Zetto.

0: Amy i utwór Z, nagrane wspólnie z Computer Magic. I tak myśleliśmy poza anteną z Rafałem, co nam to przypomina, czy to coś z lat 80., czy to coś nowszego, a to się okazało, że to Grimes.
1: No, tak brzmiało właśnie jak Grimes z płyt, które sobie wymieniliśmy.
0: Tak.
1: Czyli tych sprzed 10-20 lat, tak?
0: Tak, tak. To była ta wcześniejsza Grimes. Przyznam się szczerze, że tej takiej najnowszej to nawet już nie kojarzę. Ale tej Grimes tam sprzed właśnie około 10-15 lat byłem wielkim fanem, więc ten utwór też bardzo mi poszedł. A czym będziemy kończyć?
1: Myślę, nie wiem, kojarzysz piosenkę O końcu świata Czesława Miłosza, a to właśnie trochę w takim klimacie będziemy kończyć, bo ostatni utwór Ai no Tame, czyli Dla Miłości, jest właśnie elegią poświęconą zmarłemu nauczycielowi, mistrzowi muzyki Amy, czyli Takumie Oikawie, który no właśnie zostawił ją, można powiedzieć, odszedł, to była chyba tragiczna śmierć. No i właśnie tej śmierci poświęciła utwór zatytułowany Dla Miłości. I chodzi o to, że mamy tam takie obrazy, że gdy człowiek odchodzi, świat zostaje w taki niezmieniony, tak pociągi dalej jeżdżą, dni mijają, osoba zmarła nie zostawia pustki, ale zostawia miłość. Także jest to taki utwór z nadzieją i taki właśnie poetycki, taki sposób was pożegnamy.
0: Tak, tak, tak. Właśnie miałem mówić, że bardzo poetycko nam się zrobiło. Rafał Kowalewski, Sebastian Szymura. Myślę, że następne razy będą na pewno. I mamy dla was jeszcze sporo muzyki. Natomiast oddajemy antenę audycjom jazzowym już za chwilę. Summertime, a później wiek awangardy. Dzięki, Rafał, za dziś.
1: Dziane.
0: Do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera. Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.
3: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań. W każdą środę o 8.30.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
4: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w 1106 wydaniu programu Summertime w dniu 13 października. Kłaniają się sprzed mikrofonów Przemek Dzięgiel.
5: Marcin Kaczmarek, dobry wieczór.
4: Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj piękną porcję naprawdę wysmakowanego jazzu. Niezwykle podobają mi się te utwory, które przetoczą się przez ten program. Będzie to bardzo ładny i niebanalny jazz w każdym wydaniu. A rozpoczniemy od Henry'ego Threadgilla, pochodzącego z Chicago saksofonisty, który obecnie ma już skończone 82 lata, a cały czas ukazują się nowe płyty tej wielkiej osobowości muzyki jazzowej i w ogóle muzyki, która łączy kompozycję wraz z improwizacją. Tym razem na początek płyta w trio i bardzo dobrze znane nazwiska. Obok Henry'ego Threadgilla na fortepianie zagra Vijay Iyer, którego wielokrotnie w Summertime wam prezentowaliśmy, a na perkusji Daphnis Prieto, którego nazwisko, jeżeli u nas padało, to raczej w kontekście współpracy z innymi zespołami. Niemniej jest to jeden z najbardziej uznanych kubańskich perkusistów jazzowych, łącznie z nominacjami do Grammy i współpracą z bardzo znaczącymi projektami. Jeżeli chodzi o ten trzyosobowy skład, to album nazywa się 15 i liczba ta symbolizuje czasy, od kiedy znają się jako współpracujący muzycy. To nie jest tak, że byli working bandem i co chwila wychodziła kolejna płyta. Niemniej znają się tyle czasu i jest to album wspominający i łączący te wszystkie lata. Z albumu 15 rozpoczynamy od kompozycji Henry'ego Threadgilla, Trio Peace, otwierający album.

0: Henry Threadgill, Vijay Iyer i Daphnis Prieto, album 15. Trio, które łączy jednego z gigantów i nestorów muzyki jazzowej, Henry'ego Threadgilla, ponad 80-letniego, i jego dwóch 50-paroletnich kolegów, przyjaciół muzycznych, którzy żyją w Stanach Zjednoczonych, ale pochodzenie mają zagraniczne. Jak wspominałem, Daphnis Prieto pochodzi z Kuby, a Vijay Iyer urodził się w Stanach.
1: Urodził się w Stanach, ale jest synem hinduskich imigrantów. Obecnie Vijay to jest ścisła światowa czołówka pianistyki jazzowej, ale też wykracza poza jazz i nagrywa wspaniałe płyty takie z pogranicza jazzu, ale też sięga po muzykę świata, można powiedzieć tak szeroko. W Polsce był już dwa razy. Jako ciekawostkę trzeba powiedzieć, że od małego chłopca, od 3 lat, uczył się grania na skrzypcach, ale w wieku 18 lat postanowił zasiąść za klawiaturą. No i obecnie to jest wspaniały muzyk z wielką wyobraźnią i znakomitą, oryginalną techniką grania.
0: No to teraz czas na drugi album Henry'ego Threadgilla z 2026 roku, tym razem z jego sztandarową formacją Zoid, z tą formacją, której płyta w 2016 roku została uhonorowana nagrodą Pulitzera, czyli jedną z najbardziej znaczących amerykańskich nagród. Jest to album pod tytułem Catch You Where You Was i tak jak zauważyliśmy już z Wawrzyńcem, to są prawie same miniaturki, od 1,5 do 2,5 minuty. Natomiast, żeby zaprezentować wam znaczniej ten album, posłuchamy 12-minutowej kompozycji pod tytułem Red Admiral, Red Moon Rising.

0: Red Admiral, Red Moon Rising, utwór formacji Zoid i Henry'ego Threadgilla. Album nazywa się Catch You Where You Was, no i to jest nowinka w tym fonograficznym świecie. A rozmawialiśmy z Wawrzyńcem o Threadgillu, nagrywając jedną z audycji Wiek Awangardy, która za jakiś czas się ukaże. Nie wiemy jeszcze kiedy, bo to było nagranie w cudzysłowie bez daty, ale jeżeli traficie kiedyś na ten program, to również usłyszycie tam kompozycję Red Admiral, Red Moon Rising. Dzisiaj przed nagraniem programu kupiłem sobie biografię Henry'ego Threadgilla, więc jakiś czas poczekam, zanim dojdzie. Jest to dzieło anglojęzyczne, więc będzie okazja poćwiczyć angielski, a przy okazji poczytać trochę więcej o twórczości Henry'ego Threadgilla. Teraz, skorzystając z tego, że dziś 13 października, zaglądamy sobie do kalendarium muzycznego.
1: Tak, dawno nie było urodzin, a świetnie to się składa, że 13 października, czyli w dniu, w którym jest summertime, obchodzi urodziny Lee Konitz, fenomenalny saksofonista, który, no niestety pożegnaliśmy go w 2020 roku, zmarł w wyniku powikłań covidowych. Zmarł w wieku 92 lat. Kiedyś w jakimś wywiadzie zapytany o długowieczność, to powiedział, że kilka razy w tygodniu pływa, bardzo dużo spaceruje, no i to daje mu niesamowitą energię. Oczywiście też muzyka, bo praktycznie do końca grał cały czas tą swoją karierę muzyczną, kontynuował aż do śmierci. A jako muzyk to trzeba jasno zaznaczyć, że w latach 40., gdzie była era Charlie'ego Parkera, to wszyscy saksofoniści altowi grali no prawie tak jak chcieli papugować, czy też zapatrzeni bardzo w Charlie'ego Parkera, to Lee Konitz już wtedy wyznaczył swoją ścieżkę i grał zupełnie inaczej. W związku z tym też Charlie Parker obdarzył go niesamowitym szacunkiem jako muzyka. A druga z ciekawostek to też po płycie z Milesem Davisem, która została nagrana, czyli Bird of the Cool, jedna z takich znaczących płyt w historii jazzu. Miles Davis zaproponował Lee Konitzowi dalsze granie w jego zespole, no ale Lee Konitz miał inną wizję swojej kariery i odmówił swojemu szefowi i poszedł własną ścieżką. A my sięgamy do takiej płyty The Lee Konitz Duets i między innymi znaleźliśmy taki ładny duet no z też wspaniałym Joe Hendersonem i posłuchamy sobie kompozycji You Don't Know What Love Is.

0: Duet saksofonowy Lee Konitz oraz Joe Henderson i piękna muzyka. Właśnie dzisiaj obchodzimy rocznicę urodzin Lee Konitza, który przyszedł na świat w roku 1927. 92 lata życia. Kariera aktywna prawie do ostatnich dni, dlatego też spuścizna po Lee Konitzu jest ogromna. Niemniej zawsze jest widziany i traktowany jako mainstreamowy muzyk, który trzymał się tego współczesnego jazzu. Płyta Duets ma swoje momenty, które są bardzo free. To był rok 1967, kilka miesięcy po śmierci Johna Coltrane'a i właśnie z przyjemnością wyszukałem tę płytę, która jest trochę bardziej odjechana. No skoro wspomnieliśmy Johna Coltrane'a, no to rok 2026 to jest ten rok, kiedy całościowo obchodzimy stulecie jego urodzin.
1: Na ostatnim programie wspomnieliśmy tylko o tym epokowym dziele Johna Coltrane'a. No i dzisiaj mały fragmencik, posłuchajmy sobie A Love Supreme, czwarty psalm, no i John Coltrane oczywiście na saksofonie ze swoim słynnym kwartetem.

0: słynny album Love Supreme, część czwarta, psalm, John Coltrane, Jimmy Garrison, Elvin Jones i McCoy Tyner. Marcin, pięknie powiedziałeś, że to jest epokowe dzieło, ale myśl moja jest też taka, że w ogóle cała kariera Johna Coltrane'a była epokowa i być może to największy saksofonista. Być może będą ludzie, którzy nawet sprawniej zagrają jego utwory, ale tak jak Michael Jordan zawsze będzie największy, mimo że wielu współcześnie koszykarzy potrafi zagrać niesamowicie precyzyjnie wszystkie jego zagrywki, to John Coltrane będzie tą opoką, skałą saksofonu tenorowego, sopranowego i w ogóle muzyki jazzowej. Natomiast współczesny mu Pharoah Sanders był bardzo blisko mistrza. Tak się składa, że również przyszedł na świat 13 października.
1: Tak, jak to akurat dosyć mnie naprowadziłeś, bo przypomniał mi się, nie wiem, czy to kiedyś cytowaliśmy, jak kiedyś Albert Eiler powiedział, że John Coltrane to był ojciec, Pharoah Sanders to był syn, a on jest Duchem Świętym. Tak kiedyś podsumował tych największych saksofonistów, wśród nich siebie oczywiście.
0: Święta trójca saksofonowa free jazzu. No to album Easy for Sun, nagrany pod koniec 1969 roku, wyszedł na świat chyba w 73. Potem jeszcze były wznowienia, trzy utwory, z których dwa już chyba wam prezentowaliśmy w zamierzchłych czasach. To teraz czas na kawałek pod tytułem Balance. No i coraz bardziej jedziemy bez trzymanki.

0: albumu Easy for Zam, czyli My Gifts, wysłuchaliśmy utworu numer 2 pod tytułem Balance. Na instrumentach dętych, wokalach, fletach, perkusjonaliach Farrah Sanders, lider przedsięwzięcia. Ale mamy tu m.in. Sonnego Sharocka, Lonnie Liston Smitha, Billy Harta na perkusji, także też bardzo przyjemny skład i świetna muzyka. Bardzo polecam album Easy for Sun. A ostatni artysta, którego dzisiaj usłyszymy, został przeze mnie odkryty właśnie dzięki albumowi z Farrah Sandersem. To był album z 1994 roku i od tego czasu rzeczony Franklin Kiermaier jest jednym z moich ulubionych jazzowych perkusistów. Mieszkający w Nowym Jorku, pochodzący z Montrealu w Kanadzie, gra na perkusji bardzo intensywnie, bardzo free jazzowo, a jego stylistyka nawiązuje zarówno do muzyki Farrah Sandersa, jak i bardzo mocno do tego, co tworzył John Coltrane. Nowy album został wydany pod szyldem Scattered the Atoms That Remain, czyli grupa, którą już od kilku lat tworzy i regularnie koncertuje i pojawiają się kolejne albumy. Na zakończenie programu proponujemy wam kompozycję, utwór pod tytułem Maombi. Franklin Kiermaier na perkusji, Isaiah Collier na saksofonie tenorowym, Davis Whitfield na fortepianie, Otto Gardner na basie. No to co? Piękna free jazzowa muzyka dzisiaj w summertime. Zobaczymy, czym nas wiek awangardy pobije. A wyzwanie Wawrzyńcowi rzucali dzisiaj Przemek Dzięgiel,
1: Marcin Kaczmarek, a jeszcze takie na zakończenie zapomnieliśmy o czymś powiedzieć, mianowicie 13 października również Farrah Sanders obchodził urodziny, dokładnie urodził się w 1940 roku, 13 października, to dlatego też przy okazji Farrah pojawił się na summertime urodzinowo akurat.
0: Kurczę, byłem pewien, że o tym powiedziałem.
1: Nie.
0: Aż być może tylko zabrzmiało to w mojej głowie. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie i właściwie erratę. A teraz już Franklin Kiermaier i Scatter the Atoms That Remain. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
1: Dobranoc.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry. W audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Mąknia. Dzisiaj nie wiem, czy sprostam, nie wiem, czy Wiek Awangardy poradzi sobie w tym wirtualnym wyścigu, który Przemek z Marcinem zaproponowali. Będzie pewnie bardziej monotematycznie, ale nim zaczniemy to spotkanie, dwa przypomnienia strasznie gorzkie, strasznie bolesne, od których od tak bardzo dawna rozpoczynamy te nasze środowe poranki. Pierwsze o tym, że tuż obok nas, tuż za naszą granicą trwa wojna i to jest wojna, która dotyka każdego z nas. Dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy podejść do tej wojny tak, jak wtedy, gdy ona się rozpoczynała. Przypomnijmy sobie tamte uczucia, przypomnijmy sobie tamten strach i tamto przerażenie, że coś nam się kończy, że coś takiego jak poczucie bezpieczeństwa pęka jak jakaś mydlana bańka. Przypomnijmy sobie też naszą solidarność i tą solidarność spróbujmy Ukrainie i jej bohaterom wciąż na nowo okazywać. To naprawdę ma znaczenie. To naprawdę jest tak niesłychanie ważne. I to naprawdę jest wojna także o nasze fizyczne bezpieczeństwo. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Wczoraj, we wtorek rano, w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, który mówi o próbach wprowadzenia zmian w prawie tak, aby to, co nazywamy pomocą humanitarną, niesioną ludziom, którzy do Polski dotarli w obawie o to samo, przed czym uciekają nasi bracia z Ukrainy, o swoje zdrowie i życie, aby ta pomoc humanitarna była penalizowana, aby groziło za nią, uwaga, do 3 lat więzienia. Moi przyjaciele, którzy niosą pomoc humanitarną na granicy Polski i Białorusi, mówią wprost, to jest coś takiego jak wprowadzenie ustaw norymberskich w Niemczech w 1935 roku. I ja również mam wrażenie, że ta próba niewiele się różni od tego, co było wtedy. Zastanówmy się, dokąd zmierzamy, zastanówmy się, w jaki sposób powinniśmy o tym mówić i co to znaczy w dzisiejszych czasach być człowiekiem, co oznaczają takie pojęcia jak człowieczeństwo i solidarność. I okażmy tym, którzy to człowieczeństwo i solidarność w tych czasach ratują, także i nasze wsparcie i naszą z nimi solidarność. A dzisiaj sięgniemy sobie po nowe płyty z udziałem Kena Vandermarka. Nowe płyty i trochę nie nowe. Będą różne rzeczy, ale z ostatnich jego dokonań. I powinno to wszystko zabrzmieć zaskakująco spójnie. Rozpoczniemy płytą, z której dwa utwory pojawiły się już w Wieku Awangardy. To album In the Air and on the Ground, sygnowany przez Luke Stewart Exposure Quintet. całość kompozycji i idea tego zespołu wyszła spod ręki Luka Stewarta, kontrabasisty związanego ze sceną. Właściwie teraz to już nie wiadomo. Kiedyś Waszyngtonu i dystryktu Columbia. W tej chwili, gdzie on nie gra? Pojawia się i w Chicago, i w Nowym Jorku. Grywa z Davidem Marajem. Grywa z najważniejszymi muzykami Europy i świata. I rzeczywiście w tym graniu jest wyjątkowy. Ale tutaj pokazuje drugi album Exposure Quintet, swojego autorskiego, sformułowanego wraz z muzykami z Chicago kwintetu. Ed Wilkerson Jr. na tenorze, na klarnetach, na didgeridoo i na oud, na lutni arabskiej. Ken Vandermark na klarnetach i na saksofonach, Jim Baker na fortepianie i syntezatorze, Luke Stewart na kontrabasie oczywiście i Avril Alira na perkusji i bębnach. Z albumu On the Air, In the Air and On the Ground, Foreign Landing, Brussels.

Luke Stewart, Exposure Quintet, In the Air and on the Ground. Drugi album w dorobku tego kwintetu. I to pierwsze z płyt z udziałem Kena Vandermarka, które ukazały się w październiku tego roku. Drugim albumem jest album sygnowany tylko i wyłącznie Kena nazwiskiem. Ten album nosi tytuł Living Poet Group, bowiem muzyka tak naprawdę miesza się tutaj z poezją. Gdy Ken zaprezentował ten materiał w Milwaukee, w Chicago w ubiegłym roku, to byłem bardzo ciekaw, jak ten zespół zabrzmi. O samym zespole powiem za chwilkę. Jak zabrzmi to połączenie poezji i muzyki. I tak naprawdę jest to bardzo cienka nić, która łączy te dwa światy. Myślałem początkowo, że będzie to coś w rodzaju Spoken Word Project, czyli takiej przestrzeni, gdzie muzyka ze słowem będzie się mieszać, będzie się na siebie nakładać, gdzie to słowo tą muzykę może determinować, albo odwrotnie, gdzie to wszystko będzie w pewien sposób wyimprowizowane i będzie zgodne z duchem danej chwili. Ten projekt jest jednak inny. Trzy wiersze, trzy krótkie wiersze, które są takimi interludiami dzielącymi kompozycję Kena Vandermarka, plus do tego świetny materiał zaaranżowany na zespół, który pierwotnie, gdy ten materiał był nagrywany, grał pod hasłem Edition Redux XL. Edition Redux to zespół, który narodził się w 2023 roku. Narodził on się z pewnej katastrofy. Rok wcześniej, w roku 2022, Ken powołał do życia projekt, który nazwał Edition 55. To 55 oznaczało piąty kwintet i dokładnie było taką esencją tego, co Ken rozumiał, czyli pod tym pojęciem. Poszerzamy doświadczenia, które realizowaliśmy w poprzednich naszych zespołach. Staramy się je przenieść tutaj do czegoś, co jest jakimś zupełnie nowym tworem. Nagranym z nowymi, młodymi muzykami, młodymi na amerykańskiej scenie jazzowej. I właściwie mu się to udało. Ten zespół zaistniał pod koniec 2022 roku. Zagrał między innymi znakomity set na Catalytic Sound Festivalu, który wtedy w grudniu się odbył. I zaistniał w składzie Ken Vandermark, instrumenty dentystroikowe, Beth McDonald, tuba, Katinka Klein, wiolonczela, Nick Macri, kontrabas, bas elektryczny i Lily Finnegan, perkusja. Tak naprawdę z tej piątki, no oprócz Kena, znana była Katinka Klein jako improwizatorka pochodząca z Europy, ale właściwie na amerykańskiej scenie kompletnie nieznana. No i Nick Macri, który z muzyki tego rodzaju znany nie był. Był bardziej znany z jakichś takich awantrokowych czy okołorokowych projektów. I wszystko zagrało w tym zespole. Wszystko zagrało, tylko w nowym roku okazało się, że dłużej, mając już pewne plany, także co do europejskiej, amerykańskiej trasy koncertowej, ten zespół się nie utrzyma. Po prostu każdy z tych muzyków miał jakieś własne zobowiązania indywidualne, chciał realizować je nie tylko w ramach Edition 55, ale także na własne

rękę, czy w autorskich projektach. I tak naprawdę ich drogi się rozeszły. Został Ken Vandermark, została Beth McDonald, została Lily Finnegan i zostały terminy, które były już pobukowane. I wtedy ktoś Kenowi podpowiedział: słuchaj, jest taki młody muzyk, pianista, Eric Dessel. Może coś z nim wypali, jest ciekawym instrumentalistą. I Ken do tego Eresa Dessela się odezwał i bardzo szybko on, najmłodszy z obok Lily Finnegan z całego tego składu, wpasował się w projekt, który właściwie już był gotowy, który był zaaranżowany, ale na inny skład instrumentalny. Trzeba było to wszystko przearanżować, przetworzyć na kwartet z instrumentem harmonicznym tym razem i wyszło fantastycznie. Pierwsza płyta ukazała się na dobrą sprawę w dniu, w którym Edition Redux, bo tak Ken ten projekt nazwał, koncertował w Poznaniu. Zagrali wtedy niesamowite dwa sety w klubie na Starym Rynku. Dwa sety, które były koncertem dedykowanym pamięci Wojtka Juszczaka, czyli człowieka, który jako pierwszy sprowadził chicagowski skład Kena do Poznania, który pokazywał potem przez lata kolejne jego projekty, który przyczyniał się do tego, że następne i następne duże zespoły z Kenem mogły w Poznaniu zaistnieć, bo bez niego nie byłoby rezonansu. Nie wiem, czy zdarzyłby się Peter Brotzman Chicago Tented. Za tym wszystkim stało ciche wsparcie i dobra wola także Wojtka. I tamten koncert był kompletnie niezwykłym. Zagrali materiał, który znalazł się na płycie Better a Rook than a Pawn, która ukazała się ostatecznie w 2023 roku. Więc tak na początek tej drogi przez Edition Redux sięgniemy teraz po cykl kompozycji, ale o tym, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, to opowiemy już po tym, jak to zabrzmi. No Back to Your Jacket, Reel to Reel i Flatlands z albumu Better a Rook than a Pawn.

Edition Redux z pierwszej płyty Better a Rook Than a Pawn. Ken w materiałach, które stanowią podstawę kompozycji, wykorzystuje różne tematy. Te różne tematy aranżuje, ubiera w pewną narracyjną ciągłość, po czym z tych tematów składa długie suity. Długie suity po kilkanaście do dwudziestu i więcej minut i składa je za każdym razem na nowo. Przestawia klocki, przestawia kolejność, zmienia, kompletnie zmienia, czasami nawet z koncertu na koncert, to jak brzmi dany utwór, jak brzmi dana suita. W jaki sposób budowane jest wewnątrz niej napięcie. Stosował to wcześniej, stosował to choćby w Made to Break, stosował to w dużych projektach, w Rezonansie, w innych swoich dużych zespołach. Tu jednak jest to organizm na tyle mały, na tyle uniwersalny i na tyle elastyczny, że może to robić z większą dowolnością, już nie mówiąc o tym, że ma w tym większą wprawę niż kiedykolwiek wcześniej. Warto więc sięgać po koncertowe nagrania, po koncertowe realizacje. One gdzieś tam na YouTubie ciągle są dostępne. Wiszą koncerty z ich rezydencji z bodajże lutego 2023 roku, kiedy grali kilka dni pod rząd w Chicago i te koncerty, poza chyba jednym, gdzie zabrakło Katynki Klein, można odsłuchać. To jest zawsze zaskakujące. To jest zawsze ożywcze i to jest czego nie widzimy i czego nie słyszymy, dopasowane także do przestrzeni, w jakiej ten koncert się odbywa, w jakiej on ma swoje miejsce. A można to zobaczyć będąc po prostu, uczestnicząc w tych przedsięwzięciach na żywo. Niestety techniki nagraniowe, techniki przesyłu dźwięku, już nie mówiąc o tym streamingu w internecie, pozostawiają nas jakby bez tego doświadczenia. Jesteśmy o to ubożsi, ale warto zdawać sobie z tego sprawę. Druga płyta ukazała się rok temu. Broadcast Transformer, tak nazywa się drugi album, przyniósł cztery znowuż suity. Każda z nich zbudowana z kilku tematów zaaranżowanych bardzo starannie, ale pozostawiających także niesamowicie dużo przestrzeni dla poszczególnych muzyków, dla poszczególnych instrumentalistów. Sięgniemy po pierwszą z nich, która otwiera ten album. Other Nickels, Other Dimes, Salto i Pony Up. Oczywiście każdy z tych tematów dedykowany jest komuś, tak jak Ken miał to w zwyczaju. Tutaj są to Herbie Nichols, Jacob Lawrence i Rebecca Morris z albumu Broadcast Transformer Edition Redux.

Edition Redux, Other Nickels, Other Dimes, Salto i Pony Up z albumu Broadcast Transformer z roku 2025. I tak dochodzimy do najnowszego albumu. Najnowszego albumu, który sygnowany jest tylko i wyłącznie nazwiskiem Kena Vandermarka, ale gdy grali tą trasę, to sygnowany był ten zespół jako Edition Redux XL. I to XL oznaczało kwartet plus. Kwartet plus Josh Berman na trąbce i kornecie i kwartet plus wracający do Edition, do tego całego cyklu składów. Nick Macri na akustycznym i elektrycznym basie oraz elektronice. I ta muzyka, którą płyta pod tytułem A Living Poets Group przynosi, jest kontynuacją, dokładnym rozwinięciem tego, co grało Edition Redux. Ta sama energia, te same kenizmy, można by powiedzieć, w odniesieniu do pewnych patentów Kena Vandermarka, których on od lat używa. Ta sama transowa energia, to samo zapętlenie, ta sama motoryka, ten sam groove, który słyszeliśmy w kwartecie Edition Redux, jest obecny i tutaj. Tylko rozbudowane instrumentarium sprawia, że on jest bardziej. Że to wszystko jest tutaj bardziej. Do tego rzeczywiście tak bywa z zespołami Kena, zwłaszcza jeżeli grają ze sobą już jakiś czas, że to są maszyny. Że to są takie precyzyjne instrumenty, gdzie wszystko ma swoje miejsce, gdzie wszystko jest po coś, gdzie wszystko zaskakuje i pozwala na ten niezwykły pęd, na ten niezwykły groove, na tą niezwykłą energię, na to zgranie, to ta umiejętność, także zrozumienie dla poczynań lidera, na to wszystko się przekłada. Sięgniemy więc po 20-minutową kompozycję, właściwie znowuż tak jak było to w Edition Redux, trzy zestawione ze sobą tematy. Volkländer Brillant for Gordon Parks, First Substitute for John Sparagana i Arconym for Wilfrido Lam. Zestawione ze sobą, dające razem 20-minutową suite. Jak Ken zostawiał to inaczej? No cóż, nie wiem niestety, bo tego nie słyszałem, ale być może kiedyś jeszcze będzie okazja się z tym zapoznać. Ken Vandermark, Edition XL, tak należałoby to określić, albo Edition Redux XL, czyli Josh Berman, Beth McDonald, R.S. Dessel, Nick Macri i Lily Finnegan i Ken Vandermark. A potem na ostatnie pół godziny i troszkę naszego dzisiejszego spotkania raz jeszcze kwartetowa odsłona Edition Redux z jednego z koncertowych cieleń. Tyle na dziś. Zostawiam was samych z muzyką Kena Vandermarka, z tych nowych płyt i tego nowego, niezwykłego projektu. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.